0: międzyzdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Niewo News.
1: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
2: Marta Moszczyńska,
1: pracownik żeglugi. Zacznijmy może od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
2: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić bądź wejść na naszą stronę żegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy. Można zarezerwować u nas, wykupić bilet. Podpowiemy co i jak, nie ma problemu. Dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
1: A to jest także macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
2: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg Włóczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny, jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Trużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
1: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu lata do takiej bardzo długiej trasy.
2: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana z Elbląga bądź Ostródy. Jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
1: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
2: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu. I po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż trzy psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
1: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
2: Przeważnie tutaj są na naszym terenie cztery statki, Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. Dwa pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też dwa. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
1: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
2: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
1: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
2: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
1: Jedyna na świecie chyba nawet.
2: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
1: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
2: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże Jezioro Trużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
1: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
2: Z Elbląga do Buczyńca to 4,40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po samych Pochylniach pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
1: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
2: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem, na całej trasie.
1: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...
2: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po dwa albo trzy na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
1: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
2: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
1: A jeżeli chodzi o narodowość turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
2: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
1: Więc sentymentalna podróż.
2: Tak.
1: Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
2: Normalny bilet kosztuje

0: 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajną wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, płacą tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
1: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11 godzin?
0: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
1: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
0: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas, to jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł. Normalny, 180 wychodzi ulgowy.
1: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
0: Tak jest.
1: Jaki to adres?
0: Zegluga.com.pl.
1: Zegluga.com.pl. My byliśmy dzisiaj w Elbląskim Oddziale Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Braniewo.
3: W alfabecie Wysoczyzny Elbląskiej litera W wydaje się oczywista, ale im dłużej się o niej mówi, tym bardziej wychodzi, że to nie jest zwykłe wzgórze za miastem, tylko cały osobny świat.
4: Wysoczyzna Elbląska to efekt procesów z ostatniego zlodowacenia, trwającego od około 115 tysięcy do około 12 tysięcy lat temu, kiedy nad dzisiejszymi wzgórzami wisiała lodowa góra o grubości do 3000 metrów.
3: 3000 metrów lodu nad głową brzmi jak film katastroficzny, a tymczasem to właśnie ten ciężar ukształtował teren, który dzisiaj kojarzy się z wycieczkami, rowerami i spokojnymi spacerami po lesie.
4: Lód działał jak ogromna frezarka, a gdy się cofnął, zostawił wysoczyznę morenową, która na Srebrnej Górze sięga prawie 200 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wzniesieniem całego polskiego pobrzeża południowo-bałtyckiego.
3: Ze Srebrnej Góry widać Zalew Wiślany, Żuławy z jeziorem Drużno, a przy dobrej pogodzie także Mierzeję Wiślaną i ujście Nogatu, więc nic dziwnego, że Wysoczyznę nazywa się czasem Bieszczadami Północy.
4: Geograficznie to dwa światy. Łagodna, rolnicza wierzchowina z polami i drogami rowerowymi oraz stroma krawędź opadająca ku Żuławom i Zalewowi, pełna głębokich dolin i wąwozów.
3: To są miejsca, gdzie nagle robi się chłodniej, słychać szum wody, a ścieżka schodzi ostro w dół, więc człowiek czuje, że wchodzi w inny mikroświat.
4: W tych wąwozach leżą potężne głazy narzutowe, często pomniki przyrody z własnymi imionami. A rosną tam także rzadkie w północnej Polsce gatunki roślin górskich i podgórskich.
3: Do tego dochodzi wybrzeże klifowe między Tolkmickiem a Fromborkiem, gdzie stromy brzeg pokazuje linię dawnego morza.
4: Ten klif ukształtowały fale morza litorynowego około 6 tysięcy lat temu i do dziś erozja rzeźbi tam brzeg, więc widzimy żywą historię geologiczną.
3: Człowiek pojawił się tu bardzo wcześnie, bo najstarsze ślady obecności sięgają schyłkowego paleolitu, kiedy lądolud cofał się na północ, a w jego miejsce wchodziła tundra, renifery i łowcy.
4: Krajobraz, który wydaje się stabilny, wciąż się zmienia, bo erozja i ruchy masowe na zboczach pokazują, że natura nadal modeluje Wysoczyznę Elbląską.
3: Przy literze E pojawia się Elbląskie Towarzystwo Starożytności, grupa pasjonatów, która w XIX wieku postanowiła nie tylko spacerować po Wysoczyźnie, ale też ją badać, opisywać i chronić.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
4: Elbląskie Towarzystwo Starożytności, Elbinger Altertumsgesellschaft, powstało w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy elbląskich elit miejskich, a władze miasta wspierały je, widząc w tym szansę na rozwój Muzeum Miejskiego.
3: To była ekipa zapaleńców, która po pracy brała łopaty i notatnik, ruszała w teren i sprawdzała, co kryje się pod ziemią na wzgórzach między Elblągiem a Tolkmickiem.
4: Sprzyjał im romantyczny klimat epoki Sturm und Drang, zachęcający do odkrywania lokalnego folkloru, legend i dawnych wierzeń, więc zaczęto patrzeć na Wysoczyznę jak na skarbiec historii Prusów i Gotów.
3: Wiele wzgórz, strumieni, głazów i drzew dostało wtedy poetyckie nazwy, bo badacze lubili łączyć twarde dane archeologiczne z wyobraźnią.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
4: Na pierwszym walnym zgromadzeniu 21 października 1874 roku przyjęto statut, według którego celem było pogłębianie wiedzy o historii i prehistorii okolic Elbląga poprzez badania naukowe i gromadzenie zabytków realizowane w formie wykładów, wycieczek i oprowadzania po muzeum.
3: Brzmiało to jak połączenie uniwersytetu, klubu turystycznego i koła miłośników lokalnej historii.
4: Towarzystwo utrzymywało kontakty m.in. z Hugo Konwencem, pionierem ochrony przyrody europejskiej, więc elbląscy badacze myśleli także o zachowaniu przyrody i zabytków dla przyszłych pokoleń.
3: W okresie prezesury profesora Roberta Dorra prowadzono intensywne wykopaliska, które zmieniły wiedzę o regionie.
4: Udało się przebadać lub odkryć 14 grodzisk, 33 osady, 11 kurhanów i 32 cmentarzyska z zabytkami od młodszej epoki kamienia po wczesne średniowiecze.
3: To pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie była pustką, tylko terenem, na którym ludzie żyli, chowali

0: współczesnych badaczy.
1: Kiedy dzisiaj ktoś idzie szlakiem pieszym albo jedzie rowerem przez Wysoczyznę Elbląską, korzysta z krajobrazu ukształtowanego przez lądolód i z przyrody chronionej przez współczesne instytucje.
0: A świadomość, że procesy erozyjne wciąż trwają, pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie jest zamkniętym rozdziałem, tylko żywą opowieścią, w której kolejne pokolenia dopisują swoje fragmenty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
0: Dziś zabieramy Was do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, zwanego Bieszczadami Północy, tuż obok Elbląga i Zalewu Wiślanego.
1: Ten przydomek nie jest przypadkowy, bo zachodnia i północna część parku to płaska terasa nadzalewowa, a zaraz obok zaczyna się strefa krawędziowa z głębokimi wąwozami, które wycięły strumienie spływające w stronę zalewu.
0: Czyli z jednej strony spokojna równina, a z drugiej teren nagle faluje, opada, wznosi się i człowiek czuje się trochę jak w górach, choć formalnie to nie są góry.
1: Różnice wysokości są wyraźne. Strumienie mają bystry nurt, a wąwozy porastają lasy bukowe, tworzące gęsty, zielony dach nad głową.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
0: Idealne miejsce na spacer, bo jest woda, las i te strome jary, które robią ogromne wrażenie, gdy nagle widzi się, jak teren gwałtownie opada w dół.
1: Od strony Zalewu Wiślanego, między Elblągiem a Fromborkiem, występują też fragmenty klifu, dziś odsuniętego od brzegu, ale wciąż pokazującego, jak woda i wiatr przez wieki modelowały ten krajobraz.
0: A co z resztą parku, tą dalej w głąb lądu?
1: Wschodnia i centralna część to wierzchowina Wysoczyzny, łagodnie pofalowany teren z pagórkami, gdzie pola uprawne przeplatają się z lasami. A z wielu miejsc widać szerokie panoramy na okolice i Zalew Wiślany.
0: Czyli w jednym miejscu mamy górski klimat, nadmorski klif i spokojne rolnicze pejzaże.
1: Lasy zajmują tu około 67% powierzchni, użytki rolne około 24%, a reszta to wody, zabudowa i inne tereny. Więc dominuje zieleń i naturalny krajobraz.
0: Przy takim udziale lasów od razu czuć, że jest się w środku przyrody, a nie na obrzeżu miasta.
1: Sam park ma ponad 13 417 hektarów, a otulina ponad 7 679 hektarów, tworząc rozległy zielony pas wokół Elbląga i sąsiednich miejscowości.
0: Ta otulina wchodzi w skład dwóch obszarów chronionego krajobrazu, zachodniej i wschodniej części Wysoczyzny Elbląskiej, więc ochrona przyrody sięga dalej niż sam park.
1: Dzięki temu chronione są całe ekosystemy – lasy, pola, doliny strumieni i fragmenty wybrzeża Zalewu Wiślanego.
0: Przejdźmy do konkretów, bo liczby dotyczące flory robią wrażenie.
1: Stwierdzono tu około 800 gatunków roślin, w tym 154 gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Wśród nich wiele typowych dla obszarów podgórskich.
0: Czyli rośliny kojarzone z Karpatami świetnie czują się nad Zalewem Wiślanym.
1: To m.in. czosnek niedźwiedzi, tworzący wiosną zielone dywany, okazały pióropusznik strusi, tojad dziubaty, lilia złotogłów, żebrowiec górski i przetacznik górski.
0: Jakby fragment górskiego runa leśnego przeniósł się nad Bałtyk.
1: Bogata jest także fauna, bo w parku stwierdzono 173 gatunki zwierząt, w tym około 150 gatunków ptaków.
0: Wśród nich szczególnie ważne są gatunki drapieżne i te objęte ścisłą ochroną.
1: Należą do nich bielik, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, a także wilk, mopek oraz niewielka skryta grzebiuszka.
0: Obecność wilka pokazuje, że to miejsce jest naprawdę dzikie i spokojne, z dużymi kompleksami leśnymi i korytarzami migracyjnymi.
1: Wilk i duże ptaki drapieżne są dobrym wskaźnikiem stanu ekosystemu, bo ich obecność oznacza, że cały łańcuch pokarmowy funkcjonuje tu w miarę stabilnie.
0: Od czosnku niedźwiedziego po bielika nad bukami, wszystko jest tu ze sobą powiązane.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Braniewo.
1: Park ma też ciekawą warstwę historyczną. 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych i 57 zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.
0: Które z nich najbardziej przyciągają uwagę?
1: Przede wszystkim układ ruralistyczny w Kadynach z zespołem pałacowo-folwarcznym i dawną cegielnią oraz domy podcieniowe w Łęczu, Kamionku Wielkim, Pagórkach i Elbląskim Pruchniku, charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa regionu.
0: Te domy z wysuniętym piętrem na słupach od razu zdradzają dawną zamożność gospodarzy i mieszankę kultury.
1: Do tego dochodzą zespoły dworsko-parkowe w Połoninach Nadbrzeżu, Ostrobrzegu i Bogdańcu oraz kościoły w Tolkmicku, Łęczu i Pruchniku. Ważne punkty na mapie dziedzictwa kulturowego Wysoczyzny.
0: Jest też miejsce szczególnie bliskie Elblążanom, czyli Miejski Park Bażantarnia.
1: Bażantarnia leży na skraju miasta, wchodzi w skład obszaru chronionego, łączy funkcję rekreacyjną z walorami przyrodniczymi i ma muszlę koncertową oraz dawną restaurację myśliwska.
0: To zielone przedłużenie miasta w stronę Wysoczyzny, gdzie po kilku minutach spaceru z zabudowy Elbląga człowiek trafia w świat szumu drzew i śpiewu ptaków.
1: Bażantarnia pokazuje, jak blisko mogą współistnieć miasto i obszar chroniony z infrastrukturą rekreacyjną i naturalnymi dolinami potoków oraz stromymi zboczami

0: typowymi dla całej Wysoczyzny.
1: Widać więc, że to nie tylko zielona plama na mapie, ale złożony organizm, w którym spotykają się lasy bukowe, górskie rośliny, wilki, bieliki, historyczne dwory, domy podcieniowe i miejski park.
0: Ta różnorodność sprawia, że Wysoczyzna Elbląska zasłużyła na miano Bieszczadów Północy i stała się jednym z najciekawszych przyrodniczo i kulturowo fragmentów regionu elbląskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Bóg jako bohater odcinka o Wysoczyźnie Elbląskiej brzmi trochę niepozornie, a tymczasem to drzewo ma tu status gwiazdy pierwszego planu, prawda?
0: Bóg to główny aktor tutejszej sceny, bo tworzy większość lasów liściastych na pofałdowanym terenie pełnym stromych wąwozów, jarów i wartkich strumieni, więc krajobraz jest naprawdę dziki i malowniczy.
1: A jednak w tym tłumie to Bóg zgarnia najwięcej uwagi, więc co sprawia, że właśnie on jest tu takim leśnym liderem?
0: Bóg zwyczajny jest głównym gatunkiem lasotwórczym i właśnie tutaj osiąga północno-wschodnią granicę naturalnego zasięgu w Europie. Zajął miejsce dawnych dąbrów, a dziś prawdopodobnie zaczyna się powoli wycofywać ku zachodowi, więc ten obszar ma duże znaczenie naukowe.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
1: Czyli kto spaceruje po lasach między Elblągiem a Tolkmickiem, chodzi po żywym laboratorium, w którym widać, jak przyroda reaguje na klimat.

0: Bóg może dożyć około 350 lat, a jeden z najgrubszych w Polsce, bóg czerwonolistny w Strzybniku, ma obwód bliski 7 metrów i wiek około 250 lat.
1: A jakie rekordy mamy bliżej Elbląga, na samej Wysoczyźnie?
0: W pobliżu Krzyżewa rośnie bóg pomnik przyrody o obwodzie ponad 5 metrów, a region słynie też z niezwykłych form, jak trójpniowy bóg nad Stradanką koło Przybyłowa, który wygląda jak rzeźba z trzema zrośniętymi pniami.
1: Jest też bóg o koronie w kształcie odwróconego stożka, prawda?
0: Tak, w pobliżu wąwozu Stradanki rośnie drzewo z masywnym pniem, który już na wysokości około 2 metrów rozdziela się na wiele pionowych konarów, tworzących wąską, regularną koronę, przypominającą odwrócony stożek.
1: A ten słynny bóg na wzgórzu niedaleko Kadyn, który podobno króluje nad okolicą?
0: Na południe od Kadyn dominuje na wzgórzu potężny bóg o niezwykle szerokiej koronie, wsparty na rozbudowanych nabiegach korzeniowych, które wczepiają się w skarpę jak ogromne palce, więc drzewo wygląda jak strażnik całego stoku.
1: W tej galerii niezwykłych form jest też wątek romantyczny, czyli bóg spleciony z brzozą przy rozstaju dróg koło Przybyłowa.
0: Bóg i brzoza stoją na rubieży lasu tak blisko, że ich pnie wyglądają jak splecione w uścisku, tworząc liryczną scenę na tle surowych wąwozów Wysoczyzny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Wróćmy jeszcze do buka jako gatunku, jak on się odnawia i czy wymaga specjalnej pomocy człowieka.
0: Najlepiej odnawia się naturalnie, z samosiewu pod okapem starego drzewostanu, a obfite owocowanie powtarza się co kilka lub kilkanaście lat, gdy pojawia się mnóstwo orzeszków, które są przysmakiem sujek, wiewiórek i dzików. Ale dla człowieka w większej ilości mogą być szkodliwe.
1: Czyli lepiej zostawić je leśnym mieszkańcom i podziwiać, jak z czasem wyrastają z nich młode buki, które rosną bez pośpiechu.
0: Buk najwolniej rośnie w pierwszych latach, najbardziej intensywnie mniej więcej do 150 lat, a potem przyrosty są minimalne, więc każdy okazały egzemplarz to efekt wielu ludzkich pokoleń, które zdążyły się zmienić wokół.
2: SK Braniewo.
3: Dzień dobry, dziś prosto z Braniewa pozdrawiamy Ewę Gorzelak-Dziduch, aktorkę i prezeskę Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy. Witamy Cię, Ewa, bardzo serdecznie i tak jak mówiłam, pozdrawiamy z Braniewa, gdziekolwiek jesteś.
4: Dzień dobry, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam braniewiaków.
3: No właśnie, my na co dzień przyzwyczajeni jesteśmy, mówię na co dzień, co roku przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pojawiasz się w Braniewie na koncertach Fundacji Nasze Dzieci, charytatywnych koncertach, które organizujesz wspólnie z ekipą Piotrka Śliwiaka, ale dziś nie o koncertach, bo wiem, że chciałabyś nam opowiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie człowieka, który postanowił wspomóc Waszą fundację.
4: Tak, to jest bardzo nietypowa inicjatywa i nietypowy człowiek, który się do nas zgłosił, a mianowicie jest to Kamil Paczyński z Krakowa, który postanowił w intencji wsparcia fundacji przejechać trasę na rowerze z Krakowa do Paryża. Przy czym trzeba powiedzieć, że Kamil nie miał wcześniej takiego doświadczenia tak długiej rowerowej trasy. Kupił sobie rower specjalnie na tę wyprawę i jeszcze dwa dni wcześniej mówił, że o, nie ogarnia tych przerzutek. Pierwszy raz w życiu pojechał z krakwami i jedzie już dzisiaj siódmy dzień. Codziennie jedzie ponad 100 km, około 120-130. Śpi całkowicie na dziko w namiocie w lasach, gdzie akurat wyląduje. Ostatnio znalazł wspaniały szałas i był szczęśliwy, że pewna odmiana. Kąpie się w strumykach, je gdzie co trafi, nie mówię, że poluje. No to już by była przesada. Natomiast ja jestem pełna

0: pogodą, terenem, górki, nie górki. I oczywiście nie można tego porównywać do tego, co przechodzą dzieci, ale gdzieś tam widzimy, że i on podjął wysiłek, żeby nagłośnić właśnie i wesprzeć te dzieci, które leczą się onkologicznie w naszych podopiecznych fundacji.
1: No właśnie, i tutaj przypomnij kilka słów o działalności swojej fundacji. Czym się zajmujecie, jak działacie?
0: Tak jak, ponieważ Kamil otworzył skarbonkę, na się pomaga i tam wpłyną wpłaty od ludzi dobrych serc, którym już teraz dziękuję za to, co już się tam uzbierało. Natomiast gdy się zastanawialiśmy, jaki cel tej jego wyprawy, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tak się ograniczać do jednego celu i ogólnie jest to kwota, która się uzbiera, jest przeznaczona na działalność fundacji, czyli na organizowanie czasu wolnego i różnych atrakcji dla dzieci na oddziale.

0: również przed nami za moment kolonie wakacyjna Kropla Szczęścia, które już Braniewo intensywnie wspiera właśnie podczas koncertów. No i wiadomo, że w miarę możliwości kupujemy również sprzęt na oddział, a także czasem takie nierefundowane leki. I oczywiście prowadzimy też subkonta i refundujemy rodzicom koszty związane z leczeniem.
1: A powiedz, skąd się Kamil, tak, ten rowerzysta, wziął w życiu fundacji? Jak się poznaliście? Czy on was znalazł? Czy wy go znaleźliście? Co was ze sobą połączyło?
0: Kamil jest znajomym znajomych, ponieważ wymyślił sobie, że taką trasę chciałby zrobić, szukał celu dla tej wyprawy. I w ten sposób poprzez znajomych został z nami połączony i został naszym wolontariuszem. Bardzo mu wszyscy kibicujemy. Był u nas na oddziale oczywiście spotkać się z dziećmi przed wyprawą, zaprezentować rower. Rower dostał nazwę Błękitna Strzała od dzieci. Dzieci napisały dla niego listy na każdy dzień wyprawy. Kamil prezentuje to wszystko na swoich kanałach społecznościowych. Codziennie umieszcza tam relacje z trasy i czyta te listy codziennie jeden, tak na forum, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co dzieci mu napisały, jakie tam, nie wiem, rady, wsparcie. Komentują też dzieci i piszą, jak one sobie radzą tak, z takim zmęczeniem i gorszym samopoczuciem, na co Kamil ma uważać, jak o siebie dbać, więc to jest takie, mimo tego, że to jest dosyć nowa osoba, która trafiła do naszej fundacji jako wolontariusz, można powiedzieć, tak jak Piotrek Śliwiak był naszym pierwszym wolontariuszem w terenie, Kamil dołączył do tego grona wolontariuszy w terenie i można powiedzieć, że zasięg ma światowy, bo teraz jest gdzieś w Niemczech i jedzie dzielnie dalej. I także taka jest historia jego trafienia do nas i bardzo mu kibicujemy, żeby dojechał tam, gdzie jest jego cel, czyli pod wieżę Eiffla.
1: Wieża Eiffla, piękne miejsce, warto je zobaczyć i miejsce, które motywuje do wielkich czynów.
0: Myślę, że ta trasa w ogóle to jest taka motywacja do wielkich czynów, bo naprawdę, jak ja sobie to wyobrażam, patrząc jeszcze na pogodę, jak pada deszcz, że on codziennie wsiada na ten rower i jedzie kolejne 100 ileś kilometrów. Rozmawiałam z nim ostatnio, zapytałam go się, co jest dla niego największą trudnością. Powiedział, moja głowa, czyli te wszystkie myśli sabotujące, a po co ty to robisz, a boli, a nie dam rady. I właściwie to, że codziennie się musi rozpakowywać, pakować, jechać i taka rutyna już teraz. Więc myślę, że to jest dla niego też taka trasa zmagania się samego z sobą i sprawdzenia, jakie on ma i swoje ograniczenia. Miejmy nadzieję, że no, kibicujemy mu, żeby dojechał do celu. Tam mi powiedział, że nawet gdyby ciało mu po drodze miałoby mięknąć, to i tak dojedzie. Nie wie jak. Trochę to jest tak jak z chorobą, że nie wiemy jak to leczenie będzie przebiegało, ale no, dąży się do jednego celu, do tego wyleczenia. Więc Kamil też nie wie, jaka będzie jego trasa, ale dąży do tego, żeby dotrzeć na miejsce.
1: Piękna inicjatywa. Proszę, pozdrów Kamila od nas i oczywiście wszystkie dzieciaki z fundacji, podopiecznych fundacji, bo tak naprawdę to wszystko kręci się wokół nich.
0: Ja bardzo dziękuję za to, że zechciałaś ze mną porozmawiać, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby nagłośnić to, że on jedzie, jemu kibicować, jemu dodać otuchy i żeby on wiedział, że o nim myślimy, tak? Że ktoś jest, kto wspiera. Także zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jego portale społecznościowe Kamil Paczyński na Instagrama lub na Facebooka i napisać mu jakiś komentarz, wysłać serduszka. A jeżeli ktoś z Państwa zechce wesprzeć zbiórkę, to tym bardziej jesteśmy wdzięczni.
1: W takim razie zapraszamy i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy i Ciebie, i Kamila.
0: Bardzo dziękuję i również bardzo gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, Ewa Górzelak, prezes fundacji, prezeska fundacji Nasze Dzieci z Warszawy.
0: Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 42-річний мешканець Бранєва постав перед судом за серію небезпечних порушень правил дорожнього руху. Впродовж кількох хвилин водій неодноразово порушував правила. Зокрема, здійснював обгін на пішохідному переході, перетинав подвійну суцільну лінію та ігнорував дорожню розмітку. Суд визнав його винним за всіма пунктами обвинувачення та призначив штраф у розмірі 3000 злотих. Крім того, на його рахунок було нараховано загалом 47 штрафних балів. У зв'язку з наближенням літніх канікул поліція Бранєва нагадує про можливість перевірки автобусів перед шкільними та туристичними поїздками. Правоохоронці перевірять технічний

0: Państwo.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Przyjechałam do Fromborka, żeby zobaczyć, jak miasto przygotowuje się do sezonu letniego, do tegorocznych wakacji, bo one już tuż, tuż. A że miasto przygotowuje się do tego sezonu, to widać gołym okiem, bo inwestycje dla mieszkańców i dla turystów powstają u Was jak grzyby po deszczu.
1: O, to bardzo ciekawe porównanie, ale tak, taka nasza najważniejsza inwestycja, czyli ten teren rekreacyjny z tężniami we Fromborku, kolejne zagospodarowane miejsce, już niedługo otwarcie tego pięknego miejsca, 11 lipca podczas drugiego dnia Dni Fromborka, na które serdecznie Państwa zapraszam, jednakże już teraz można podziwiać ten obiekt i zrewitalizowane tereny. To jest jedno z takich bardziej spektakularnych inwestycji, które w naszym mieście się wydarzyły, ale...
0: I zatrzymajmy się może przez chwilę na tej inwestycji, bo rzeczywiście ona robi wrażenie, bo to nie tylko tężnia, ale i cała infrastruktura wokół.
1: Tak, dokładnie. Tak jak ja to zawsze mówię, mamy tam strefę cienia, w której możemy sobie odpocząć w zrewitalizowanym parku, więc ławeczki nie tylko. Jest to miejsce, w którym możemy te urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jakim przecież jest tężnia, wykorzystać do tych walorów leczniczych, ale także na nowo powstałym amfiteatrze skorzystać z być może przyszłych kameralnych uroczystości, ale także kąpieli słonecznych.
0: No właśnie, wspomniane słowo uzdrowisko. Od razu chciałam się zapytać, czy Frombork jest w końcu tym uzdrowiskiem? Czy jeszcze nie? Czy tylko aspiruje?
1: Fromborg na razie bardzo mocno aspiruje do tego, aby status uzdrowiska osiągnąć. Jak już kiedyś się rozmawialiśmy i tutaj tak naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło. Jesteśmy w bardzo dużej ekspansji strefy B obszaru ochrony uzdrowiskowej, czyli tej, która jest taką otoczką strefy A, a żeby Fromborg mógł stać się uzdrowiskiem, czyli przejść z tego statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, no musi powstać zakład lecznictwa uzdrowiskowego w strefie A. Na to bardzo liczymy, stąd wiele tych inwestycji, które według nas, według mieszkańców, według rozbudowanego ruchu turystycznego, miejmy nadzieję, że przyniosą za sobą także osobę, która będzie osobę, bądź grupę osób, które będą chciały zainwestować właśnie w strefie A, w zakład lecznictwa uzdrowiskowego, co przyczyni się właśnie do zmiany statusu na status uzdrowiska.
0: To rozszyfrujmy jeszcze te pojęcia strefa A, strefa B.
1: Mamy w sumie trzy strefy we Fromborku, bo Frombork jest objęty trzema strefami, to są takie otuliny tej strefy A, ja to tak to nazywam. Strefa A to jest taka strefa, w której bezpośrednio znajdują się wody lecznicze, nasz odbiór wód leczniczych, wód solankowych.
0: Czyli to jest miejsce niedaleko byłego basenu odkrytego?
1: Tak, dokładnie. To jest taki obszar 100 hektarów, który znajduje się właśnie w obrębie tego naszego odkrytego basenu. Następnie mamy strefę B, która no, jest taką otuliną strefy A i w tej strefie B dzieje się teraz najwięcej we Fromborku. Jest to głównie miasto Fromborg i strefa C, czyli otulina tej strefy B.
0: Czyli wracając do inwestycji, o której zaczęliśmy rozmowę, to strefa B. Tężnia funkcjonuje w strefie B, czyli tak naprawdę w miejscu niedaleko Zalewu Wiślanego, niedaleko promenady, niedaleko dworca, również dworca, który też rewitalizujecie.
1: Tak, to jest kolejna taka wielka, spektakularna inwestycja we Fromborku, czyli nasz dworzec, w którym plan jest, aby powstało centrum kulturalno-biblioteczne oraz punkt informacji turystycznej. No, nie ma lepszego miejsca jak miejsce przy największych parkingach, miejsce, gdzie do portu wpływają tysiące turystów, miejsce, gdzie przybywają goście do naszego miasta, aby właśnie w tym miejscu rozpoczęli swoją podróż kulturalną, swoją podróż biblioteczną, ale także informacją turystyczną, wspierając się, aby móc wędrować poprzez wszystkie annały naszego miasta i gminy.
0: Czyli to oznacza, że generalnie marzenia o powrocie kolei do Fromborka zostaną zasypane?
1: Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli byłyby takie pomysły, żeby kolej nadzalewowa wróciła w różnej formie, czy to w tej formie towarowej, czy w formie zabezpieczenia, czy w formie transportowej, czy przewozu ludzi, osób i tak dalej, i gdyby było zapewnienie centralne, że gminy nie musiałyby partycypować w kosztach utrzymania takiej kolei, to byłaby to kolejna wspaniała atrakcja na naszym terenie. Nasz dworzec będzie nadal blisko torów, więc przygotowanie pewnych rzeczy, które byłyby wymagane do spełnienia wymagań kolei, myślę, że to nie byłoby problematyczne w obecnych czasach.
0: Jak długo potrwa remont dworca? Kiedy tam będzie mogła ruszyć ta informacja turystyczna?
1: Myślę, że jest to sezon 2027, czyli przyszły rok. Planujemy pierwsze terminy odbiorowe na marzec przyszłego roku. W chwili obecnej, jak się do Fromborka wjeżdża, jak się przejeżdża ulicą właśnie dworcową, to dworzec widać na przestrzał, bo jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie tej inwestycji, ale wymaga wielu takich prac przygotowawczych, które później sprawią, że już te wszystkie mocno wizerunkowe będą bardzo, bardzo szybkie i ten budynek może nie będzie rósł, bo nie zmieniamy jego kubatury, ale będzie na pewno pięknym obiektem służącym dla mieszkańców, dla gości, dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić Fromborg.
0: No właśnie, a co z mozaiką, która jest kultowym, designerskim elementem

0: tego miejsca.
1: No, mozaika zostaje w 100%. To jest element, który nawet w drugim zadaniu, ponieważ to zadanie dworca z racji ograniczeń troszeczkę budżetowych naszej gminy zostało podzielone na dwa zadania. W drugim zadaniu jest renowacja tej mozaiki, więc ona zostaje i tutaj no, na pewno będzie takim miejscem i historycznym, i troszeczkę takim miejscem pamięci, ale też pewnie będzie ciekawym miejscem do odwiedzenia już w nowym obiekcie, który będzie miał troszeczkę tej historii na sobie.
0: Zatem na dworzec czekamy, a stężni już prawie korzystamy. Póki co można tam spacerować i wspomnieliśmy o ich uzdrowiskowym charakterze, ale nie tylko, bo jest jeszcze jedna ukryta funkcja tego terenu.
1: Tak, troszeczkę staraliśmy się przemycić poprzez nasze tężnie jeszcze jedną bardzo mocno spektakularną funkcję tego obiektu. Ukryliśmy tam scenę z zadaszeniem, a w taki sposób ustawione są przy tężniach ławeczki i leżaki, aby można było bacznie śledzić to, co się na tej scenie dzieje. Tak więc bliskość dworca, który będzie centrum kulturalnym, kulturalno-bibliotecznym, a także możliwość w bliskiej odległości organizowania wydarzeń scenicznych, no zapewni takie kompleksowe rozwiązanie tych różnych ciekawych wydarzeń. Być może nie w formie masowej, ale w takiej kameralnej na pewno.
0: Rozmawiamy o inwestycjach, które już cieszą oko i będą cieszyły oko. Proszę powiedzieć, skąd miasto wzięło pieniądze, żeby je realizować?
1: To jest pokłosie jeszcze środków finansowych, które pozyskaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych i teraz po prostu realizujemy te zadania, które wymagały od nas no, dość długiego czasu przygotowania dokumentacji, przygotowania się do tego, żeby to móc realizować, ale także przygotowania no, środków własnych, które przeznaczamy na te zadania. Tak więc te dwie duże inwestycje to jest Rządowy Fundusz Polski Ład.
0: A my pozostajemy nadal w strefie B i przechodzimy na rynek, bo tam może nie spektakularna zmiana od razu na pierwszy rzut oka, ale też bardzo atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.
1: Tak, dokładnie. To tak, jak ja to nazwałem w pewnym materiale wideo, jest to w starym, dobrym stylu, ponieważ fontanna nasza, która no, już od dłuższego czasu borykała się z licznymi awariami, przepięciami i takim dosyć problematycznym funkcjonowaniem, no tutaj razem z Radą Miejską we Frąborku, razem z mieszkańcami postanowiliśmy tą fontannę odrestaurować w formie odnowienia technologicznego i uzyskała nowe serce, czyli nową formę sterowania, nowe światełka, nowe atrakcje związane z technologiami wykorzystywanymi do pokazów tej fontanny. Jedną taką dyszę dodatkową, która jest taką dyszą centralną, ale wszystko to w starym, dobrym stylu, pokazujące jak ciekawie można spędzić czas na naszym rynku. Szczególnie ważne są elementy iluminacyjne w nocy, bo

0: wnętrzu?
1: Oj tak, ten kalendarz tych naszych inwestycji jest bardzo duży i bogaty. No już staramy się o środki na to, co jest też potrzebne bardzo mieszkańcom, czyli dalszy rozwój infrastruktury i chodnikowej, i drogowej. Niedługo będzie realizowane zadanie dachu na ulicy Katedralnej. Już teraz dzieje się blisko 5-milionowe działanie, którego tak naprawdę w ogóle nie widać, ale jest to rewitalizacja i rekonstrukcja i budowa nowych odcinków wodociągowo-kanalizacyjnych, zmiana stacji uzdatniania wody oraz poprawa naszej oczyszczalni ścieków. Więc tych zadań takich, które jeszcze przed nami, bardzo dużo. Staramy się o te środki takie mocno, dużo inwestycyjne, ale nie zapominamy także o tych działaniach miękkich, dofinansowaniach, dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, czyli tutaj jakby staramy się na każdym polu, czy to mniejsze środki, czy większe środki, ale realizować tak, żeby się rozwijać i iść do przodu.
0: Pojawiają się już w mieście pierwsi turyści?
1: Tak, oczywiście. Już weekend majowy pokazał, że Frombork jest bardzo atrakcyjnym miejscem i jak to niektórzy mieszkańcy mówili, że tutaj takie kluczowe wydarzenie we Fromborku, czyli odpust 15 sierpnia, zawsze zgromadzał największą liczbę turystów, no to weekend majowy już przez niektórych mieszkańców odbierany był jako odpust, więc to jest oznaka tego, że Frombork popularny jest. Nie tylko Frombork. Frombork, gmina, nasze tereny tutaj powiatu braniewskiego, czy Warmii, Mazur i Powiśla. To jest taki temat, który jest miły dla oka i cieszy, bo widać, że te działania, które realizujemy, przynoszą efekt turystyczny, a wszyscy chcemy, żeby też za tym przyniósł efekt inwestycyjny.
0: A ja rozumiem, że mimo tych inwestycji, tych przygotowań, jesteście już gotowi na wakacje, na letni sezon i na przyjęcie turystów w większej liczbie.
1: Administracyjnie miasto jest przygotowane, kalendarz wydarzeń pęka w szwach, można powiedzieć, co tydzień coś ciekawego każdy dla siebie znajdzie, aż trudno jest wymienić jakieś takie spektakularne wydarzenia, ponieważ można powiedzieć, że spektakularnością każde z nich słynie i one są realizowane zarówno na terenie gminy, na sołectwach, jak i w naszym mieście, przez różne instytucje i naszych partnerów, więc zapraszam do śledzenia naszych portali społecznościowych i naszych partnerów, ponieważ tam jest bardzo, bardzo

realizowane zarówno na terenie gminy, na sołectwach, jak i w naszym mieście przez różne instytucje i naszych partnerów, więc zapraszam do śledzenia naszych portali społecznościowych i naszych partnerów, ponieważ tam jest bardzo, bardzo

0: ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
1: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
0: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
1: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
0: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
0: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
1: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
0: Śluby zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
1: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
0: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób, a do klasztoru przyjeżdżały setki osób. Cierpliwie słuchał, zadawał pytania, dobierał zioła i wielu chorym przynosił realną poprawę.
1: A jednak w pamięci wielu zapisał się także jako ktoś, kto widział więcej niż inni. Skąd wzięła się opinia o jego zdolnościach jasnowidzenia?
0: Już w czasie wojny mówiono, że ma dar przewidywania. Miał sen o hitlerowskiej napaści na Polskę, zanim wybuchła wojna, a z czasem zaczęto mu przypisywać zdolności jasnowidzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
1: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
0: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie, co zrozumiano dopiero później.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
1: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym. Z drugiej człowieka, o którym mówi się jasnowidz. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
0: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze, a w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem, do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
1: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak jego nazwisko wciąż wraca w rozmowach. Jak dziś patrzy się na postać ojca Andrzeja Klimuszki?
0: Dla jednych jest wybitnym znawcą ziół, dla innych człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem widzenia przyszłości. Niezależnie od interpretacji, jego biografia pokazuje, jak z połączenia ubóstwa, wrażliwości na przyrodę i odwagi może narodzić się życie, które inspiruje kolejne pokolenia.
1: I może dlatego ta scena z poziomkami i burzą tak mocno zapada w pamięć. Pokazuje, że czasem jeden gest, jedna intuicja staje się zapowiedzią całego życia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Skoro znamy już wojenne losy i niezwykłe zdolności ojca Andrzeja Klimuszki, czas prześledzić historię, która brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. A jednak wydarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Radomia, Pomorze i powojenną Polskę.
0: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo, aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
1: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
0: On jednak ryzykuje, wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia. Jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
1: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci dzięki nagłym przeczuciom, impulsom, każącym mu zmienić miejsce

0: drogę albo plan.
1: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
0: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
1: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
0: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
1: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografię, opisuje, co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
0: Nie ogłasza się wizjonerem. Testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
1: Po wojnie jedzie na Pomorze. Zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
0: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera, człowieka, który zna się na ziołach i potrafi odczytywać losy ludzi ze zdjęć.
1: Najpierw przychodzą parafianie z fotografiami zaginionych w czasie wojny. Pytają, czy ich bliscy żyją, gdzie mogą być. A dla wielu rodzin jego słowa stają się jedyną nadzieją na odpowiedź.
0: W kraju pełnym nieoznaczonych grobów i zaginionych dokumentów ludzie chwytają się każdej możliwości, nawet jeśli wydaje się niezwykła.
1: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy, a wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
0: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
1: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Hlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
0: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
1: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
0: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
1: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1948 roku ucieka z Prabut w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
0: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy. Trzeba też przechytrzyć system.
1: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach, używa fałszywego nazwiska, stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
0: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia części siebie przed służbami.
1: Przebywa w Lubomierzu, potem w Wyszogrodzie, następnie w Nieszawie, gdzie poznaje ojca Lucjusza Chodukiewicza, z którym zaprzyjaźnia się na długie lata.
0: Ta przyjaźń okazuje się kluczowa, bo ojciec Lucjusz zostaje później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
1: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
0: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w Prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
1: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
0: Skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za to kłopoty z władzami komunistycznymi i z przełożonymi kościelnymi.
1: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
0: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
1: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
0: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
1: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
0: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
1: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki, a jednocześnie pełnił zwyczajną posługę duszpasterską i jeździł na sympozja oraz konferencje. Jego życie miało taki potrójny rytm. Klasztor, kościół i wystąpienia publiczne.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Braniewo. To warto wiedzieć.
0: A do tego dochodzi ten najbardziej sensacyjny wątek, czyli pomoc w odnajdywaniu zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
1: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
0: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
1: Tak, wtedy milicja była bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
0: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
1: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
0: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
1: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
0: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
1: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
0: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
1: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał sobie pozwolić. Czuł, że jego miejsce jest przy ludziach stojących pod klasztorną furtą i do końca pozostał wierny tej misji.
2: Braniewskie zabytki w magazynie reporterów Eski Braniewo.
0: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę, gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
1: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym i że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego Jasnowic powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy, z serdecznym współczuciem.
0: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
1: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, to nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
0: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
1: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w Prabutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny Jasnowic, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
0: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
1: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Управління міста та гміни Фромборг повідомляє, що з 13 по 19 червня на території Бранєвського, Бартошицького, Лінцбарського та Ельблонського повітів відбудуться військові навчання під кодовою назвою «Вогняна буря-26». Мешканці можуть помітити збільшену присутність військовослужбовців та проведення навчальних заходів у різних місцях. Навчання проходитимуть без використання засобів імітації бойових дій. Повітовий медичний центр у Бранєві отримав понад 1 мільйон 633 тисячі злотих фінансування з європейських фондів на розвиток IT-інфраструктури. Завдяки реалізації проєкту лікарня модернізує інформаційні системи, підвищить рівень кібербезпеки та впровадить сучасні електронні медичні послуги. Інвестиція має покращити обслуговування пацієнтів та підвищити ефективність роботи медичного персоналу. Відоме мешканцям Пінінджна паркове серце отримало

0: нове життя. Конструкцію, яка протягом багатьох років слугувала для збору пластикових кришечок, перетворили на оригінальну клумбу. Рослини вже висаджені, а повний результат можна буде побачити найближчими тижнями. Ідею та реалізацію проєкту підготували працівники соціального кооперативу «Мост». Це ще один елемент, який прикрашає громадський простір міста. Мер Бранєва Томаш Щеліцький запрошує на перший зліт ретроавтомобілів у Бранєві. Він відбудеться 20 червня. О 10:30 вулицями міста пройде колона історичних автомобілів, а з 10:50 в міському амфітеатрі розпочнеться сімейний фестиваль із виставкою ретроавто, конкурсами, безкоштовними атракціонами для дітей та частуваннями. О 12:00 заплановано особливу подію – спуск на воду легендарного автомобіля-амфібії «Амфікар» на річці Пасланка. Вхід вільний. Маєте ідею для майстер-класу, заходу чи громадської ініціативи для мешканців Бранєва? Бранівський центр культури оголосив конкурс місцевих ініціатив у межах проєкту «Ближче до мешканців». Автори найкращих ідей можуть отримати до 10 тисяч злотих фінансування та підтримку в реалізації своїх задумів. Заявки приймаються до 17 червня. Деталі та форми для подання доступні на сайті Бранівського центру культури. Увага шанувальникам легкої атлетики! Вже 18 червня на міському стадіоні у Бранєві відбудеться вечірній легкоатлетичний турнір «Бранівський легкоатлетичний четвер». Початок змагань о 18:00 на вулиці Ботанічній, 4. У програмі – бігові та технічні дисципліни для учасників різних вікових категорій. Організатори запрошують спортсменів, тренерів, батьків і всіх оболівальників на справжнє спортивне свято в атмосфері вечірніх стартів. І наразі це були усі новини з Бранєва та повіту. А більше інформації, як завжди, читайте на сайті skp.l.
1: Dobry, dziś w Radiu SK odwiedziliśmy Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, bo w stowarzyszeniu tradycyjnie trwają gorące prace związane z organizacją rajdu rowerowego imienia Henryka Brzozowskiego. W tym roku, w czerwcu, odbędzie się już 6. trzeźwościowy rajd rowerowy imienia Henryka Brzozowskiego, a o szczegółach porozmawiamy z prezesem Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, Andrzejem Kalinowskim. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie Państwa i Panią redaktor. Przede wszystkim chciałbym trochę sięgnąć tej historii, tak, bo to jest 6., ale w rzeczywistości to się zaczęło w 1995 roku, jak właśnie Henryk Brzozowski, świętej pamięci, pierwszy rajd zorganizował. I on tam trwał przez jakiś okres lat, gdzie później po prostu został jakby zawieszony. Gdy zostałem prezesem Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, pomyślałem sobie w 2021 roku, że warto by było wrócić do korzeni tego i właśnie uświęcić jeszcze imieniem właśnie byłego tutaj działacza, przede wszystkim klubu Abstynenta, jak wszyscy tam znają, Słodkiej Dziurki, który angażował się bardzo i był też przyjazny i pomocny dla ludzi, nie tylko związanych z uzależnieniem, ale w różnych sprawach i organizowania różnych form spędzania trzeźwości na łonie natury. Na przykład jak lato bez alkoholu. Także myślę, że to warta była taka moja decyzja, żeby dalej to w jakiś sposób organizować.
1: I za chwilę opowiemy o tym, jak będzie dokładnie wyglądał ten 6. trzeźwościowy rajd rowerowy. Ja przypomnę, że jest to taki rajd połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, zatem zapowiada się bardzo atrakcyjnie, ale przy okazji, bo już Pan wspomniał o Waszej działalności, o działalności BSA i działalności Henryka Brzozowskiego, to proszę przypomnijmy, czym jest Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, z kim na co dzień pracujecie, współpracujecie i komu pomagacie?
2: Ja zawsze tak trochę się uśmiecham, bo komu pomagamy? No wszystkim pomagamy, bo jeśli takie osoby potrzebują tej pomocy. Jeśli chodzi o współpracę, to pracujemy tutaj z lekarzami, którzy tutaj mają dyżury, z psychologiem, który też ma dyżur, z terapeutami, którzy też tutaj są, z grupą załóżmy prawnych, radcą prawnym, który też jest tutaj. Przede wszystkim szerokie tutaj pojęcie zakresu tego wszystkiego, z tego względu, że różne sprawy ludzie mają nierozwiązane albo potrzebują jakiejś takiej wiedzy na ten temat, czy jest osobą uzależnioną, czy nie jest, czy albo już jest osobą uzależnioną i

0: potrzebuje takiej pomocy lub jakiejś innej kwestii, tak jak tutaj powiedziałem, radca prawny odnośnie tam podziału majątku i innych rzeczy.
1: I generalnie Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie kojarzy się z pomocą ludziom, którzy mają problem z alkoholem, ale jak wiemy, współczesny świat to i współczesne uzależnienia i tak naprawdę uzależnić się można w dzisiejszym świecie od wszystkiego i rozumiem, że wy jako stowarzyszenie musicie za tym wszystkim podążać.
0: Tak, oczywiście, dlatego tutaj mamy jeszcze takie grupy wsparcia, jak typu pomoc osobom współuzależnionym, żonom nie tylko, ale czy z drugiej strony może być to mężczyzna i oni też jakby tutaj prężnie działają w swoim tam środowisku, bo spotykają się zawsze w poniedziałek, tak? Grupa wsparcia odnośnie uzależnień od alkoholu to w czwartki się spotykają o godzinie 17. Także tutaj, no, aby tylko była taka ochota, potrzeba z drugiej strony, bo jak mówię, my zawsze wychodzimy do tych ludzi, dlatego też jest organizowany jakby ten szósty rajd pod tym kątem, żeby pokazać i porozmawiać na terenie otwartym i ta otwartość, że można wtedy zadawać nam różne pytania odnośnie, co my możemy pomóc, w jaki sposób możemy pomóc. Także to jest też takie przede wszystkim przedsięwzięcie, które zawsze mnie jako prezesa tutaj Braniewskiego Stowarzyszenia intryguje w ten sposób, żeby to przekazać najmłodszym, czyli zaszczepić im chociaż, tak, że to można. Żeby właśnie te różne, jak tu pani redaktor powiedziała, odżywki, które dzisiaj na rynku są dostępne w każdej możliwej stopniu i po prostu wszędzie, gdzie tylko możemy, a zwłaszcza w sklepach, myślę tutaj o energetykach, to jest ten pierwszy taki symptom. A resztę to już nie będę mówił, bo to akurat by tutaj nam nie starczyło czasu.
1: Zatem powiedzmy, jak będzie wyglądał tegoroczny szósty trzeźwościowy rajd rowerowy? Kiedy się odbędzie?
0: Tak, będzie to 12 czerwca w piątek o godzinie, startujemy o godzinie 10 z ulicy Długiej Przystawku. Jedziemy tą trasą jak zwykle do Podgórza, do Pana Tatara, gdzie tam już wtedy odbędą się takie, załóżmy, plenerowe spotkanie z nadleśnictwem, z policją, ze strażą pożarną. Także mam tutaj zapewnienia, że inspektor sanitarny będzie, odnośnie z tego względu, że zbliżają się wakacje i najważniejsze jest też zachować tą ostrożność po skończeniu szkoły, po wyjściu, jak ja mówię, po ostatnim dzwonku, ale też mieć w głowie to, że trzeba bardzo siebie pilnować, żeby nie doprowadzić do jakiejś takiej newralgicznej sytuacji albo jakiejś takiej sytuacji, która by zagrażała życie.
1: I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, czyli zajęcia i zabawy dla dzieci, ale dorośli też tam będą i też mogą porozmawiać o problemach i nie tylko.
0: Oczywiście, to jest dla wszystkich, dlatego Braniewskie Stowarzyszenie, jak również mówię, stawia na młodzież przede wszystkim, ale także członkowie czy zaproszeni goście, którzy zawsze uczestniczą, również przyjezdni, mieszkańcy Braniewa czy powiatu braniewskiego, również mogą z tego skorzystać i po prostu przyjechać, bo jak mówię, to, że jest rajd rowerowy, to nie znaczy, że wszyscy mają jechać rowerami, tak? Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy go posiadają, nie wszystkich jest, ale jeśli nie mogą jechać rowerem, to zapraszam samochodem, można też do nas dojechać i też właśnie po to jest bardzo szeroki wachlarz, będzie ruch drogowy, który będzie też mówił o bezpieczeństwie, jak się zachować na drodze. Straż pożarna oczywiście o zagrożeniach wodnych będzie mówiła, żeby jak było najmniej tych utonięć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i oprócz tych spotkań można będzie podejść do sanepidu i też panie, które tam będą, one też udzielą różnego nam rodzaju informacji na temat jakichś zagrożeń i tak dalej.
1: A propos wycieczki rowerowej, czy tego, czym się dostać do Podgórza, to można się też przespacerować.
0: Ależ oczywiście, że tak. Każda forma jest dozwolona, także my jesteśmy otwarci. Ja zawsze mówię, że no przecież to jest ten moment, żeby odpocząć i zrelaksować się, tak? I żeby się spotkać, to nie jest długi odcinek, ja zawsze mówię, to jest krótki odcinek, ale można i spacerować, i można jechać, i można nawet samochodu.
1: Zatem zapraszamy 12

0: dzień czerwca, szósty trzeźwościowy rajd rowerowy połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.
1: Tak, to będą niespodzianki oczywiście. Najlepiej to będzie, jak już będziemy na miejscu i wtedy te niespodzianki będą takim właśnie bodźcem do tego, że warto było przyjechać na ten rajd i skorzystać z tego rajdu 6 imieniu Henryka Żozowskiego.
0: Jak długo będziecie się bawić?
1: Od 10 do 13.30. Jeśli będzie przedłużenie, no to oczywiście do 14 będziemy się bawić. Jeśli taka będzie wola wszystkich, to do 14 mamy zaplanowane.
0: Zapisywać się wcześniej nie trzeba. Wystarczy 12 czerwca stawić się na starcie przy ulicy Długiej.
1: Tak jest, żadnych zapisów, żadnych wpisowych. Spotykamy się, jeszcze raz podkreślę, na Długiej przy stawku i po prostu przychodzimy z dziećmi lub bez. Możemy, tak jak już tutaj wcześniej pani redaktor podkreśliła, że to jest też, są osoby dorosłe, które też by chciały skorzystać. Serdecznie zapraszam wszystkich, bez wyjątku, żeby to było właśnie takie spotkanie plenerowe właśnie gdzieś tam i później sobie porozmawiać i popytać, jeśli coś jest niejasne.
0: Dziękuję bardzo. Na rajd rowerowy i piknik rodzinny zapraszał Andrzej Kalinowski, Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam serdecznie.
2: SK Braniewo.
3: Stolknicko kojarzy się z małym, spokojnym miasteczkiem nad Zalewem Wiślanym, a tymczasem ma za sobą burzliwe dzieje i długą drogę od pruskiego grodu po współczesne miasteczko, którą dziś prześledzimy krok po kroku.
4: Dziś wygląda niepozornie, ale jego historia jest gęsta jak kronika dużego miasta. Archeologia pokazuje, że w okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród Prusów, a ślady osadnictwa sięgają wczesnej epoki żelaza, od połowy VII do IV wieku przed naszą erą.
3: Czyli zanim pojawili się krzyżacy i mury miejskie, ludzie tu już żyli, handlowali, bronili się, mieli swoje wierzenia.
4: Do XIII wieku ziemie te należały do pruskiego plemienia Pomezanów, zanim rozpoczął się podbój przez zakon krzyżacki. Między rokiem 1233 a 1283 Prusowie zostali podbici. Część ludności wymordowano lub wysiedlono. Sprowadzono osadników niemieckich. Wtedy zaczyna się historia Tolkmicka jako miasta w sensie prawnym.
3: Czyli od grodu pruskiego przechodzimy do miasta lokowanego na prawie chełmińskim.

0: XIX wieku, to dziś świątynia polsko-katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
2: Zanim Tolkniecko stało się miastem krzyżackim, ten rejon miał już swoje nazwy i legendy. Pojawia się tajemnicza Lanzania.
0: Lanzania to dawna nazwa krainy, na której leży Tolkniecko. Według legendy nazwa miejscowości pochodzi od pruskiego księcia Tolka i jego córki Mity, władającej grodem na tzw. wałach Tolkmita, czyli Owczej Górze. Sam Tolko miał być jednym z 12 synów Widuta, potężnego władcy Prusów.
2: Brzmi jak gotowy serial. 12 synów, księżniczka, grody na wzgórzach, wały obronne.
0: A jednak to tylko legenda. Fakty są takie, że w okolicach Tolkmicka odkryto przedmioty ze Skandynawii i z rejonu Morza Śródziemnego, co pokazuje, że już w starożytności i we wczesnym średniowieczu teren leżał na ważnych szlakach handlowych.
2: Czyli małe miasteczko nad zalewem, a w tle kontakty z północy i południa Europy.
0: Tak, w III wieku naszej ery pojawiają się tu Goci i Gepidowie, a w XIII wieku zaczyna się chrystianizacja Prusów. W 1210 roku król duński Waldemar II zajmuje Lanzanię. Kilka lat później Lanzania i Pogezania przyjmują chrzest i uznają zwierzchnictwo biskupa Christiana z Oliwy, co zatwierdza papież Innocenty III.
2: A krzyżacy już wtedy patrzą na ten teren z dużym zainteresowaniem.
0: Tak, choć pierwsza próba przejęcia kontroli kończy się niepowodzeniem przez interwencję księcia pomorskiego Świętopełka. Dopiero po 1273 roku, w czasie drugiego powstania pruskiego, zakon ostatecznie podporządkowuje sobie te ziemię.
2: I wtedy zaczyna się etap, który widać w dokumentach. Lokacja miasta, mury, przywileje, a potem konflikty z samym zakonem.
0: W połowie XV wieku wiele miast buntuje się przeciw krzyżakom. Tolkmicko w 1454 roku przystępuje do Związku Pruskiego, a 14 lat później burmistrz składa przysięgę wierności królowi polskiemu, a mieszczanie burzą krzyżacki zamek.
2: Czyli mieszkańcy nie tylko zmieniają stronę, ale też fizycznie rozprawiają się z symbolem władz zakonu.
0: Tak, po wojnie trzynastoletniej, zakończonej w 1466 roku, Tolkmicko trafia do Prus Królewskich i pozostaje w Rzeczypospolitej aż do pierwszego rozbioru w 1772 roku. W XVI wieku wchodzi w skład dominium warmińskiego, a w 1508 roku król Zygmunt I Stary przekazuje starostwo tolkmickie biskupowi warmińskiemu.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
2: Historia Tolkmicka to nie tylko polityka i zmiany granic, ale też dramaty, pożary, epidemie, wojny, które przechodzą przez miasto jak walec.
0: W XVII wieku Tolkmicko przeżywa dwa wielkie pożary, a w 1710 roku epidemię dżumy, po której przy życiu zostaje tylko połowa mieszkańców.
2: Połowa miasta znika w ciągu jednego roku. To musiało zostawić ślad w pamięci lokalnej społeczności.
0: A to nie koniec. W 1767 roku kolejny pożar niszczy dom piwny, ratusz i kościół. Miasto znów musi zaczynać od nowa.
2: Do tego dochodzą wojny. W czasie wojny polsko-szwedzkiej w czerwcu 1626 roku w Tolkmicku zatrzymuje się król szwedzki Gustaw II Adolf.
0: Później miasto jest wielokrotnie najeżdżane i okupowane. Najpierw przez krzyżaków, potem przez Szwedów w XVII wieku.
2: Czyli mieszkańcy muszą się przyzwyczaić do zmieniającej się władzy, obcych wojsk, rosnących podatków i zniszczeń.
0: Tak, a mimo to miasto się rozwija. W XVIII wieku powstają browary i słodownie, a w 1785 roku pierwsza szkoła. Pod koniec wieku kończy się budowa nowego ratusza.
2: A w tle zmienia się mapa polityczna. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Tolkmicko trafia do Królestwa Pruskiego.
0: I pozostaje w jego granicach przez cały wiek XIX. W czasie powstania listopadowego stacjonuje tu około 240 polskich żołnierzy, a w tym samym roku wybucha epidemia cholery.
2: Czyli znów wojna i zaraza idą w parze.
0: Niestety tak. Wkrótce powstaje pierwsza apteka. Działa też szpital o tradycjach sięgających czasów krzyżackich, który leczy i opiekuje się starszymi oraz pielgrzymami.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Braniewo.
2: W drugiej połowie XIX wieku Tolkmicko wchodzi w etap intensywnego rozwoju gospodarczego i pojawia się coś, co do dziś mocno kojarzy się z tym miastem. Port.
0: Między 1862 a 1883 rokiem powstaje port rybacki, wtedy największy port śródlądowy w Europie. Wraz z nim rozwijają się warsztaty szkutnicze produkujące barkasy, czyli łodzie rybackie z jednym prostokątnym żaglem.
2: Czyli Tolkmicko staje się ważnym punktem na mapie rybołówstwa Zalewu Wiślanego, a wokół portu rośnie całe zaplecze.
0: Tak, w 1873 roku powstaje szosa do Elbląga przez Suchacz, później kolejne drogi, a na początku XX wieku słynna kolej nadzalewowa, łącząca Elbląg z Braniewem.
2: Kolej nadzalewowa to dziś trochę legenda. Tory są, ale pociągi już nie kursują jak dawniej.
0: W dwudziestoleciu międzywojennym miasto inwestuje w infrastrukturę, a w 1938

0: roku zaczyna się historia przetwórstwa owocowo-warzywnego. Powstaje fabryka marmolady, później dolnosaksońska fabryka marcepanu, marmolady i konserw, a po wojnie zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego.
1: Czyli od ryb i barkasów do marmolady i marcepanu.
0: A od strony miasta basen portowy zamyka budynek zakładu przetwórstwa rybnego Pokój, działającego od 1959 roku do końca lat 80. na rzecz spółdzielni rybackiej.
1: Czyli przez dziesięciolecia Tolkmicko żyło z rolnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa, a wcześniej także z browarnictwa.
0: Tak, to była gospodarka oparta na lokalnych zasobach. Ziemi, wodzie, rybach i owocach.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Braniewo.
1: Nie da się mówić o Tolkmiku bez wątku II wojny światowej. To jest moment, który miasto odczuło bardzo boleśnie.
0: W czasie wojny Tolkmicko zostało poważnie zniszczone. Pod koniec działań z miasta uciekła około połowa mieszkańców. W styczniu 1945 roku wkracza Armia Czerwona. 26 stycznia zajmuje miasto. 3 lutego Niemcy je odbijają, a dzień później Rosjanie ponownie je zdobywają.
1: Czyli w ciągu kilkunastu dni miasto przechodzi z rąk do rąk, a walki dodatkowo je niszczą.
0: Tak, według przekazów miasteczko ostrzeliwał z wód Bałtyku niemiecki krążownik Lietzow. Po wojnie Tolkmicko już nigdy nie odzyskało dawnej świetności, a odbudowa jest powolna.
1: Kiedy pojawia się polska administracja?
0: Pierwszy polski zarząd miasta powstaje w maju 1945 roku. Burmistrzem zostaje Bolesław Żytyński z Morskiej Grupy Operacyjnej. Nad bezpieczeństwem czuwa milicja wodna, później milicja morska, przekształcona w komendę 21 odcinka Wojsk Ochrony Pogranicza.
1: Warto też wspomnieć o nazwie miasta, bo ona zmieniała się kilkakrotnie.
0: Do 1945 roku funkcjonowała nazwa Tolkemit. Po wojnie pojawiały się formy Tolkemity, Tolemko, Tolkemicko, a nawet Świteś. Ostatecznie po 1947 roku utrwaliła się nazwa Tolkmicko, co dobrze pokazuje, jak bardzo to miejsce leży na styku kultur i języków.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Na koniec zostaje jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element okolicy Tolkmicka – Święty Kamień.
0: Około 4 km od Tolkmicka w kierunku Fromborka w wodach Zalewu Wiślanego leży duży głaz narzutowy, około 20 metrów od brzegu. Ma obwód około 13 metrów, wystaje ponad 2 metry nad wodę i nazywa się Święty Kamień. Tak samo nazywał się dawniej przystanek kolei nadzalewowej i pobliska osada.
1: Według podań ten kamień miał być dla dawnych Prusów ołtarzem.
0: To miejsce łączy przyrodę, legendę i historię. Można tam dojść wzdłuż torów dawnej kolei nadzalewowej albo przez las do leśnitówki Nowy Wiek, a potem zejść nad brzeg zalewu.
1: Tolkmicko to więc nie tylko daty, wojny i przywileje, ale też konkretne miejsca, które wciąż można zobaczyć. Wały dawnego grodu, port, ślady kolei nadzalewowej i Święty Kamień.
0: To właśnie sprawia, że Tolkmicko jest tak ciekawym miejscem. W jednym miasteczku skupia się historia od epoki żelaza, przez państwo zakonne i Rzeczpospolitą, aż po powojenną odbudowę.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Skoro znamy już burzliwe dzieje Tolkmicka, od pruskiego grodu po współczesność, przyjrzyjmy się teraz, jak ta historia odcisnęła się na samym mieście. Skąd wzięło się to miasto i kiedy zwróciło się ku wodzie?
0: W czasach Prusów istniała tu osada wiązana z legendarnym Tolkiem, lokalnym władcą. Od jego imienia wzięła nazwę miejscowość, którą pod koniec XIII wieku lokował komtur elbląski Ludwik von Schippe. W połowie XIV wieku zakon nadał Tolkmicku prawo rybołówstwa na Zalewie Wiślanym i odtąd połów ryb stał się głównym źródłem utrzymania mieszkańców.
1: W herbie miasta też widać emocje – róże, dąb, krzyż. Skąd ten zamęt?
0: Herb wiąże się z wielkim mistrzem Winrychem z Kniprody. Jedna tradycja mówi o tarczy z trzema listkami róży, inna o pniu drzewa z trzema liśćmi dębu pod krzyżem. Część mieszkańców chciałaby powrotu do wersji z różami, bez czarnego krzyża, więc symbol miasta wciąż budzi dyskusję.
1: A jak wyglądało średniowieczne Tolkmicko i jego centrum życia?
0: Otaczał je ceglany mur z wieżami, furtami i bramami, a strumień, dzisiejsza stradanka, pełnił funkcję fosy. Pod koniec XIV wieku biskup warmiński Henryk III sorbom poświęcił kościół pod wezwaniem Marii Panny, zwycięskiego krzyża i apostoła Jakuba, który po pożarach zawsze odbudowywano w pierwszej kolejności.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
1: XV wiek to bunt przeciw zakonowi. Jak zachowało się Tolkmicko?
0: 19 czerwca 1454 roku mieszkańcy złożyli przysięgę wierności królowi Polski, a Tolkmicko stało się starostwem. Od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku miasto przeżywało rozkwit.
1: Co działo się wtedy na zamkowym wzgórzu?
0: Powstał tam dwór i urząd dla pruskiej i polskiej szlachty. Związani byli z nim barzyńscy, działyńscy, michałowscy.

0: Kaszubscy, Szembekowie i Karnkowscy. Miasto miało browary, młyny, folwarki, a burmistrzem i piwowarem był rzeźbiarz Krzysztof Perwanger, autor rzeźb w Tolkmickim Kościele.
1: Wspomniałaś o pożarach. Który był najdotkliwszy?
0: 29 lipca 1767 roku spłonęło miasto z ratuszem. Najpierw odbudowano kościół, a ratusz, istniejący od około 1370 roku, po kolejnych odbudowach dotrwał aż do 1945.
1: Po pierwszym rozbiorze Tolkmicko trafiło do Prus. Jak to zmieniło miasto?
0: Urząd starosty zniesiono, a poseł z Tolkmicka złożył w Malborku hołd królowi Fryderykowi II. Ratusz odbudowano w 1793 roku, już w realiach pruskich, a miasto zaczęło się rozwijać jako ośrodek żeglugi i rzemiosła.
1: I wtedy na scenę wchodzą słynne tolkmickie statki – lumy.
0: Od 1772 do 1945 roku budowano tu drewniane, płaskodenne statki z dębu o wyporności około 70 do 80 ton. Pływały po całym Bałtyku, wożąc drewno, cegły, piasek i specjalizując się w połowie kamieni z dna morskiego do budowy portów. Tak zwanych 12 apostołów to 12 statków poławiaczy kamieni.
1: Obok statków były też barakasy i miasto garncarzy.
0: Barakasy, łodzie z prostokątnymi żaglami, budowały stocznie rodzin Lingnerów i Moderzyckich, dzięki czemu Tolkmicko stało się największym portem śródlądowym Prus. Rozwijało się też garncarstwo. Pod koniec XIX wieku działało tu 46 warsztatów i cegielnia, co dało miastu przydomek Miasta Garncarzy.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
1: W XX wieku dochodzi jeszcze marmolada i marcepan. W 1938 roku powstała filia hamburskiej fabryki braci Engelken. Zatrudniała do 200 osób i produkowała do 50 ton marmolad dziennie. Wcześniej okolica była owocowym zagłębiem Prus Wschodnich. Istniało tu 95 gospodarstw rolnych.
0: A potem rok 1945. Między 25 stycznia a 5 lutego toczyły się walki, po których 31. Brygada Pancerna zajęła miasto. Zniszczono większość centrum, ratusz, hotel Niemiecki Dom. Spłonęły wszystkie statki w porcie. Z dawnego świata ocalał tylko dzwon pożarowy.
1: Co stało się z tym dzwonem?
0: Po wojnie rozpoczęła się odbudowa. Wiele lekko uszkodzonych budynków rozebrano, ale dzwon przetrwał. Od 1993 roku wisiał na wieży kościoła. Dziś jest eksponatem i łącznikiem między dawnym a współczesnym Tolkmickiem.
1: Jak wyglądało powojenne miasto od strony gospodarczej?
0: Do 1989 roku działały dwa duże zakłady. Przetwórstwa owocowo-warzywnego, których spadkobierczynią jest dziś Masfrost, oraz przetwórstwa rybnego, słynne z konserw i węgorza w Koprze. W porcie było ponad 50 motorowych łodzi rybackich.
1: I wreszcie miejsce dzisiejszego ratusza, kiedyś zupełnie inne centrum życia.
0: Przez lata działała tu restauracja Fregata, ulubione miejsce spotkań mieszkańców i gości. Dzisiejszy ratusz wyrasta więc na gruncie historii, która prowadzi od pruskiej osady, przez krzyżacką twierdzę i pruskie portowe miasto, aż po powojenne centrum rybołówstwa i przetwórstwa.
2: SK Braniewo.
3: Kolejna ważna dla miasta data. 8 czerwca w roku 1454 do Elbląga przyjechał król polski Kazimierz Jagiellończyk. Przybyłby przyjąć hołd od mieszkańców, mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
4: Po wojnie 13-letniej Elbląg razem z innymi miastami pruskimi, które stanęły na czele Związku Pruskiego i powstania przeciwko Krzyżakom, właśnie zakończonym po wojnie 13-letniej pokojem i włączeniem Prus do Prus królewskich do Polski, przyjazd Kazimierza Jagiellończyka miał wielkie znaczenie dla miasta. Miasto przygotowywało się do tego bardzo mocno i wydało dużo pieniędzy, żeby przywitać godnie króla. No niestety nie było w mieście jeszcze takiej kamienicy, takiego dworu Artusa, w którym można by było króla gościć, ale jeden z mieszczan użyczył swojej kamienicy i dzisiaj tę kamienicę znamy jako Dom Królów w podtekście polskich, ale to właśnie na Starym Rynku. Natomiast król udzielił Elblągowi szeregu ważnych przywilejów, które miały decydujący wpływ na rozwój miasta w okresie jagiellońskim i późniejszym. Aż do pierwszego rozbioru Polski rzeczywiście Elbląg korzystał z tych przywilejów. Między innymi to były wielkie nadania ziemskie o wielkości mniej więcej dzisiejszego powiatu elbląskiego. Tereny, które pracowały na rzecz Elbląga, przynosiły mu dochody. To jedno z takich, ale potwierdzenie praw samorządowych, samorządność miast. Miasta pruskie poza tym, oprócz tego, że były samorządne, miały wielkie znaczenie polityczne. Otóż ich przedstawicielstwo zasiadało w Senacie na równi z senatorami i biskupami. Więc to było wielkie znaczenie polityczne. Tych przywilejów było znacznie więcej, natomiast król był ukontentowany i miasto też, więc dobrze jest inwestować w takie momenty i wiedzieć, kiedy one są.
3: Co ciekawe, podczas swojej wizyty w Elblągu Jagiellończyk nie mieszkał w jakimś reprezentacyjnym budynku. Dworu Artusa jeszcze wówczas w mieście nie było. Mieszkał w kamienicy jednego z mieszczan. Dzisiaj znamy ją jako Dom Królów na elbląskim Starym Rynku.
2: SK Braniewo. Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
5: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Пінінжно дорожня поліція зупинила 32-річного водія, який у населеному пункті рухався зі швидкістю 123 км на годину, перевищивши дозволену швидкість на 73 км. Чоловіка оштрафували на 2500 злотих. Нарахували також 15 штрафних балів та позбавили водійських прав на 3 місяці. Поліція нагадує, що перевищення швидкості є однією з головних причин трагічних дорожніх пригод і закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Тривають роботи над стратегією розвитку гміни Бранєво на 2026-2035 роки. В управлінні гміни відбулися стратегічні семінари за участю представників місцевої влади, працівників установи та експертів, які готують документ. У Ліповині своєю чергою провели першу відкриту зустріч із мешканцями, під час якої обговорювали потреби, проблеми та напрямки розвитку громади. Зібрані пропозиції будуть використані для підготовки стратегії, яка визначатиме майбутнє гміни Бранєво до 2035 року. З 9 червня на 3 вулицях Фромбурга діє тимчасова організація дорожнього руху. У зв'язку з модернізацією водопровідно-каналізаційної інфраструктури на вулицях Ельблонській, Рибацькій та Міцкевича запроваджено реверсивний рух транспорту з використанням однієї смуги. Роботи за винятком вихідних днів триватимуть до 20 червня. І продовжуючи тему Фромбурга, це місто стало основою сюжету нового аудіосеріалу, створеного для одного зі стримінгових сервісів. Його авторкою є режисерка та сценаристка Аліція Сокол, яка походить із Бранєва. Історія починається в момент, коли один із головних героїв потрапляє на інформацію про мережу тунелів під Фромбургом. Серіал «Тунелі» – це розповідь про дружбу підлітків, космос і таємниці Фромбурга. Прем'єра запланована на початок цього літа. У червні у Бранєві відбудеться перший зліт ретроавтомобілів. Колона історичних машин в'їде до міста у суботу 20 червня о 10:30 з боку вулиці Ольштинської. Потім учасники в супроводі поліції поїдуть до міського амфітеатру, де о 12:00 розпочнеться фестиваль із презентацією автомобілів. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує дітей віком від 7 до 11 років на творчі майстер-класи «Мале рукоділля». Захід відбудеться 19 червня о 15:30 у дитячому відділі бібліотеки на 2-му поверсі. З нагоди наближення Дня батька учасники власноруч виготовлять подарунки для своїх татусів. Кількість місць обмежена, тому необхідна попередня реєстрація. Усі деталі щодо цього заходу, а також щодо інших заходів, ви знайдете на Facebook-сторінці міської публічної бібліотеки у Бранєві.
2: СК Бранєво Ньюс.
6: 31 maja 2025 roku w Braniewie odbyła się beatyfikacja 15 sióstr Katarzynek, nazywanych warmińskimi męczennicami. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko w życiu kościoła czy w życiu braniewskich i nie tylko sióstr Katarzynek, ale i miasta oraz całego regionu. Braniewo tego dnia

0: Wydarzenie nie tylko w życiu Kościoła, czy w życiu Braniewskich i nie tylko sióstr Katarzynek, ale i miasta oraz całego regionu. Braniewo tego dnia odwiedzili przymów. Dziś, w pierwszą rocznicę tego wydarzenia, odwiedzamy klasztor sióstr Katarzynek w Braniewie i rozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, matką prowincjalną i autorką książki o warmińskich męczennicach właśnie. Dzień dobry, witam siostrę bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo Państwa witam, miło mi.
0: To już rok minęło, bardzo szybko ten czas generalnie wszystkim nam mija i za chwilę powiemy, co się przez ten cały, ale ja może na początku poproszę, żebyśmy przypomniały, kim są siostry męczenniczki, dlaczego są dla Was takie ważne i dlaczego doszło do ich beatyfikacji.
1: Przede wszystkim są fajnymi kobietami konsekrowanymi, czyli siostrami zakonnymi, katarzynkami, które oddały swoje życie pod koniec II wojny światowej, czyli w 1945 roku. One broniły dzieci chorych w najróżniejszych sytuacjach tutaj, związanych z wejściem żołnierzy sowieckich na Warmię, Mazury, na Powiśle, na Pomorze. Całe perypetie, ale w takim skrócie nie uciekły, zostały z potrzebującymi, próbowały tych ludzi ratować. W konsekwencji też ratowały swoją godność kobiecą, siebie nawzajem. Nie poddały się, oddały życie, stając w obronie właśnie godności kobiecej, broniąc drugiego człowieka, swoich ślubów zakonnych, swojej wiary.
0: I czy te wszystkie siostry były z Braniewa?
1: Wszystkie siostry przybyły do Braniewa jako młode dziewczyny, wstępując do klasztoru. A potem po ślubach zakonnych były wysyłane do różnych miejscowości. One pracowały na wioseczkach, w miastach, głównie warmińskich tutaj, w szpitalu w Olsztynie, w ogóle w wielu miastach takich jak Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta. No i oczywiście w Braniewie także. I tam właśnie spotkało ich to wejście żołnierzy radzieckich. I ich fenomen polega na tym, że w takim pierwszym strachu, kiedy ludzie uciekali, bo to był totalny szok. Zresztą żołnierze byli bardzo, bardzo agresywni, szczególnie na widok habitu zakonnego, więc wiedziały, co może ich spotkać, bo widziały naocznie, słyszały od świadków, a mimo to jakby taka potrzeba służenia drugiemu człowiekowi, czyli spojrzenie na tych bezbronnych, którymi się opiekowały, dziećmi chorymi, ludźmi w ogóle chorymi, to sprawiało, że one przestały myśleć o sobie i o tym, co może im grozić, a skupiły się na pomocy potrzebującym, na ewakuacji tych ludzi, na szukaniu bezpiecznego miejsca dla nich, na szukaniu transportów, gdzie ci ludzie byliby wywiezieni. To byli ludzie świeccy. Dzieci, młodzież, dorośli i one poświęciły im życie. Wielu tych ludzi uratowały, a potem oni po latach zdali relacje i pokazali jakby ogrom tej tragedii, która się wydarzyła. Niewyobrażalne w ogóle dla nas, ale też piękno ich powołania, ich życia, świadectwo w ogóle takiej codzienności, ponieważ to ich męczeństwo trwało niekoniecznie kilka minut czy kilka godzin. W wielu przypadkach wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy. Od początku tego terroru, który się zaczął, aż do ich śmierci.
0: Siostra, przygotowując się do beatyfikacji, bardzo dokładnie poznała historię, na tyle, na ile można ją współcześnie poznać, historię tych sióstr, bo przypomnę, tak jak wcześniej wspomniałam, jest siostra autorką książki Pod prąd, pod wiatr, pod fale, właśnie książki o warmińskich męczennicach i tam każda z tych 15 sióstr, historia każdej z tych sióstr jest dokładnie opisana.
1: Tak, przygotowując się do pisania tej książki, odwiedziłam każdą miejscowość, w których pochodziły, szukałam ich domów rodzinnych. Bardzo często to były córki rolników, jakichś tam bogatych gospodarzy lub biedniejszych, albo leśników, rybaka również, więc w różnych miejscowościach, generalnie na Warmii, na Powiślu, się urodziły, ale też wszystkie miejscowości, gdzie pracowały. Przeczytałam wszystkie świadectwa dotyczące ich życia, ich męczeństwa, wszystkich sytuacji, które się wydarzyły. Z każdą z tych sióstr spędziłam dobry miesiąc oddzielnie, żeby dobrze ją poznać i zrozumieć, ale nie pisałam swoich jakby wyobrażeń, tylko fakty i one były z jednej strony takie bardzo trudne, z drugiej strony niesamowicie piękne, pokazujące też całe ich dzieciństwo, ich pracę, ich życie, tutaj w ogóle relacje, stosunki na tej Warmii, Mazurach, w ogóle, czyli w Płucach Wschodnich przed wojną, ale też dynamikę i brutalność tych wydarzeń z 1935 roku i niesamowite w ogóle te chwile, ostatnie chwile ich życia, ich wyboru, bo każda z nich miała wybór, mogła uciec, mogła ratować siebie i w zasadzie chyba nawet byśmy nie miały do nich pretensji, bo tak to robiły tysiące ludzi, no to jest taki odruch zupełnie, ratować swoich najbliższych i uciekać, a one przewartościowały to i dla nich tymi najbliższymi byli ludzie bardzo często nieznajomi, którzy w ostatnim momencie trafili pod ich opiekę i dla nich zostały.
0: Czyli do końca kontynuowały przesłanie waszej założycielki.

0: Reginy Protman.
1: Dokładnie. Regina Protman wyszła do ludzi właśnie takich chorych, potrzebujących, ubogich, bezdomnych, ale też ucząc dzieci, młodzież. I one w zasadzie po tych 400 lat, po 350 latach, one robiły dokładnie to samo, co założycielka, tyle że na większą skalę i w wielu miejscowościach, miastach i wioskach. I to przesłanie, to jak Bóg chce, one w tym momencie takiej ogromnej właśnie takiej hekatomby całego tej nienawiści, która je spotkała, no bo tak naprawdę Sowieci ich nie znali, a na nich wyładowali swoją nienawiść do wiary katolickiej, do tej ziemi, przez którą przechodzili, idąc w stronę Berlina. I te siostry, takie no, poturbowane, pobite, ogromnie prześladowane, właśnie do końca myślały o tym, żeby jeszcze zabezpieczyć innych ludzi, żeby jeszcze pomóc komuś uciec, żeby jeszcze dać jedzenie więźniom innym, albo też przynajmniej pociechę i jakieś słowo wsparcia w sytuacji, kiedy w zasadzie już nie w więzieniu, czy podczas zsyłki w głąb Rosji, kiedy już nie można było nic zrobić, to była tylko modlitwa, jakiś uśmiech i po prostu bycie z człowiekiem umierającym. No takie świadectwo dali ludzie, którzy przeżyli tą tragedię i w ogóle kiedy się zagłębia w tą historię, to jest w ogóle nie do wyobrażenia, bo my znamy wojnę gdzieś z opowieści, znamy z filmów, ale widzimy ją przez kilkadziesiąt minut, albo czytamy to, a one to przeżywały przez dzień, noc, każdą minutę i to nie było końca. Po prostu i tego nie było końca. I ci ludzie mieli wrażenie, że wpadli w jakąś taką studnię samego nieszczęścia i że tylko nie czeka ich nic dobrego. I właśnie, że w ogóle nie ma żadnej nadziei tutaj. I te siostry, kiedy nie miały żadnych leków już, nie żadnych bandaży, kiedy ludzie byli głodni, nie można było im dać nic, ani nawet wody, to jedyne, co można było dać, to dać im odrobinę jakiejś czułości i człowieczeństwa i nadziei, że to się skończy. Że to się skończy i że po tym całym nieszczęściu jest jeszcze może być pięknie i jeżeli nie w tym życiu, to w następnym, nie w życiu wiecznym. I to mogły dać, nie patrząc w ogóle na swoje cierpienie, bo no, one były po wielu gwałtach, głodne tak samo, przerażone, a mimo to trzymały się i co ich trzymało? No coś większego od nich, nie? Czyli wiara, poczucie sensu. A jeżeli już w ogóle nie mogły nic dać tym ludziom, no to po prostu się modliły za nich, a nawet ofiarowały swoje cierpienie, żeby pomóc tym ludziom, przynajmniej duchowo. I to było to wielkie coś, czego po ludzku nie widać, bo to jest coś niematerialnego zupełnie, a tak naprawdę było czymś bardzo wielkim, co pomogło wielu ludziom przetrwać tą Gehennę i powrócić do życia już po wojnie.
0: Niesamowita historia sióstr Katarzynek, jak w soczewce oddaje historię tych ziem, bo siostry żyły w Prusach Wschodnich, były obywatelkami III Rzeszy, ale żyły w tym samym miejscu, w którym my żyjemy teraz. Później na tę ziemię, jak siostra powtarza, wkroczyła Armia Czerwona. I zarówno siostry, jak i ludność cywilna przeżyła tą Gehennę, ale mimo tych trudów wszystko się odrodziło i było wiele lat pokoju. I siostra wspomniała, znamy to z książek, znamy to z filmów, ale niestety ostatnimi czasy ta wojna coraz częściej zagląda jednak do nas przez okno, niedaleko. Zagrożenie wojny.
1: Cały czas się modlimy o pokój na świecie, o pokój w naszej ojczyźnie, tak jak to siostry robiły przez setki lat, aby to się nie powtórzyło. Z drugiej strony też, patrząc na historię naszego zgromadzenia, zawsze to nasze Braniewo, to nasza północ tutaj, przez tą północ zawsze przechodziły wojska, jak nie niemieckie, to szwedzkie, francuskie, potem sowieckie. Zawsze tutaj coś się działo takiego trudnego i nigdy nie wiemy, co nas czeka. Zawsze najważniejsze, co możemy dać, to po prostu być człowiekiem i modlić się o pokój. I na przesłanie też jest ważne to, aby cieszyć się z tego, co mamy, bo naprawdę mamy bardzo dużo. Żyjemy jednak w czasach pokoju, względnego pokoju, mamy go w ojczyźnie i szanujmy go, nie? To dotyczy również naszych relacji. Przecież tyle jest kłótni w rodzinach, skonfliktowane jest nie tylko społeczeństwo całe, ale też przecież ile chaosu jest w każdym z nas. Naprawdę warto docenić to, że żyjemy w kraju, gdzie możemy się rozwijać, gdzie są możliwości, a nawet jeżeli wydaje nam się, że tak mało możemy, zawsze możemy dążyć do pokoju i przebaczenia sobie, drugiemu człowiekowi, no bo to jest, tutaj budujemy pokój. Najpierw wojna jest u nas, nie? Najbliżej nas, tam gdzie jej nie widać, w rodzinach, wśród sąsiadów, w pracy, między ludźmi, a dopiero jest ta wielka międzynarodowa. I my możemy

Zacząć od tego wokół nas, nie? Żeby tutaj doprowadzać do pokoju. Przebaczenie jest pierwszą drogą. To, że te siostry przebaczały swoim oprawcom, nie znaczyło, że nie cierpiały, że nie były na nich wściekłe, że ich to nie kosztowało, ale przebaczały, bo to im dawało też wolność i poczucie sensu. I tak jest też teraz. Każdy z nas, nie musimy doświadczać wojny, aby czuć to nienawiść czy zagrożenie, czy przecież ranimy się nawzajem wielokrotnie słowem, zachowaniem. Każdy z nas to zna. I tutaj to jest taka pierwsza baza, gdzie możemy coś sobie dać nawzajem dobrego. Takim przykładem są właśnie te męczennice, nasze siostry, które pracowały przecież na wsiach, miastach, w szkołach, w szpitalach, na gospodarstwach, wśród ludzi, w internatach. I tam starały się robić to, czynić to dobro każdego dnia i pokazywać je. I my możemy to robić przede wszystkim, zacząć od siebie, od swojego wnętrza, przebaczać sobie, bo każdy z nas ma prawo, to przecież jakieś tam rzeczy, no do błędów, no tak to jest w życiu każdego z nas i na pewno błędy popełniały te męczennice też i czegoś tam żałowały i coś mogłyby zrobić lepiej, ale wychodziły.

swojego wnętrza, przebaczać sobie, bo każdy z nas ma prawo do przecież jakichś tam rzeczy, no do błędów. No, tak to jest w życiu każdego z nas i na pewno błędy popełniały te męczennice też i czegoś tam żałowały i coś mogłyby zrobić lepiej, ale wychodziły.

0: Były się te straszne rzeczy, to po prostu byłyby jednymi z wielu, ale w sytuacji takiego zagrożenia one nie myślały o sobie właśnie, tylko no, wzniosły się na szczyt swojego człowieczeństwa. Każdy z nas może to zrobić na swoim malutkim podwórku i tym sposobem będziemy nieść pokój coraz bliżej nas, a ten pokój będzie zataczał coraz szersze kręgi. Tego zacznijmy. Czasami wystarczy dobry uśmiech i powiedzenie po prostu dzień dobry. Tyle.
1: Piękne przesłanie. Siostra Angela Krupińska, matka prowincjonalna siostry Katarzynek w Braniewie. Tym przesłaniem można by było zakończyć naszą rozmowę, ale ja jeszcze chciałam powrócić do beatyfikacji, którą przeżywaliśmy rok temu. Co się działo przez ten rok? Jak żyłyście z tymi siostrami? Jak się dzieliłyście wiedzą o nich?
0: W naszym klasztorze po beatyfikacji pierwszym takim namacalnym owocem był przyjazd obrazu beatyfikacyjnego. Się okazało, że on jest bardzo duży. Stoi przy kaplicy, też przyjechał relikwiarz ten beatyfikacyjny, stoi w kaplicy. Odwiedzają nas grupy takie, które słyszały o beatyfikacji. Ludzie, którzy różnych parafii, różnych miejscowości słyszeli o beatyfikacji i przyjeżdżają. To są takie rzeczy namacalne. Zrobiłyśmy też strzałki w naszym ogrodzie, żeby wiadomo było, że zapraszamy nie tylko do domu naszego, ale też na cmentarz za domem, czyli do ogrodu, gdzie jest grobowiec męczennic. No i widzę przez okno, czasami zerkam, że tam ludzie przychodzą. To jest takie fajne, to jest takie miłe. Przez ten rok nie mówię o czymś, tak jak myślę o tym roku, który minął, właśnie mija teraz. Nie mówię o czymś spektakularnym, raczej myślę o bardzo małych rzeczach, ale bardzo systematycznych. Praktycznie siostry nasze z Braniewa, ale nie tylko, co tydzień jeździły do różnych miejscowości w Warmii, Mazurach, ale też no, w całej naszej Polsce. Byłyśmy zapraszane do różnych parafii, opowiadałyśmy o właśnie naszych błogosławionych. Dużo było tych wyjazdów, dużo się działo, ale fajne jest to, że to się nie kończy, że mamy dalej zaproszenia, dalej będziemy jeździć i tak jak mówiłam, nie chodzi o jakieś wielkie sprawy, to chodzi o proste spotkania poszczególnego człowieka ze świętością, która jest bardzo, bardzo zwyczajna. No i o to nam chodzi. Najbardziej nas chyba cieszą narodziny noworodków, kiedy ludzie nie mogli mieć dzieci, a się modlili, prosili o pomoc. Myśmy też bombardowali niebo i no nie wiem, już nie pamiętam, czy tych dzieci jest kilkanaście, czy ich dwadzieścia kilka. Naprawdę trzeba to udokumentować, bo na razie to wszystko jest takie w naszych wspomnieniach i podziękowaniach tych ludzi, nie tylko z naszego województwa, ale z różnych stron. Chyba najdalej to z Krakowa, gdzie się chłopczyk urodził. To są takie piękne owoce, bo to jest życie, nie? One oddały swoje życie dla ludzi i zobaczcie, że to życie przez ich ręce też, przez ich prośby, przez ich stawiennictwo, to życie dalej trwa, no i się rodzą kolejne pokolenie dzieci.
1: Zatem minął rok, ale nie minęło posłannictwo.
0: Tak jeszcze słyszałam, minął odnośnie beatyfikacji. Tak myślałam sobie dzisiaj, taka myślę refleksja na temat ogromnego zaangażowania mieszkańców naszego miasta. To jest właśnie rok, dziękuję Panu Bogu, myślę o tym roku i tak sobie przypomniałam, że dla mnie to było takie niesamowite, ile ludzi się zaangażowało. Już nawet nie mówiąc o instytucjach, no bo to było dużo pracy instytucji najróżniejszych.

0: Na pewno jest to sposób działania sprawców w ostatnim czasie, który no, powoduje to, że te pieniądze gdzieś po prostu do nich trafiają.
1: No to powiedzmy, z jakich mechanizmów najczęściej korzystają oszuści?
0: Ja mam w ogóle wrażenie, tak w ostatnich kilku latach nawet, że jeżeli się, było kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli się otworzy lodówkę, to można powiedzieć słychać albo widać jakieś, że ktoś mówi o oszustwach, ktoś mówi o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś został oszukany, podawane są metody w ogóle, jakie działają sprawcy. Co więcej, no my sami generujemy bardzo mnóstwo informacji o tym, jak nie zostać oszukanym, więc ta przysłowiowa lodówka i gdzieś te informacje można łatwo znaleźć. Mimo wszystko, no te osoby ciągle gdzieś zostają oszukane, tak jakby pierwszy raz stykały się z taką sytuacją. Takie mam wrażenie ostatnio.
1: A z czego to może wynikać?
0: Być może z samego mechanizmu działania oszustów, bo oni pewnie działają też na pewnych emocjach, bo jeżeli zadzwoni ktoś do nas i powie, że naszej bliskiej osobie coś się stało, no to mamy taką ścianę, tak? Nie potrafimy logicznie zadziałać, nie potrafimy logicznie pomyśleć, tylko myślimy o tej naszej bliskiej osobie, której coś się mogło przytrafić. No i na tym pewnie bazują oszuści, którzy korzystają z tego i wyłudzają później te pieniądze.
1: Podszywanie się pod bliskich telefonicznie czy mailowo to jest jakby jeden z rodzajów, ale często w tej chwili pojawiają się wiarygodnie wyglądające reklamy, które są jakby opatrzone znaną twarzą, choćby jakichś polityków albo aktorów. No i to też jest jakby droga do tego, żeby paść ofiarą oszustów.
0: Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja się często spotykam właśnie z tym, że czytam protokół zawiadomienia o przestępstwie i tam jest napisane, że ktoś widząc reklamę w internecie i widząc wizerunek prezydenta, premiera, czy to byłego, czy obecnego, pokusił się o to, aby wejść w ten link, aby otworzyć taką reklamę i następnie zrobić to, o co prosili oszuści, czyli podać swoje dane, później na ten numer podany ktoś dzwoni i tak zaczyna się to przysłowiowe oszustwo.
1: Też odnoszę wrażenie, że informacji na temat mechanizmów oszustwa w przestrzeni publicznej jest dużo, że no, trąbi się wręcz o tym, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego pochodzenia. Mimo to cały czas te kolejne osoby padają ofiarą tych oszustów. No, nie ma tygodnia praktycznie, żeby ktoś nie był poszkodowany.
0: My, tak jak powiedziałem, no bardzo często informujemy w różny sposób, bo też nasi policjanci, którzy spotykają się chociażby ze starszymi osobami, tak, podczas jakichś spotkań z seniorami, mówią o tych oszustwach. W internecie też bardzo dużo zamieszczamy takich informacji. Telewizja podaje również tego typu rzeczy, więc tych kanałów dotarcia do osób jest naprawdę dużo, ale czasami, no, można powiedzieć, że to już taka czasami głupota osoby, bo inaczej tego nie można już określić, jeżeli ktoś w ciągu pół roku na przykład przekazuje znaczną sumę pieniędzy i gdzieś podświadomie nawet wie, że to może być oszustwo, wie, bo czytał o tym wcześniej, ale mimo to gdzieś ta wyobraźnia jego działa i udaje, że nic się nie zadziało, nic się nie stało. Później dopiero, gdy uświadomi sobie, że stracił ten ktoś 50, 60, 70 tysięcy złotych, przychodzi na policję zgłosić to jako wyłudzenie pieniędzy. Często są to oszczędności całego życia.
1: Czy ofiarami tych oszustów najczęściej są osoby starsze, czy głównie seniorzy?
0: Nie. I tutaj można powiedzieć, że nie, dlatego że chociażby z wczoraj tego typu oszustwo na metodę na blika, gdzie osoba, która dała się nabrać, ma 23 lata. Więc uważam, że to nie jest oszustwo, które dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych. Oczywiście są pewne rodzaje oszustw, które są skierowane właśnie na osoby starsze, ale tak jak mówimy, ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku.
1: Czy nie odnosi pan wrażenia, że metody działania oszustów są takie coraz bardziej wyszukane?
0: Co do mechanizmu działania oszustów, mi też się czasami wydawało, że te metody mocno ewoluują, ale jak pokazuje nasza praktyka, to oszuści wracają z kolei do oszustwa klasycznego na wnuczka, gdzie dzwoni osoba, podaje się za kogoś bliskiego i mówi, że miała wypadek. I to jest oszustwo, które cały czas funkcjonuje.

0: funkcjonuje i cały czas jest skuteczne i cały czas osoby dają się na to nabrać.
1: Tak, no bo tu w jednym przypadku jest na wnuczkę, w drugim przypadku będzie na policjanta, w trzecim przypadku będzie na jakiegoś tam eksperta ekonomicznego. Jakby za każdym razem jest gdzieś ten mechanizm podobny.
0: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy też o młodych osobach, mówimy o oszustwach na blika. Najczęstsze oszustwo to jest to, że ktoś włamuje się na konto facebookowe bądź na konto, gdzie mamy dostęp do komunikatora i poprzez ten komunikator rozsyłam wiadomość do znajomych takiej osoby, prosząc o pożyczkę na kod szybkiej płatności. I czasami się zdarza, że ktoś nawet z tego skorzysta i po prostu przeleje pieniądze w ten sposób.
1: No w tym przypadku jakby uniknięcie utraty pieniędzy wydaje się dość proste.
0: Wystarczy sprawdzić. Jest to naprawdę proste. Mało tego, jeżeli potwierdzamy taką transakcję, to tam pojawia się chociażby kwota tej transakcji i to, gdzie ona na przykład będzie wypłacona. Więc to może już nam zapalić taką czerwoną lampkę. Więc tak, potwierdzajmy, sprawdzajmy, oddzwońmy do tej osoby, zapytajmy się, czy to faktycznie ta osoba prosi nas o pieniądze, czy nie przypadkiem ktoś nie włamał się na jej konto.
1: Jedno z takich dość nowych sposobów oszustwa na blika jest przesłanie na czyjeś konto jakiejś kwoty i później skontaktowanie się z prośbą o odesłanie tego.
0: Dokładnie tak. My się nie spotkaliśmy jeszcze tutaj w Elblągu z tego typu oszustwem, ale tak, mamy takie oszustwo, przed którym też ostrzegamy, gdzie ktoś może przelać pieniądze nam i później zadzwonić do nas lub skontaktować się z nami, mówiąc, że no właśnie omyłkowo przelał pieniądze. Przypominamy, na to rozwiązanie jest procedura bankowa. Trzeba skontaktować się z bankiem i najprościej wtedy z tej procedury skorzystać.
1: Mając styczność z różnego rodzaju oszustwami, które się dzieją, czy były takie przypadki, które były dla Pana zaskoczeniem? Na przykład była to, nie wiem, bardzo jakaś skomplikowana operacja, albo z drugiej strony, no...
0: Mnie zawsze zastanawia to, że osoba, nie mając pieniędzy, tak, a ulegając temu, co mówi, tej narracji oszusta, nie tylko poświęca swoje oszczędności, które gdzieś tam są, ale także bierze jakiś dodatkowy kredyt, bierze pieniądze, pożycza pieniądze od swoich znajomych po to, aby dać je oszustowi. Także nie weryfikuje tej informacji gdzieś jeszcze po drodze u kogoś innego, u kogoś ze swoich bliskich, że znalazł się w takiej sytuacji i nie prosi o pomoc. Czasami właśnie porozmawianie o tym, powiedzenie o tym, że mamy taki problem, że ktoś się z nami skontaktował, daje ten czas na takie chłodne zastanowienie się nad tą całą sytuacją.
1: Czy myśli Pan, że ta wizja szybkiego zysku, którym oszuści mamią swoją ofiarę, sprawia, że gdzieś ta czerwona lampka w głowie się nie zapala?
0: To oszustwo, o którym mówimy, to ono trwa kilka tygodni często, czasami nawet kilka miesięcy, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, przelewa te pieniądze na konto albo daje dostęp do swojego konta oszustom przez różnego rodzaju aplikacje do zdalnej kontroli i to oszustwo przestaje być, że tak powiem, ktoś orientuje się, że został oszukany w momencie, kiedy kończą się pieniądze lub ktoś chce wypłacić pieniądze. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z tych zysków wygenerowanych, które są nam przedstawiane, no to wtedy widzimy, że jednak nie możemy ich wypłacić, że jest to fikcja i wtedy najczęściej taka osoba przychodzi na policję zgłosić, że została oszukana, aczkolwiek pamiętajmy, że to oszustwo trwa długi, długi czas i jeżeli się w porę nie zorientujemy, no to będziemy inwestować tak, dopóki nie skończą nam się pieniądze lub nasza zdolność kredytowa.
1: Jak by Pan przestrzegł, co by Pan doradził osobom, które gdzieś tam buszując w internecie natrafiają na tego typu reklamy oszustów? Co zrobić, żeby nie wpaść w ich sidła?
0: Przede wszystkim zachować taki chłodny umysł. Jeżeli chcemy inwestować pieniądze, mamy konto w banku, pójdźmy do tego banku, zapytajmy się, doedukujmy się, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, bo często te sytuacje wynikają z tego, że po prostu nie wiemy. Ktoś nam podsuwa gotowe rozwiązanie i my w to idziemy, nie mając wiedzy. Tak? Gdybyśmy mieli wiedzę, to byśmy wiedzieli o tym, że taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli taki oszust tak naprawdę do

taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli no, taki oszust tak naprawdę do

0: відповідальну поведінку. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує батьків із дітьми віком від 3 до 6 років на творче заняття під назвою «Україні підводних мрій». Захід відбудеться 16 червня о 16:00 у дитячому відділі бібліотеки. Учасники створюватимуть яскравих мешканців морських глибин та поринуть у світ фантазії та творчої гри. Кількість місць обмежена, тому необхідна попередня реєстрація. Музей Миколи Коперника у Фромбурку став інституційним членом спілки польських музейників. Це організація, яка об'єднує музейну спільноту, підтримує працівників музеїв та гуртує фахівців, які на основі музейних колекцій допомагають пояснювати сучасний світ. Черговий раз у Фромбурку стартував конкурс «Сеньор року». Міська рада сеньорів шукає кандидатів віком понад 60 років, які активно працюють на благо місцевої громади, допомагають іншим та надихають власним прикладом. Кандидатів можуть висувати мешканці, громадські організації та органи місцевого самоврядування. Заявки приймаються до 30 червня в управлінні міста та гміни Фромбург. Детальна інформація доступна на сайті міської влади. З 9 червня не працюватиме багатофункціональний майданчик спортивного комплексу «Орлік» у Фромбурку. Про це повідомляє управління міста та гміни. Про дату його повторного відкриття мешканців повідомлять окремо. Водночас футбольне поле та бігова доріжка залишаються доступними для користувачів згідно із чинним графіком. З 1 липня в Бартошицях, Олецьку та Новому місті Любавському розпочнуть роботу нові центри психологічної та психотерапевтичної допомоги для дітей та молоді. Допомогу можна буде отримати без направлення. Вона включатиме психологічні консультації, психотерапію та підтримку для родин.
1: Escabraniewo News. 10 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się zaśpiewać, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzić będzie jubileusz swojego dziesięciolecia i o przygotowaniach do tego jubileuszu i o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. No tak, dzisiaj to właśnie żyjemy jeszcze tą dziesiątą jubileuszową nocą muzeum.
1: Dziesiąta rocznica
2: będzie padała dokładnie 3 września tego roku. No i już właśnie kończy się noc muzeów i zaczynamy, podejmujemy już działania, które wybiegają do tej daty 3 września. Chcemy zrobić też bardzo fajną imprezę. Nie ukrywam, że złożyliśmy też wniosek do marszałka województwa, do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego o dotację. Chcemy zrobić nie tylko dziesięciolecie muzeum, ale połączyć to z konferencją popularno-naukową, plus planujemy koncert w Bazylice Mniejszej, okazjonalny taki też, znane tuzy polskiej muzyki. Nie będę zdradzał, bo to zależy, czy dostaniemy też pieniążki, bo my własnych środków aż tak dużo nie mamy, żeby finansować takie wydarzenia.
1: O szczegółach na pewno będziemy jeszcze rozmawiali im bliżej tego jubileuszu, a ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej. Jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
2: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum stworzyć, to wydawaliśmy takie publikacje, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej. I tam właśnie jakieś artefakty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składające się z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Rachremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować. Jaka izba? Tu przed wojną być, czy muzea w Braniewie? To muzeum ma być. No i tak się stało. Jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich. Mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum. Także jesteśmy normalnym muzeum, tylko że społeczne. Pracujemy społecznie, wolontariat, nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych, przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy, wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy

0: jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami, różne funkcje pełnimy.
1: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Braniewa z Towarzystwa Miłośników Braniewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej placy.
0: No tak, jak placówka powstawała, to było nas chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osoby w tej chwili jest i wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co dusz jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. No to się samo nie robi.
1: Muzeum Ziemi Braniewskiej powstało 10 lat temu i cały czas funkcjonujecie w tym samym miejscu, czyli w byłym kolegium Hozjanum. To też takie klimatyczne i historyczne miejsce z historią, ale cały czas się rozrastacie.
0: Lepszego miejsca się nie znajdzie jak to, bo to właściwie są dwa obiekty. Pierwszy kolegium jezuicki w Polsce, budynek jest z XVIII wiek i wieża pofranciszkańska, XIV-wieczna. Tam cztery pomieszczenia i tu 8-12 pomieszczeń. Otwieraliśmy muzeum, było 5 pomieszczeń, cienko wyposażonych, tego przynosi i powie, a w tej chwili pękamy w szwach, jest 12 pomieszczeń i na litość polską brakuje nam kolejnych. Co najmniej dwa nam potrzebne są. Co najmniej dwa na historię wojskowości braniewskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chorzyszowi.
1: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowych.
0: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła brańskiego. Kolejna sala główna to jest sala historii miasta. Kolejna sala to jest sala kultury materialnej, pokazująca, czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną. Kolejna sala to jest sala brańskiej Katarzynek, Reginy Protwan. Następna sala to jest sala Hanzy. Związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo tutaj i też na rzece Pasłęce, słynna brańska Wenecja, tam przy każdej kamienicy stała łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Braniewa. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjanum a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlano-ozdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej. Na dole jest sala rycerska, piętro wyżej jest sala PRL-u, którą chcielibyśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u. Sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesji miała być. To jest taki pokój mieszczański właściwie w tej chwili.
1: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
0: Pani Dorota specjalistą jest od papierologii. Ona teczkę ma, książkę przyjętych eksponatów. Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorotka mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów.
1: Wszystko. I duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
0: No tak, to na to się składają i darowizny. Składają się przedmioty, które zostały nam przekazane przez Kościół, jak Droga Krzyżowa czy inne przedmioty, ale też są rzeczy, które kupiliśmy, nabyliśmy. Po prostu kupno nastąpiło, no bo inaczej nie można tego było nabyć do naszego muzeum, trzeba było kupić. Niewiele eksponatów zostało wypożyczonych. Są wypożyczone eksponaty, jak na przykład z muzeum w Koszutach, dwór w Koszutach koło, to jest filia Muzeum w Środzie Wielkopolskiej. To jest obraz taki XVI-wieczny Jana Zgarego-Czawskiego, który w Braniewie maturę kończył w 1712 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
1: A najstarszy zabytek?
0: To pieczęć lakowa z drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Braniewskiej. To jest bardzo wartościowy temat.
1: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
0: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 70. stare meble gdzieś tam wynosili do
1: archiwum,
0: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklepu.

0: Kolejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
1: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o Lapidarium Braniewskim, bo to też wasze dziecko.
0: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu, bo ten czas tak goni, że się gubimy nieraz. W każdym razie, że no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. Ja mówię, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarium poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przecież z cmentarza ewangelickiego, z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne, są z cmentarza świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiego, świętego Locha na Olsztyńskiej. Także właściwie tam, no, ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa czy z Nowej Pasmęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży płyt.
1: No, to wszystko trafiało do was?
0: Wszystko do nas trafiało, także no, później ludzie przejrzeli na oczy, że to jednak fajna rzecz. Tam są ławeczki, można usiąść sobie kontemplować.
1: Przyjęłaś.
0: Przemyśleć to wszystko, bo przecież to nie tylko Niemcy mieszkali. Przecież od pokoju toruńskiego do pierwszego rozbioru Polski te ziemie były Rzeczypospolitej. Dokładnie 306 lat. Także to też była polskość i w lapidarium są też tablice z polsko brzmiącymi nazwiskami, ale jest też płyta nagrobna profesora Świtalskiego, który był kierownikiem katedry języka polskiego w liceum Hozjanu w Braniewie. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie, taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcono 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach braniewskich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta Obojga Narodów. Bardzo fajna rzecz, no i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
1: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
0: Tak, wydajemy publikacji dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana. Kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał. Także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam, trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydają w języku polskim.

0: W tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum wydać to w dwóch językach, to no, może kiedyś, jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
1: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był. A jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego.
0: No tak, ludzie przychodzą, niektórzy po to byli tu 2 lata temu, przychodzą, żeby zobaczyć. Tutaj niedawno z Oleśnicy państwo byli 2 lata temu, no i tu niedaleko byli gdzieś tam przyjazdem, postanowili przyjechać, zobaczyć, co w te 2 lata się zmieniło. No i pod wrażeniem byli, że pękamy w szwach, że tak dużo wszystkiego jest. Pod wielkim wrażeniem ludzie są, jak tu przyjeżdżają po raz wtóry i porównują to, co było lat 5 albo 2 lata temu, a teraz, nie?
1: To dowód, że warto. Zatem zapraszamy Muzeum Ziemi Braniewskiej, czynne prawie codziennie.
0: Prawie codziennie od 12 do 16, ale jak wiadomo, na telefon możemy otworzyć o godzinie 8, nieraz o 18 wieczorem. A jak trzeba, to i w poniedziałek jesteśmy w stanie też udostępnić muzeum.
1: Dziękuję bardzo. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
0: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
2: SK Braniewo.
3: Droga Elbląga do metropolii pomorskiej otwarta. Senat przyjął odpowiednią ustawę, mówi senator z Elbląga Jerzy Wcisła.
4: Senat przyjął uchwałę o możliwości powołania Związku Metropolitarnego, Pomorskiego Związku Metropolitarnego. Będzie to drugi ustawowy związek metropolitarny w Polsce, bo już funkcjonuje Związek Górnośląsko-Zagłębiowski, teraz powstanie Pomorski. On musi powstać jako nowy twór. W projekcie ustawy była taka możliwość, aby przekształcić istniejące stowarzyszenie w związek, ale zmieniono ten punkt. Uznano, że to nie jest dobra droga, czyli samorządy będą musiały podjąć uchwały o przystąpieniu do związku i ten związek powstanie. Dla mnie, myślę także i że dla Was, najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt, o który walczyłem od 2020 roku, aby Elbląg, mimo że jest w innym województwie, mógł do tego związku przystąpić. Powiem Państwu, że to nie było łatwe. Główny problem polegał na tym, że albo specjalnie, albo niespecjalnie, bo mówię przede wszystkim o stronie PiS-u, ale także z różnych innych stron były takie pytania, czy Związek Metropolitarny może wykraczać poza granice województwa. I PiS taki wniosek złożył w Senacie, aby wykreślić możliwość przystąpienia do Związku Metropolitarnego samorządom z innego województwa. I w dużej mierze tak to będzie, bo jest kilka miast, które pretendują do miast metropolitarnych i niewiele jest takich przypadków jak u nas na Warmii i Mazur, że jest takie silne powiązanie metropolii z innego województwa z dużym miastem z innego województwa. I to, że Elbląg jest w takiej sytuacji, to jest ewidentny wynik błędu w moim odczuciu. Zresztą pamiętacie ten czas, 1999 rok. W Elblągu protestowaliśmy. Ja byłem wtedy redaktorem naczelnym Gazety Elbląskiej i plakatowałem Elbląg, namawiając ludzi do wzięcia udziału w tym referendum. I przyłączenie Elbląga do Warmii i Mazur było obarczone bardzo dużym błędem. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, bo się często o tym mówi, że Elbląg przyłączono do Warmii i Mazur, mimo że Elbląg jest bardzo silnie powiązany z Pomorzem, o czym będę mówił. Ale główny problem Elbląga polega na tym, że podzielono województwo elbląskie. Podzielono w ten sposób, że Braniewo i Elbląg zostały przyłączone do Warmii i Mazur, a Nowy Dwór Gdański, Malbork, Kwizyn, Sztum do Pomorza. Zlikwidowano subregion elbląski. Co gorsza, podzielono 2 subregiony. I geograficzne, i ekologicznie nierozłączne. Mówię przede wszystkim o Żuławach Wiślanych i o Zalewie Wiślanym. To są jednorodne i dosyć specyficzne regiony, których nie wolno było podzielić. Efekt w każdym razie dla Elbląga jest taki, że Elbląg bez subregionu szybko się degradował. Jesteśmy najszybciej wyludniającym się miastem na Warmii i Mazurach. Straciliśmy od czasu reformy samorządowej tego ostatniego etapu 20 tysięcy mieszkańców. Nie mam żadnych wątpliwości, że przystąpienie Elbląga do metropolii pomorskiej może ten błąd naprawić. Możemy odzyskać rangę miasta subregionalnego. Możemy wiele rzeczy naprawić. Co konkretnie? To jest moim zdaniem ważne i muszę o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz, wiecie Państwo, że od lat jestem bardzo silnie związany z Żuławami.

Nie mogą być zarządzane z różnych źródeł administracyjnych. Dzisiaj część Żuław podlega pod Pomorze, część pod Warmię i Mazur. My mamy mniej jakby powierzchni, mamy więcej infrastruktury, którą musimy się opiekować. Jako człowiek, który od wielu lat zajmuje się sprawami przeciwpowodziowymi, widzę, ile jest problemów, żeby niektóre rzeczy uzgadniać. A i tak jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, bo my dzisiaj jakby naprawiamy błędy z poprzednich lat, bo tej polityki przeciwpowodziowej, polityki wodnej na Żuławach nie było przez 8 lat. Dzisiaj naprawiamy stację pomp, podnosimy wały, zastanawiamy się, co zrobić z bobrami, dążymy do oczyszczenia tego systemu wodnego, ale tak naprawdę nie zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpowodziowa na Żuławach. Szanowni Państwo, ja 2 dni temu otrzymałem taki alarmistyczny list od rolników z Gronowa Elbląskiego, którzy gospodarzą na jednym polderze i mówią, że ten polder wysechł. Nie to, że nie ma wody, tylko że nie mogą dogadać się z pracownikiem Wód Polskich, żeby otworzył śluzy. Oczywiście ja przekazałem Wodom Polskim, dyrektorowi RZGU tą sprawę i się nią zajmuje, ale to nie jest pierwsza sprawa. I nie może być tak, że tak ważna rzecz dla Żuław, wręcz egzystencjalna, będzie zależała od jakiegoś człowieka, który zarządza śluzami. Tu już dawno powinien być system komputerowy. Tu już powinna być sztuczna inteligencja. Tu powinny być monitoringi pogodowe, dotyczące wiatru, prognozy stanu wód. Te przepływy trzeba regulować, ale na to trzeba stworzyć jednolity system. Ja nie wiem, jak to można zrobić, jeżeli są różne organy administracyjne. Jeżeli to wszystko będzie w obszarze metropolitarnym, mamy tą jedną organizację, w ramach której to możemy zrobić. Druga sprawa związana z Żuławami. Żuławy nie bez powodu nazywa się spichlerzem Polski, który produkuje tyle zboża, że żeby wywieźć to zboże, a ono jest eksportowane, jest bardzo wysoko cenione. Ma wysoką zawartość glutenu, mówię o pszenicy, o rzepaku. Żeby to zboże wywieźć, to trzeba uruchomić w ciągu roku 300 pociągów. Tyle tego zboża jest. Albo 600 zestawów barek. A żeby te 300 pociągów ruszyło, to musi być kolej, połączenie kolejowe. Ja oczywiście rozmawiam z Ministerstwem Infrastruktury i o jednym, i o drugim. Pozyskuję poparcie. Osobno marszałków, osobno Stowarzyszenia Żuławy. Ale wyobraźcie sobie, że ja mówię w imieniu 1 700 000 mieszkańców. W imieniu metropolii pomorskiej, która jednoczy ponad 60 samorządów. Jak silniejszy byłby to głos. I to też jest argument za tym, żebyśmy te subregiony zarządzali z jednego miejsca. Synergia portowa. My wszyscy jesteśmy w Elblągu przekonani, że port służy Elblągowi i rozwoju Elblągu. Ale że ja rząd Donalda Tuska namówiłem do tego, żeby zagwarantował, że ten port zostanie dokończony, to nie Elblągiem go przekonałem, ale tym, że ten port uwolni Gdańsk od małych jednostek. Tam są nabrzeża o głębokości zanurzenia do 8 metrów. Mogą tam wpływać statki morskie przywożące po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ton. Co się rozładowuje? Statki, które przywożą 3-4 tysiące ton. Te statki my musimy przejąć, żeby ten port w Gdańsku rozładowywał to, do czego został przystosowany. Taki system istnieje na Zachodzie, u nas będzie to pierwszy system, pierwszy taki model. Rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury i oni o tym mówią, senatorze, jeżeli to wyjdzie, będziemy budowali porty śródlądowe przy innych wielkich portach, bo te porty się zapychają. Zaplecze dla miast Powiśla. Powstaje, nie wiem, czy ja o tym mówiłem, powstaje Nadwiślański Korytarz Transportowy. I jestem w tej inicjatywie. Kwidzyn, Malbork, dalej Grudziądz mają problemy z dostarczaniem do nich towarów. To są miasta przemysłowe. Gdańsk ma problemy z wywozem z portu różnych ładunków. Sieć kolejowa między Gdańskiem a Tczewem jest nie do modernizacji. Tam przy torach są osiedla mieszkaniowe. Jedyny sposób, aby rozładować Gdańsk, to jest zbudować inną linię. I tu jest nadzieja na to, że ta linia przez Elbląg do Warszawy i linia dalej wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej szybko powstanie. Ale przez to, że my budujemy terminal, i będzie połączenie z Trójmiastem, my możemy to miasto obsłużyć. Nasz terminal portowy, a teraz będziemy rozbudowywali port, może służyć nie tylko Elblągowi, może służyć Kwidzynowi, bardzo uprzemysłowionemu miastu, Grudziądzowi i Malborkowi. Tu mogą być te przeładunki, w jedną i w drugą stronę. Także to jest też i szansa dla naszego portu. Ratunek dla Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany, taka perełka turystyczna, o którą bardzo dbałem. To jest też cały system turystyczny. Ja to nazywam Elbląski Węzeł Wodny, bo nie mam lepszego pomysłu na nazwę. Ale to jest Pętla Żuławska, to jest Kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Ale to jest też problem. To jest problem, bo jak dwie noce i dwa dni zawieje od strony północno-wschodniej, to zalewa Elbląg. Ale zalewa też Żuławy Wielkie. Szkarpawa i rzeka Elbląg jest problemem, tylko że jeden jest na Powiślu, na Pomorzu, drugi jest na Warmii i Mazurach. Musimy znaleźć tą jedną organizację, w której będziemy o tym zagrożeni.

Rozmawiaj, to jest jakość wód. Jakości wód nie poprawimy z Elbląga. Tu musimy rozmawiać z całym tym regionem. To jest też sprawa samorządów nadwiślańskich. To potrzeba takich rozwiązań. Wiemy, jaka jest jakość wód na Zalewie Wiślanym. Piękny akwen, ale nie daj Boże wejść tam i po kostki jesteś w murze. No i rzecz taka bardzo ważna, którą tu w Elblągu wyliczyliśmy w dużej mierze we współpracy z panem prezydentem. 6 tysięcy Elblążan pracuje w Trójmieście. 8 tysięcy leczy się w trójmiejskich szpitalach. 1500 młodych ludzi studiuje w Trójmieście. Ja jeżdżę często pociągiem do Warszawy. Wiem, ilu młodych ludzi i ludzi w ogóle jeździ dalej do Gdańska, bo ja wysiadam w Magorku. Ci ludzie świadczą o tym, że istnieje więź społeczna między Gdańskiem i Elblągiem, że Elbląg jest rzeczywiście powiązany nadal z Pomorzem i z Trójmiastem. Ludzie o tym świadczą. My mamy obowiązek o tych ludziach myśleć. Dlatego to, co się stało i to, że dowieźliśmy ten punkt w ustawie, który pozwala Elblągowi przystąpić do obszaru metropolitarnego, w moim odczuciu jest wielką szansą dla Elbląga. Jest szansą na odbudowanie regionalności elbląskiej. Jest szansą na zbudowanie takiego nieformalnego województwa elbląskiego, który będzie odwisły w tych regionach, o których mówię. Będzie obejmował Żuławy, subregion Zalewu Wiślanego i Powiśle. I takim miastem centralnym możemy się stać i to jestem pewien, że będzie impuls bardzo rozwojowy dla naszego miasta. I chciałbym też powiedzieć o tym, że bo te pytanie często było mi zadawane, jak pomorski obszar metropolitarny ma się do województwa warmińsko-mazurskiego. Ja powiem tak, nijak. To są zupełnie inne twory. Administracja, podział administracji kraju to jest jedna rzecz, a obszary metropolitarne to są organizacje funkcjonalne. Tam się zgromadzą, zrzeszają samorządy, które chcą realizować wspólnie jakieś zadania. O tych zadaniach dla Elbląga, ja tu mówiłem, tych zadań jest bardzo dużo, które świadczą o tym, że nasze miejsce jest w tym związku metropolitarnym. I tu nie ma żadnego problemu. Co więcej, ja to też mówię, gdy spotykam się z naszymi samorządowcami wojewódzkimi. Te sprawy, o których mówię, to są też sprawy województwa warmińsko-mazurskiego. Żuławy to także Warmia i Mazury. Zalew Wiślany to także Warmia i Mazury. Połączenie kolejowe, port, to są sprawy województwa warmińsko-mazurskiego, nie tylko pomorskiego. Także załatwiamy w ten sposób w obszarze metropolitarnym ważne kwestie rozwojowe dla Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze kilka słów powiem o tej drodze, która prowadziła do tej wczorajszej ustawy. To była dosyć długa droga. Ja pamiętam, gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, po raz pierwszy wtedy spotkałem się z Pawłem Olechnowiczem, który przyjechał do Elbląga i powiedział o tej inicjatywie. Przyjechał zaprosić nas do tej inicjatywy. To był 2011 albo 2012 rok. On zapoczątkował pracę nad stworzeniem tego zespołu metropolitarnego. Stworzył stowarzyszenie wtedy, które w zasadzie wykonuje te funkcje, chociaż nie ma do tego legitymacji ustawowej. A to się zaczęło za czasów Pawła Adamowicza. Później był rok 2020, gdy to stowarzyszenie miało już gotowy projekt ustawy, ale Sejm w ogóle nie chciał tego wyjąć z szuflady, więc myśmy zastąpili Sejm i przyjęliśmy ten projekt ustawy w Senacie. I wtedy, gdy trafił on do Senatu, to zauważyłem, że brakuje tego punktu, który by otworzył możliwość przystąpienia Elbląga do obszaru metropolitarnego i ten punkt wprowadziliśmy. I tego punktu od 2020 roku bardzo pilnuję. Od 2020 roku uczestniczę w pracach tego stowarzyszenia na rzecz tej metropolii. I też ten czas, gdy to trafiło już z rządu do parlamentu, to praktycznie byłem na wszystkich spotkaniach, które dotyczyły powołania zespołu metropolitarnego. Nawet na sejmowych komisjach. Wszystkim tłumaczyłem, na czym polega powiązanie Elbląga z Pomorzem i że nie ma konfliktu między obecnością na Warmii i Mazurach, a tym, żeby Elbląg realizował się na Pomorzu. No, oczywiście, jak wiecie,

stowarzyszenia na rzecz tej metropolii. I też ten czas, gdy to trafiło już z rządu do parlamentu, to praktycznie byłem na wszystkich spotkaniach, które dotyczyły powołania zespołu metropolitarnego. Nawet na sejmowych komisjach. Wszystkim tłumaczyłem, na czym polega powiązanie Elbląga z Pomorzem i że nie ma konfliktu między obecnością na Warmii i Mazurach, a tym, żeby Elbląg realizował się na Pomorzu. No, oczywiście, jak wiecie,

0: у безкоштовних навчальних заняттях із захисту населення. Захід відбудеться 20 червня об 11:00 у міському будинку культури. Учасники, зокрема, дізнаються, як діяти під час кризових ситуацій. У програмі також передбачені заняття з надання першої медичної допомоги.
1: Escabranievo News. Сьогоднішній верблонгу в бюро жеглуги Судсько-Ельблонській є зі мною
2: Марта Мощийська,
1: працівник жеглуги. Зачнемо від того, як технічно це виглядає. Якщо хотілося б переплинути статком по траві, як то ще мові, що можна зробити, де ще удати?
2: Найлепіше зробити то інтернетово, але завжди можна до нас задзвонити, бądź вийти на нашу сторону zegluga.com.pl. Хентні завжди поможемо, дорадимо, можна зарезервувати у нас, викупити білет, відповімо, що і як, не ма проблему, добіжемо відповідну дату, годину.
1: А то є... Także macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
2: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg Włóczyniec poprzez Pochylnię, Jezioro Drużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny, jest zawsze o 16:25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Drużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
1: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu lata do takiej bardzo długiej trasy.
2: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana. Z Elbląga bądź Ostródy jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
1: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
2: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu. I po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż trzy psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
1: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
2: Przeważnie tutaj są na naszym terenie cztery statki, Kurt, marabut, pingwin i kormoran. Dwa pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też dwa. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
1: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
2: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
1: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
2: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
1: Jedyna na świecie chyba nawet.
2: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
1: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
2: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże Jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kupno też.
1: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
2: Z Elbląga do Buczyńca to 4:40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po samych Pochylniach pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
1: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
2: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem, na całej trasie.
1: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...
2: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po dwa albo trzy na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
1: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją, tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
2: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
1: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
2: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
1: Więc sentymentalna podróż.
2: Tak.
1: Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
2: Normalny bilet kosztuje 169 zł. Plus 31 zł bilet powrotny. 30 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. W obie strony.

0: sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, płacą tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
1: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11-godzinny?
0: Są, jeszcze są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek, Tak, już nie było miejsca.
1: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
0: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę, za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas, to jest najczęściej, nie trzeba nigdzie dojeżdżać, to jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowy.
1: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
0: Tak jest.
1: Jaki to adres?
0: Zegluga.com.pl.
1: Zegluga.com.pl. My byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostrusko-elbląskiej. Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska Braniewo.
3: W alfabecie Wysoczyzny Elbląskiej litera W wydaje się oczywista, ale im dłużej się o niej mówi, tym bardziej wychodzi, że to nie jest zwykłe wzgórze za miastem, tylko cały osobny świat.
4: Wysoczyzna Elbląska to efekt procesów z ostatniego zlodowacenia, trwającego od około 115 tysięcy do około 12 tysięcy lat temu, kiedy nad dzisiejszymi wzgórzami wisiała lodowa góra o grubości do 3000 metrów.
3: 3000 metrów lodu nad głową brzmi jak film katastroficzny, a tymczasem to właśnie ten ciężar ukształtował teren, który dzisiaj kojarzy się z wycieczkami, rowerami i spokojnymi spacerami po lesie.
4: Lód działał jak ogromna frezarka, a gdy się cofnął, zostawił wysoczyznę morenową, która na Srebrnej Górze sięga prawie 200 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wzniesieniem całego polskiego pobrzeża południowo-bałtyckiego.
3: Ze Srebrnej Góry widać Zalew Wiślany, Żuławy z jeziorem Drużno, a przy dobrej pogodzie także mierzeje Wiślaną i ujście Nogatu. Więc nic dziwnego, że Wysoczyznę nazywa się czasem Bieszczadami Północy.
4: Geograficznie to dwa światy. Łagodna, rolnicza wierzchowina z polami i drogami rowerowymi oraz stroma krawędź opadająca ku Żuławom i Zalewowi, pełna głębokich dolin i wąwozów.
3: To są miejsca, gdzie nagle robi się chłodniej, słychać szum wody, a ścieżka schodzi ostro w dół, więc człowiek czuje, że wchodzi w inny mikroświat.
4: W tych wąwozach leżą potężne głazy narzutowe, często pomniki przyrody z własnymi imionami. A rosną tam także rzadkie w północnej Polsce gatunki roślin górskich i podgórskich.
3: Do tego dochodzi wybrzeże klifowe między Tolkmickiem a Fromborkiem, gdzie stromy brzeg pokazuje linię dawnego morza.
4: Ten klif ukształtowały fale Morza Litorynowego około 6 tysięcy lat temu i do dziś erozja rzeźbi tam brzeg, więc widzimy żywą historię geologiczną.
3: Człowiek pojawił się tu bardzo wcześnie, bo najstarsze ślady obecności sięgają schyłkowego paleolitu, kiedy lądolud cofał się na północ, a w jego miejsce wchodziła tundra, renifery i łowcy.
4: Krajobraz, który wydaje się stabilny, wciąż się zmienia, bo erozja i ruchy masowe na zboczach pokazują, że natura nadal modeluje Wysoczyznę Elbląską.
3: Przy literze E pojawia się Elbląskie Towarzystwo Starożytności, grupa pasjonatów, która w XIX wieku postanowiła nie tylko spacerować po Wysoczyźnie, ale też ją badać, opisywać i chronić.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
4: Elbląskie Towarzystwo Starożytności, Elbinger Altertumsgesellschaft, powstało w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy elbląskich elit miejskich, a władze miasta wspierały je, widząc w tym szansę na rozwój muzeum miejskiego.
3: To była ekipa zapaleńców, która po pracy brała łopaty i notatnik, ruszała w teren i sprawdzała, co kryje się pod ziemią na wzgórzach między Elblągiem a Tolkmickiem.
4: Sprzyjał im romantyczny klimat epoki Sturm und Drang, zachęcający do odkrywania lokalnego folkloru, legend i dawnych wierzeń. Więc zaczęto patrzeć na Wysoczyznę jak na skarbiec historii Prusów i Gotów.
3: Wiele wzgórz, strumieni, głazów i drzew dostało wtedy poetyckie nazwy, bo badacze lubili łączyć twarde dane archeologiczne z wyobraźnią.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
4: Na pierwszym walnym zgromadzeniu 21 października 1874 roku przyjęto statut, według którego celem było pogłębianie wiedzy o historii i prehistorii okolic Elbląga poprzez badania naukowe i gromadzenie zabytków realizowane w formie wykładów, wycieczek i oprowadzania po muzeum.
3: Brzmiało to jak połączenie uniwersytetu, klubu turystycznego i koła miłośników lokalnej historii.
4: Towarzystwo utrzymywało kontakty m.in. z Hugo Konwencem, pionierem ochrony przyrody europejskiej, więc elbląscy badacze myśleli także o zachowaniu przyrody i zabytków dla przyszłych pokoleń.
3: W okresie prezesury profesora Roberta Dorra prowadzono intensywne wykopaliska, które zmieniły

0: Cały wiedzę o regionie.
1: Udało się przebadać lub odkryć 14 grodzisk, 33 osady, 11 kurhanów i 32 cmentarzyska z zabytkami od młodszej epoki kamienia po wczesne średniowiecze.
0: To pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie była pustką, tylko terenem, na którym ludzie żyli, chowali zmarłych i budowali grodziska.
1: Archeolodzy badali m.in. Łęcze, Suchacz, Kadyny, Wikrowo, Sierpin, Weklice czy Skowronki, potwierdzając, że człowiek pojawił się tu już w młodszej epoce kamienia.
0: Badania wykazały też obecność mamutów, których kości i ciosy trafiły do muzeum, więc po Wysoczyźnie chodziły kiedyś nie tylko renifery i ludzie, ale także te prehistoryczne olbrzymy.
1: Członkowie towarzystwa szukali także legendarnej osady Truso, ważnego portu i ośrodka handlowego znanego ze źródeł pisanych.
0: Działalność towarzystwa przerwała II wojna światowa, ale ich dorobek naukowy i muzealny nadal jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnych badaczy.
1: Kiedy dzisiaj ktoś idzie szlakiem pieszym albo jedzie rowerem przez Wysoczyznę Elbląską, korzysta z krajobrazu ukształtowanego przez lądolód i z przyrody chronionej przez współczesne instytucje.
0: A świadomość, że procesy erozyjne wciąż trwają, pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie jest zamkniętym rozdziałem, tylko żywą opowieścią, w której kolejne pokolenia dopisują swoje fragmenty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
0: Dziś zabieramy Was do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, zwanego Bieszczadami Północy, tuż obok Elbląga i Zalewu Wiślanego.
1: Ten przydomek nie jest przypadkowy, bo zachodnia i północna część parku to płaska terasa nadzalewowa, a zaraz obok zaczyna się strefa krawędziowa z głębokimi wąwozami, które wycięły strumienie spływające w stronę zalewu.
0: Czyli z jednej strony spokojna równina, a z drugiej teren nagle faluje, opada, wznosi się i człowiek czuje się trochę jak w górach, choć formalnie to nie są góry.
1: Różnice wysokości są wyraźne. Strumienie mają bystry nurt, a wąwozy porastają lasy bukowe, tworzące gęsty zielony dach nad głową.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
0: Idealne miejsce na spacer, bo jest woda, las i te strome jary, które robią ogromne wrażenie, gdy nagle widzi się, jak teren gwałtownie opada w dół.
1: Od strony Zalewu Wiślanego, między Elblągiem a Fromborkiem, występują też fragmenty klifu, dziś odsuniętego od brzegu, ale wciąż pokazującego, jak woda i wiatr przez wieki modelowały ten krajobraz.
0: A co z resztą parku, tą dalej w głąb lądu?
1: Wschodnia i centralna część to wierzchowina Wysoczyzny, łagodnie pofalowany teren z pagórkami, gdzie pola uprawne przeplatają się z lasami, a z wielu miejsc widać szerokie panoramy na okolice i Zalew Wiślany.
0: Czyli w jednym miejscu mamy górski klimat, nadmorski klif i spokojne rolnicze pejzaże.
1: Lasy zajmują tu około 67% powierzchni, użytki rolne około 24%, a reszta to wody, zabudowa i inne tereny. Więc dominuje zieleń i naturalny krajobraz.
0: Przy takim udziale lasów od razu czuć, że jest się w środku przyrody, a nie na obrzeżu miasta.
1: Sam park ma ponad 13 417 hektarów, a otulina ponad 7 679 hektarów, tworząc rozległy zielony pas wokół Elbląga i sąsiednich miejscowości.
0: Ta otulina wchodzi w skład dwóch obszarów chronionego krajobrazu, zachodniej i wschodniej części Wysoczyzny Elbląskiej, więc ochrona przyrody sięga dalej niż sam park.
1: Dzięki temu chronione są całe ekosystemy – lasy, pola, doliny strumieni i fragmenty wybrzeża Zalewu Wiślanego.
0: Przejdźmy do konkretów, bo liczby dotyczące flory robią wrażenie.
1: Stwierdzono tu około 800 gatunków roślin, w tym 154 gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Wśród nich wiele typowych dla obszarów podgórskich.
0: Czyli rośliny kojarzone z Karpatami świetnie czują się nad Zalewem Wiślanym.
1: To m.in. czosnek niedźwiedzi, tworzący wiosną zielone dywany, okazały pióropusznik strusi, tojad dziubaty, lilia złotogłów, żebrowiec górski i przetacznik górski.
0: Jakby fragment górskiego runa leśnego przeniósł się nad Bałtyk.
1: Bogata jest także fauna, bo w parku stwierdzono 173 gatunki zwierząt, w tym około 150 gatunków ptaków.
0: Wśród nich szczególnie ważne są gatunki drapieżne i te objęte ścisłą ochroną.
1: Należą do nich bielik, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, a także wilk, mopek oraz niewielka skryta grzebiuszka.
0: Obecność wilka pokazuje, że to miejsce jest naprawdę dzikie i spokojne, z dużymi kompleksami leśnymi i korytarzami migracyjnymi.
1: Wilk i duże ptaki drapieżne są dobrym wskaźnikiem stanu ekosystemu, bo ich obecność oznacza, że cały łańcuch pokarmowy funkcjonuje tu w miarę stabilnie.
0: Od czosnku niedźwiedziego po bielika nad bukami, wszystko jest tu ze sobą powiązane.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Braniewo.
1: Park ma też ciekawą warstwę historyczną. 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych i 57 zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.
0: Które z nich najbardziej przyciągają uwagę?
1: Przede wszystkim układ ruralistyczny w Kadynach z zespołem pałacowo-folwarcznym i dawną cegielnią oraz domy podcieniowe w Łęczu, Kamionku Wielkim,

0: Górkach i Elbląskim Prutniku, charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa regionu.
1: Te domy z wysuniętym piętrem na słupach od razu zdradzają dawną zamożność gospodarzy i mieszankę kultur.
0: Do tego dochodzą zespoły dworsko-parkowe w Połoninach Nadbrzeżu, Ostrobrzegu i Bogdańcu oraz kościoły w Tolkmicku, Łęczu i Pruchniku. Ważne punkty na mapie dziedzictwa kulturowego Wysoczyzny.
1: Jest też miejsce szczególnie bliskie Elblążanom, czyli Miejski Park Bażantarnia.
0: Bażantarnia leży na skraju miasta, wchodzi w skład obszaru chronionego, łączy funkcję rekreacyjną z walorami przyrodniczymi i ma muszlę koncertową oraz dawną restaurację Myśliwska.
1: To zielone przedłużenie miasta w stronę Wysoczyzny, gdzie po kilku minutach spaceru z zabudowy Elbląga człowiek trafia w świat szumu drzew i śpiewu ptaków.
0: Bażantarnia pokazuje, jak blisko mogą współistnieć miasto i obszar chroniony z infrastrukturą rekreacyjną i naturalnymi dolinami potoków oraz stromymi zboczami typowymi dla całej Wysoczyzny.
1: Widać więc, że to nie tylko zielona plama na mapie, ale złożony organizm, w którym spotykają się lasy bukowe, górskie rośliny, wilki, bieliki, historyczne dwory, domy podcieniowe i miejski park.
0: Ta różnorodność sprawia, że Wysoczyzna Elbląska zasłużyła na miano Bieszczadów Północy i stała się jednym z najciekawszych przyrodniczo i kulturowo fragmentów regionu elbląskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Bóg jako bohater odcinka o Wysoczyźnie Elbląskiej brzmi trochę niepozornie, a tymczasem to drzewo ma tu status gwiazdy pierwszego planu, prawda?
0: Bóg to główny aktor tutejszej sceny, bo tworzy większość lasów niściastych na pofałdowanym terenie pełnym stromych wąwozów, jarów i wartkich strumieni, więc krajobraz jest naprawdę dziki i malowniczy.
1: A jednak w tym tłumie to Bóg zgarnia najwięcej uwagi, więc co sprawia, że właśnie on jest tu takim leśnym liderem?
0: Bóg zwyczajny jest głównym gatunkiem lasotwórczym i właśnie tutaj osiąga północno-wschodnią granicę naturalnego zasięgu w Europie. Zajął miejsce dawnych dąbrów, a dziś prawdopodobnie zaczyna się powoli wycofywać ku zachodowi, więc ten obszar ma duże znaczenie naukowe.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
1: Czyli kto spaceruje po lasach między Elblągiem a Tolkmickiem, chodzi po żywym laboratorium, w którym widać, jak przyroda reaguje na klimat.
0: Do tego Bóg jest po prostu piękny, szczególnie wiosną, gdy na gładkich, srebrzystych pniach pojawiają się świeże, jasnozielone liście, a las przypomina jasną katedrę, przez której sklepienie miękko filtruje światło.
1: Jak ten bukowy teatr zmienia się w ciągu roku, gdy wracamy na te same ścieżki o różnych porach.
0: Wczesną wiosną dno lasu pokrywa się dywanem przylaszczek, zawilców i kokoryczy, a jesienią bukowe liście tworzą symfonię ciepłych barw, dzięki której każdy wąwóz wygląda jak obraz.
1: Bóg ma więc talent do robienia nastroju, ale ma też ciekawą historię kulturową, prawda?
0: W mitologii rzymskiej był symbolem płodności i drzewem opiekuńczym. Cyceron przywoływał go, broniąc lasów. A z łacińskiej nazwy fagus wzięła się nazwa fagotu, którego pierwszy egzemplarz miał być z drewna bukowego.
1: A jak wygląda jego życie w liczbach, skoro uchodzi za drzewo długowieczne?
0: Bóg może dożyć około 350 lat, a jeden z najgrubszych w Polsce, bóg czerwonolistny w Strzybniku, ma obwód bliski 7 metrów i wiek około 250 lat.
1: A jakie rekordy mamy bliżej Elbląga, na samej Wysoczyźnie?
0: W pobliżu Krzyżewa rośnie Bóg Pomnik Przyrody o obwodzie ponad 5 metrów, a region słynie też z niezwykłych form, jak trójpniowy bóg nad Stradanką koło Przybyłowa, który wygląda jak rzeźba z trzema zrośniętymi pniami.
1: Jest też bóg o koronie w kształcie odwróconego stożka, prawda?
0: Tak, w pobliżu wąwozu Stradanki rośnie drzewo z masywnym pniem, który już na wysokości około 2 metrów rozdziela się na wiele pionowych konarów, tworzących wąską, regularną koronę, przypominającą odwrócony stożek.
1: A ten słynny bóg na wzgórzu niedaleko Kadyn, który podobno króluje nad okolicą?
0: Na południe od Kadyn dominuje na wzgórzu potężny bóg o niezwykle szerokiej koronie, wsparty na rozbudowanych nabiegach korzeniowych, które wczepiają się w skarpę jak ogromne palce, więc drzewo wygląda jak strażnik całego stoku.
1: W tej galerii niezwykłych form jest też wątek romantyczny, czyli bóg spleciony z brzozą przy rozstaju dróg koło Przybyłowa.
0: Bóg i brzoza stoją na rubieży lasu tak blisko, że ich pnie wyglądają jak splecione w uścisku, tworząc liryczną scenę na tle surowych wąwozów Wysoczyzny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Wróćmy jeszcze do buka jako gatunku, jak on się odnawia i czy wymaga specjalnej pomocy człowieka.
0: Najlepiej odnawia się naturalnie, z samosiewu pod okapem starego drzewostanu, a obfite owocowanie powtarza się co kilka lub kilkanaście lat, gdy pojawia się mnóstwo orzeszków, które są przysmakiem sujek, wiewiórek i dzików. Ale dla człowieka w większej ilości mogą być szkodliwe.
1: Czyli lepiej zostawić je leśnym mieszkańcom i podziwiać, jak z czasem wyrastają z nich młode buki, które rosną bez pośpiechu.
0: Buk najwolniej rośnie w pierwszych latach, najbardziej intensywnie mniej więcej do 150 lat, a potem przyrośnie.

0: koszty są minimalne, więc każdy okazały egzemplarz to efekt wielu ludzkich pokoleń, które zdążyły się zmienić wokół.
1: Eska Braniewo.
2: Dzień dobry, dziś prosto z Braniewa pozdrawiamy Ewę Gorzelak-Dziduch, aktorkę i prezeskę Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy. Witamy Cię, Ewa, bardzo serdecznie i tak jak mówiłam, pozdrawiamy z Braniewa, gdziekolwiek jesteś.
3: Dzień dobry, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam braniewiaków.
2: No właśnie, my na co dzień przyzwyczajeni jesteśmy, mówię na co dzień, co roku przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pojawiasz się w Braniewie na koncertach Fundacji Nasze Dzieci, charytatywnych koncertach, które organizujesz wspólnie z ekipą Piotrka Śliwiaka, ale dziś nie o koncertach, bo wiem, że chciałabyś nam opowiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie człowieka, który postanowił wspomóc Waszą fundację.
3: Tak, to jest bardzo nietypowa inicjatywa i nietypowy człowiek, który się do nas zgłosił, a mianowicie jest to Kamil Paczyński z Krakowa, który postanowił w intencji wsparcia fundacji przejechać trasę na rowerze z Krakowa do Paryża. Przy czym trzeba powiedzieć, że Kamil nie miał wcześniej takiego doświadczenia tak długiej rowerowej trasy. Kupił sobie rower specjalnie na tę wyprawę i jeszcze 2 dni wcześniej mówił, że o, nie ogarnia tych przerzutek. Pierwszy raz w życiu pojechał z sakwami i jedzie już dzisiaj 7. Codziennie jedzie ponad 100 km, około 120-130, śpi całkowicie na dziko w namiocie w lasach, gdzie akurat wyląduje. Ostatnio znalazł wspaniały szałas i był szczęśliwy, że pewna odmiana kąpie się w strumykach, nie gdzie co trafi, nie mówię, że poluje, no to by była przesada. Natomiast ja jestem

0: pogodą, terenem, górki, nie górki. I oczywiście nie można tego porównywać do tego, co przechodzą dzieci, ale gdzieś tam widzimy, że i on podjął wysiłek, żeby nagłośnić właśnie i wesprzeć te dzieci, które leczą się onkologicznie w naszych podopiecznych fundacji.
1: No właśnie, i tutaj przypomnij kilka słów o działalności swojej fundacji. Czym się zajmujecie, jak działacie?
0: Tak jak, ponieważ Kamil otworzył skarbonkę, na się pomaga i tam wpłyną wpłaty od ludzi dobrych serc, którym już teraz dziękuję za to, co już się tam uzbierało. Natomiast gdy się zastanawialiśmy, jaki cel tej jego wyprawy, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tak się ograniczać do jednego celu i ogólnie jest to kwota, która się uzbiera, jest przeznaczona na działalność fundacji, czyli na organizowanie czasu wolnego i różnych atrakcji dla dzieci na oddziale. Również przed nami za moment kolonie wakacyjna Kropla Szczęścia, które już Braniewo intensywnie wspiera właśnie podczas koncertów. No i wiadomo, że w miarę możliwości kupujemy również sprzęt na oddział, a także czasem takie nierefundowane leki. I oczywiście prowadzimy też subkonta i refundujemy rodzicom koszty związane z leczeniem.
1: A powiedz, skąd się Kamil, tak, ten rowerzysta, wziął w życiu fundacji? Jak się poznaliście? Czy on was znalazł? Czy wy go znaleźliście? Co was ze sobą połączyło?
0: Kamil jest znajomym znajomych, ponieważ wymyślił sobie, że taką trasę chciałby zrobić, szukał celu dla tej wyprawy. I w ten sposób poprzez znajomych został z nami połączony i został naszym wolontariuszem. Bardzo mu wszyscy kibicujemy. Był u nas na oddziale oczywiście spotkać się z dziećmi przed wyprawą, zaprezentować rower. Rower dostał nazwę Błękitna Strzała od dzieci. Dzieci napisały dla niego listy na każdy dzień wyprawy. Kamil prezentuje to wszystko na swoich kanałach społecznościowych. Codziennie umieszcza tam relacje z trasy i czyta te listy codziennie jeden, tak na forum, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co dzieci mu napisały, jakie tam, nie wiem, rady, wsparcie. Komentują też dzieci i piszą, jak one sobie radzą tak, z takim zmęczeniem i gorszym samopoczuciem. Na co Kamil ma uważać, jak o siebie dbać. Więc to jest takie, mimo tego, że to jest dosyć nowa osoba, która trafiła do naszej fundacji, jako wolontariusz, można powiedzieć. Tak jak Piotrek Śliwiak był naszym pierwszym wolontariuszem w terenie, Kamil dołączył do tego grona wolontariuszy w terenie i można powiedzieć, że zasięg ma światowy, bo teraz jest gdzieś w Niemczech i jedzie dzielnie dalej. I także taka jest historia jego trafienia do nas i bardzo mu kibicujemy, żeby dojechał tam, gdzie jest jego cel, czyli pod wieżę Eiffla.

0: Wieża Eiffla, piękne miejsce, warto je zobaczyć i miejsce, które motywuje do wielkich czynów.
1: Myślę, że ta trasa w ogóle to jest taka motywacja do wielkich czynów, bo naprawdę, jak ja sobie to wyobrażam, patrząc jeszcze na pogodę, jak pada deszcz, że on codziennie wsiada na ten rower i jedzie kolejne 100 ileś kilometrów. Rozmawiałam z nim ostatnio, zapytałam go się, co jest dla niego największą trudnością. Powiedział, moja głowa, czyli te wszystkie myśli sabotujące, a po co ty to robisz, a boli, a nie dam rady. I właściwie to, że codziennie się musi rozpakowywać, pakować, jechać i taka rutyna już teraz. Więc myślę, że to jest dla niego też taka trasa zmagania się samego ze sobą i sprawdzenia, jakie on ma i swoje ograniczenia. Miejmy nadzieję, że kibicujemy mu, żeby dojechał do celu. Tam mi powiedział, że nawet gdyby ciało mu po drodze miało wymięknąć, to i tak dojedzie. Nie wie jak. Trochę to jest tak jak z chorobą, że nie wiemy jak to leczenie będzie przebiegało, ale no, dąży się do jednego celu, do tego wyleczenia. Więc Kamil też nie wie, jaka będzie jego trasa, ale dąży do tego, żeby dotrzeć na miejsce.
0: Piękna inicjatywa. Proszę, pozdrów Kamila od nas i oczywiście wszystkie dzieciaki z fundacji, podopiecznych fundacji, bo tak naprawdę to wszystko kręci się wokół nich.
1: Ja bardzo

0: jechać i taka rutyna już tego, więc myślę, że to jest dla niego też taka trasa zmagania się samego z sobą i sprawdzenia, jakie on ma i swoje ograniczenia. Miejmy nadzieję, że no, kibicujemy mu, żeby dojechał do celu. Tam mi powiedział, że nawet gdyby ciało mu po drodze miało wymięknąć, to i tak dojedzie. Nie wie jak. Trochę to jest tak jak z chorobą, że nie wiemy jak to leczenie będzie przebiegało, ale no, dąży się do jednego celu, do tego wyleczenia, więc Kamil też nie wie, jaka będzie jego trasa, ale dąży do tego, żeby dotrzeć na miejsce.
1: Piękna inicjatywa, proszę, pozdrów Kamila od nas i oczywiście wszystkie dzieciaki z fundacji, podopiecznych fundacji, bo tak naprawdę to wszystko kręci się wokół nich.
0: Ja bardzo

0: środą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
1: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alieni Mighties.
0: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić

nową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milky, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Riany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Jason Derulo. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremi Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja trwa.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym.

0: pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: I po reklamie.
1: Esko.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: Autopromocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: W aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż 2.

0: raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: I po reklamie.
7: Braniewo na czasie.
8: Krzysiek Jaworski. Trwa nabór do 5. edycji festiwalu Rozśpiewany Fromburg. To konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży. Każdy chętny musi przygotować 2 polskie piosenki. Zgłoszenia do 15 czerwca w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym we Fromborku. Festiwalowe prezentacje 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie. Rusza sezon letni w Parku Wodnym Dolinka w Elblągu. Pierwsze tegoroczne wejście 19 czerwca. Nowoczesny kompleks basenów odkrytych jest jedną z największych atrakcji rekreacyjnych miasta i regionu. W tym roku na odwiedzających czeka jeszcze więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. A w niedzielę odbędzie się w Elblągu bieg piekarczyka. Kierowców czekają spore utrudnienia w centrum miasta. Start i meta biegu przy placu Jagiellończyka w Elblągu.
9: Muzyką się żyje.
10: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
11: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
10: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
12: Luzik.
13: Arbuzik.

0: W Radiu SK razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
1: Luzik.
2: Arbuzik.

0: nagrywkami, wideo.
1: To co bardziej? Co fajniejsze, teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
0: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
1: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
0: Tak.
1: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
0: Tak, bardzo.
1: Jesteś za?
0: Tak, żeby wszyscy słuchali.
2: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
3: Ja się

to nie jeden. Kuba i Kuba Wesce, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Taki to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się skam, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to, co?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99.

Program Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szokere, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99.

0: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: I po reklamie.

wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup, szukajcie tego na SK.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by...

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne.

0: partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
6: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
7: Co tam się będzie działo?
6: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
5: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe.

wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Eska.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek.

Na SK Live Remix, no fani klubowego grania będą w siódmym niebie, ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: Informacja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.
11: SK Braniewo. Na czasie.
12: Rafał Maliszewski. Wodniacy na dzikich plażach. Do wakacji jeszcze trochę czasu, ale braniewscy policjanci już patrolują wody Zalewu Wiślanego i rzekę Pasłękę. Szczególnie dzikie kąpieliska.

0: miejsca, w których każdego roku dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i przypominają, że kąpiel w takich lokalizacjach to duże ryzyko. Najlepszy zwrot w Polsce? Zwrot podatku. Wiedzą o tym i oszuści, którzy rozsyłają fałszywe maile. Podają się za skarbówkę, informując o przysługującym zwrocie, ale wymagają podania danych do konta i osobowych. Gdy je podacie, w mig wyczyszczą wam konto.
1: Się nie udaje to odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami.
0: Ostrzega Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji i apeluje. W takich sprawach zawsze zachowujmy czujność.
2: Muzyką się żyje.
3: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze: witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię, kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my wesce kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie.

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Pyska.

0: dosłownym tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo, Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
16: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
15: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
17: Luzik.
18: Arbuzik.
10: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
18: Poluszaki pomagały. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
19: Ja też się super bawiłem.
20: Ja się dobrze bawiłam.
18: Tymi nagrywkami, wideo.
10: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
18: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
10: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
18: Tak.
10: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
18: Tak, bardzo.
10: Jesteś za?
18: Tak, żeby wszyscy słuchali.
15: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma za sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
21: To hity, przy których my starsi się bawili, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
15: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewem, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit. Pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note

0: 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Jedziemy?
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: I po reklamie.
7: SK Braniewo. Na czasie.
8: Rafał Maliszewski. Uwaga kierowcy. Od 9 do 20 czerwca na wybranych ulicach Fromborka zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu. Czasowe utrudnienia dotyczyć będą ulic Elbląska, Rybacka i Mickiewicza. Ruch pojazdów z wyłączeniem weekendów odbywać się tam będzie wahadłowo z wykorzystaniem jednego pasa ruchu. Czy w murach Muzeum Ziemi Braniewskiej kryją się tajemnice? Na to pytanie szuka odpowiedzi Łukasz Szałecki z kanału Polish Paranormal TV. Eksplorator miejsc, z którymi wiążą się legendy o niewyjaśnionych zjawiskach.
9: Muszę przyznać, że to miejsce ma potencjał na to, że odkryje tutaj coś niezwykle ciekawego.
8: Trwa szczegółowa analiza zebranych danych i wkrótce powinniśmy poznać ich wyniki.
10: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap do Wymiorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
11: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
1: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor. Olivia?
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat w Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: I po reklamie.

0: Wow! Taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do...

0: 1 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do...

0: Ja się w piosenkę okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
3: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
4: Lexi, jak emocje po meczu?
5: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
4: Jak to jest grać z taką ekipą?
6: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
2: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
7: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I used to

0: psuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyła razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto fundacji wspierającej dzieci walczące z rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wszystko brzmi lepiej.
16: W harmonii.
15: Dwa głosy współgrają.
16: Ze sobą.
15: Przekazują z lekkością.
16: Trudne wiadomości.
15: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
16: Betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit? Pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
19: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
20: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowych

0: Modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: SK.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami. No i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało. Mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: SK Braniewo.

0: na czasie.
1: Rafał Maliszewski. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta, pielęgniarka oraz druhna OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba. Nowotwór piersi z przerzutami. Przed nią długie leczenie i rehabilitacja. Karolinę można wesprzeć w tej walce, wpłacając datek na internetową zbiórkę. Czy można umrzeć ze strachu? To pytanie pojawia się w Autostradzie, najnowszej książce Agnieszki Pietrzak, elblążanki, autorki popularnych kryminałów. Mówi Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej.
2: Kolejne spotkanie wokół najnowszej książki Agnieszki Pietrzak. Książka, która od początku do końca trzyma w napięciu.
1: Zapraszamy na spotkanie z autorką we wtorek, 16 czerwca o godzinie 18 do Biblioteki Elbląskiej.
3: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób.

te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób.

0: Naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
1: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu, dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się i tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegłem.

0: Słuchajcie, no i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
1: SK, Karniak i Kap.
2: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: dogrywki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
18: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
17: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
19: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
17: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
20: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają

0: kilometrów i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
1: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
1: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 i QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: I po reklamie.
14: Esko.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Braniewo na czasie.
20: Krzysiek Jaworski. Tanecznym krokiem w 20 urodziny. 18 czerwca w Elblągu odbędzie się jubileuszowy 20 już koncert galowy Szkoły Tańca Broadway. Wyjątkowe święto tańca, emocji i pasji. Na scenie dzieci, młodzież i dorośli w różnych stylach tańca. 18 czerwca, godzina 18, Teatr Sewruka w Elblągu. Rusza sezon letni w Parku Wodnym Dolinka w Elblągu. Pierwsze tegoroczne wejście 19 czerwca. Nowoczesny kompleks basenów odkrytych jest jednym

0: jedną z największych atrakcji rekreacyjnych miasta i regionu. W tym roku na odwiedzających czeka jeszcze więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. A więcej materiałów, zdjęć i filmów na sk.pl oczywiście.
1: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
2: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
1: Informował reporter SK Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie Mistrzostwa Świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na Mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Kto zwalcza ból? Kto?

0: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Money, money, money.
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los.
5: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl / samoobrona w sieci.
13: I po reklamie.

0: Polska.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.

0: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
1: Mam propozycję.
2: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Polska Pranie. Reklama. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
0: I po reklamie. Braniewo na czasie.
2: Krzysiek Jaworski. Zawody i piknik. 21 czerwca odbędzie się Truso MTB Race w Elblągu. Dzieci, młodzież i dorośli przejadą ścieżkami bożantarni. Zapisy trwają. Po zawodach piknik rowerowy z atrakcjami, pokazami, konkursami i grillem. 27 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja Truso Fest, wikińskiego festiwalu wody i ognia. Na dziedzińcu Elblągskiego Muzeum pokazowe walki, wykłady popularno-naukowe, warsztaty i gry dla dzieci. Do tego rejsy repliką Łodzi Wikińskiej. 4 sceny, 15 koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną i muzyczna platforma na rzece. 20 i 21 czerwca odbędzie się Elbląskie Święto Muzyki. Wstęp na wszystkie akcje święta będzie wolny.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Niewo News.
1: Zielony przystanek, nowe nasadzenia, ogród deszczowy, a może Aleja Lipowa? Wybór należy do Was. Ruszyło głosowanie w zielonym budżecie Elbląga.
2: Nie ma zielonego budżetu bez mieszkańców Elbląga. To oni składają wnioski i finalnie wybierają, które będą wykonywane.
1: Mówi elbląska radna Karolina Ślus. Głosowanie trwa do niedzieli. Szczegóły w sieci. A w niedzielę odbędzie się w Elblągu bieg piekarczyka. Kierowców czekają spore utrudnienia w centrum miasta. Start i meta biegu na Teatralnej przy placu Jagiellończyka w Elblągu. Budowa drogi wodnej z Bałtyku do Elbląga w toku. Pierwsze, na początek mniejsze statki mają wpłynąć do portu w Elblągu wiosną.
3: Kończone są prace na odcinku rzeki, który jest już umocniony. Kolejny etap, odcinek 2,5 km i ostatni etap 900 metrów do mostu Unii Europejskiej.
1: Mówi Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu w Elblągu. Wszystkie prace czerpalne i modernizacyjne powinny być gotowe do roku 2028. Rusza sezon letni w Parku Wodnym Dolinka w Elblągu. Pierwsze tegoroczne wejście 19 czerwca. Nowoczesny kompleks basenów odkrytych jest jedną z największych atrakcji rekreacyjnych miasta i regionu. W tym roku na odwiedzających czeka jeszcze więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. Pierwszy polski okręt wojenny miał powstać w Elblągu. 454 lata temu, 14 czerwca w 1572, zwodowano na rzece Elbląg kadłub galeonu, który miał być zalążkiem polskiej floty wojennej.
4: Za czasów Zygmunta Augusta zaczęto budowę pierwszego królewskiego statku wojennego.
1: Mówi elbląski historyk dr Tomasz Liniecki. Okręt nigdy nie został ukończony. Dzisiaj w Elblągu nie ma żadnych większych upamiętnień budowy pierwszego w historii polskiego okrętu wojennego. Trwa nabór do 5. edycji festiwalu Rozśpiewany Fromborg. To konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży. Każdy chętny musi przygotować dwie polskie piosenki. Zgłoszenia do 15 czerwca w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym we Fromborku. Festiwalowe prezentacje 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie. 3,5 tysiąca złotych i 47 punktów karnych. To bilans jazdy 42-letniego mieszkańca Braniewa ulicami miasta.
5: Kierujący osobowym Fordem w ciągu kilkunastu minut popełnił szereg wykroczeń drogowych. Nagrania ze zdarzeń trafiły do policjantów za pośrednictwem skrzynki stop agresji drogowej.
1: Mówi Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji. 42-latek już usłyszał wyrok. 89 lat temu, 12 czerwca w 1937, po 4 latach budowy oddano do użytku 92 km autostrady Elbląg-Królewiec. Zbudowano dwa pasy drogi i przygotowano teren pod dwa kolejne. Odcinek był częścią tzw. Berlinki, łączącej Berlin z Królewcem. I przypominamy, w niedzielę bieg piekarczyka w Elblągu. Kierowców czekają utrudnienia w centrum miasta i na starówce. Autobusy pod kontrolą. Policjanci z braniewskiej drogówki przypominają, że dla bezpieczeństwa podróżnych można zgłosić prośbę o kontrolę autokaru wycieczkowego przed wyjazdem. Policjanci sprawdzą stan techniczny pojazdu, wymagane wyposażenie i trzeźwość kierowcy. Wyjazdy i prośby o kontrolę można zgłaszać przez całą dobę do dyżurnego komendy powiatowej policji w Braniewie. Pogoda pokrzyżowała plany, ale nie zepsuła chęci. Organizatorzy Braniewskiej Nocy Świętojańskiej, która miała odbyć się w czwartkowy wieczór w Braniewskim Amfiteatrze, odwołali widowisko z powodu pogody. Zapowiadają jednak drugie podejście. Nowy termin ma być podany wkrótce. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli w akcji pod hasłem Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tematem przewodnim spotkania było hasło Wsparcie na każdym etapie. Obecność strażaków dała szansę pozyskania informacji dotyczących bezpiecznych zachowań, zasad postępowania, ewakuacji oraz udzielania i wzywania pomocy. Rusza sezon letni w Parku Wodnym Dolinka w Elblągu. Pierwsze tegoroczne wejście 19 czerwca. Nowoczesny kompleks basenów odkrytych jest jedną z największych atrakcji rekreacyjnych miasta i regionu. W tym roku na odwiedzających czeka jeszcze więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. Zawody i piknik. 21 czerwca odbędzie się Truso MTB Race w Elblągu. Dzieci, młodzież i dorośli przejadą ścieżkami bażantarni. Start o 11 na elbląskim bike parku przy Królewieckiej. Zapisy trwają. Po zawodach piknik rowerowy z atrakcjami, pokazami, konkursami i grillem. Wikingowie opanują Elbląg. 27 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja Truso Fest, wikińskiego festiwalu wody i ognia. Na dziedzińcu elbląskiego muzeum spotkania z odkrywcą Truso, pokazowe walki, wykłady popularno-naukowe, warsztaty i gry dla dzieci. Do tego rejsy repliką łodzi wikińskiej. Byliście już w samoobsługowym muzeum? Jeżeli nie, będzie okazja. Takie właśnie Muzeum Kanału Elbląskiego powstanie na jeziorze Sambrut w Małdytach. Będzie to pomost pawilon z ekspozycją poświęconą historii kanału. Małdyty otrzymały ponad 8 milionów złotych dofinansowania na stworzenie tego muzeum. Jeżeli jeszcze nie korzystaliście z samoobsługowego muzeum, niebawem będzie okazja. Takie właśnie Muzeum Kanału Elbląskiego powstanie na jeziorze Sambrut w Małdytach. Będzie to pomost, plenerowy pawilon ekspozycyjny poświęcony historii i technice Kanału Elbląskiego. Gmina Małdyty otrzymała ponad 8 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na stworzenie tego muzeum. Start i meta na Starówce. Podczas Dni Elbląga odbędzie się symboliczny bieg na 780 metrów. To nawiązanie do nadania Elblągowi praw miejskich 780 lat temu. Zainteresowanie jest duże, uruchomiono więc dodatkowe pakiety dla biegów Classic, Family i Junior. Więcej informacji na stronach elbląskiego MOSiR-u.
0: SK Braniewo.
1: Pierwszy polski okręt wojenny miał powstać w Elblągu. 14 czerwca 1572 zwodowano na rzece Elbląg kadłub galeonu, który miał być zalążkiem polskiej floty wojennej. Mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
6: Z Elblągiem wiąże się historia próby zbudowania przez Jagiellonów floty. Floty morskiej i posiadania własnej, a nie tylko wynajmowanej kaperskiej floty. No i ten moment to jest okres panowania króla Zygmunta I Starego, który to wysłał do Elbląga swoich przedstawicieli, aby w tutejszej stoczni zbudować początek, zalążek tej floty. Rozpoczęcie odbudowę, czy to był galeon, czy to była inna jednostka duża, dzisiaj do końca nie wiemy, dlatego że niewiele zachowało się poza źródłami informującymi o kosztach, o materiałach, jakie użyto, o tej samej budowie. Niestety statek nie został nigdy dokończony, został zwodowany, ale później musiał zostać porąbany, bo ewakuowano go w momencie, kiedy Elbląg został napadnięty przez gdańszczan. No i właściwie to tylko została ta legenda, historia. Nie było jakiegokolwiek znaczenia czy politycznego, czy gospodarczego dla miasta z tym związanego, ale ta legenda dla nas jest bardzo ważna. Potwierdza, że Elbląg na przestrzeni swoich wieków był bardzo ważny dla Polski.

kiedy Elbląg został napadnięty przez gdańszczan. No i właściwie to tylko została ta legenda, historia. Nie było jakiegokolwiek znaczenia czy politycznego, czy gospodarczego dla miasta z tym związanego, ale ta legenda dla nas jest bardzo ważna. Potwierdza, że Elbląg na przestrzeni swoich wieków był bardzo ważny dla Polski.

0: Była ważna dla Elbląga i Elblążanie dążyli do tego, żeby w Polsce prowadzić swoje biznesy i żeby Polska prowadziła swoje biznesy w Elblągu. No i tyle. A dlaczego nie w Gdańsku? Dlatego, że Gdańsk był również dla królów konkurentem. Gdańsk był zbyt bogaty, zbyt niezależny, a Elbląg to akurat był taki na miarę.
1: Okręt zaprojektował wenecki mistrz budowy Domenico Zavezzello. Jego budowa trwała 2 lata. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie wyglądał i czy rzeczywiście miał nazywać się Smok. Dzisiaj w Elblągu nie ma żadnych większych upamiętnień budowy pierwszego w historii polskiego okrętu wojennego.
2: Jak relacje z rodzicami wpływają na nasze życie? Odpowiedzi na to pytanie będzie można poszukać podczas kolejnego spotkania z cyklu Akademia Kina Wewnętrznego w Elbląskim Światowidzie.
3: Zapraszamy na pokaz filmu Georgi ma się dobrze, a po seansie na warsztat prowadzony przez psycholożkę Karolinę Barańską. Akademia Kina Wewnętrznego przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia.
2: Mówi Michał Kania ze Światowida. Akademia w sobotę o 12. Po raz 18 w Bibliotece Elbląskiej startują Ogrody Polityki. To 3 dni spotkań z ciekawymi ludźmi, rozmów na ważne tematy i koncertów. Dzisiaj na 18 ogrodów wystąpi Maja Kleszcz, wokalistka obdarzona wyjątkowym głosem. Jeszcze będzie przepięknie, to z kolei sobotnie spotkanie z Tomkiem Lipińskim, legendą polskiego rocka. Szczegóły na stronie biblioteki. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta, pielęgniarka oraz druhna OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba. Nowotwór piersi z przerzutami. Przed nią długie leczenie i rehabilitacja. Karolinę można wesprzeć w tej walce, wpłacając datek na internetową zbiórkę. Policja ustrzeliła 3 nietrzeźwych. Kierowca Forda na Fromborskiej w Elblągu miał 0,66 promila. Golfa, zatrzymany na pułkownika Dąbka, 0,86. Zwycięzcą został kierujący z Młynar. Wprawdzie wydmuchał 0,66 promila, ale jechał bez prawa jazdy, bo nigdy go nie zdobył. Sobota to ostatni dzień zapisów na Powerfest. Zawody 20 czerwca w Pasłęckim Parku Ekologicznym. W programie zmagania strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing i mistrzostwa województwa straży pożarnych w biegach przełajowych. A na finał dyskoteka.
4: Więc będzie dużo atrakcji, dużo zabawy, fajne nagrody.
2: Mówi Aleksander Gajczewski, organizator imprezy. Szczegóły zawodów w sieci. 235 tysięcy złotych stracił 76-latek z Braniewa. Oszuści podający się za brokerów finansowych namówili go do założenia konta na Rewolucie, a w telefonie aplikacji, dzięki której przejęli nad kontem kontrolę. Śledztwo w tej sprawie wszczęła elbląska prokuratura. Czy można umrzeć ze strachu? To pytanie pojawia się w Autostradzie, najnowszej książce Agnieszki Pietrzak, elblążanki, autorki popularnych kryminałów. Mówi Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej.
5: 16 czerwca kolejna premiera, kolejne spotkanie wokół najnowszej książki Agnieszki Pietrzak pod tytułem Autostrada. To 14. książka autorki, thriller, który tym razem, uwaga, nie dzieje się jak poprzednie książki ani w Elblągu, ani na Wysoczyźnie Elbląskiej, ani na Żuławach, tak jak wcześniej autorka zdążyła nas przyzwyczaić, ale dzieje się na autostradzie A1. Książka, która od początku do końca trzyma w napięciu, zresztą też do tego zdążyła nas Agnieszka przyzwyczaić, że te jej książki to są bardzo dobrze napisane kryminały, czy też właśnie thrillery, powieści grozy, no, które po prostu są świetną rozrywką. No i tak, w tej książce no, takie główne pytanie, na które osoby, które będą ją czytać bądź przeczytały, mogą się dowiedzieć, no przede wszystkim, czy jest możliwe w ogóle to, żeby umrzeć ze strachu. No tak czasami mówimy właśnie, że ktoś umarł ze strachu, ale czy to jest jakby fizycznie w ogóle wykonalne? I właśnie między innymi tego będzie można się dowiedzieć z tej książki, ale oczywiście no, jest to thriller, kryminał, więc mamy tutaj w tym przypadku i w przypadku tej książki 2 zespoły śledcze, jeden w Gdańsku, a drugi w Łodzi. No i właściwie 2 różne śledztwa, które się ze sobą łączą. Ale ja oczywiście tutaj nic więcej nie powiem, nie będę spoilerować, bo wiadomo, że trzeba tę książkę przeczytać. A ja zapraszam serdecznie na spotkanie z autorką, na którym porozmawiamy nie tylko o autostradzie, ale pewnie też będziemy nawiązywać do wcześniejszych książek Agnieszki Pietrzyk. Na to spotkanie trzeba przyjść oczywiście koniecznie, bo jest to elblążanka, a jak wiadomo, elblążanie się wspierają i jedyna autorka, która pisze kryminały, thrillery, znana no, właściwie w całej Polsce, to jest autorka, która jest bardzo popularna, bardzo dużo osób czyta Agnieszka Pietrzyk, więc zakładam, że może Państwa na tym spotkaniu we wtorek o godzinie 18 w Bibliotece Elbląskiej zabraknąć. No i mamy też niespodziankę, dlatego że dzięki wydawnictwu, Tym razem Agnieszka wydała książkę w wydawnictwie Skarpa Warszawska. Podczas tego spotkania wśród uczestników

0: plastików, rozrosujemy dwie książki, więc to jest jakby też, myślę, pretekst do tego, żeby się zmotywować i żeby przyjść do biblioteki.
1: Wodniacy na dzikich plażach. Do wakacji jeszcze trochę czasu, ale braniewscy policjanci już patrolują wody Zalewu Wiślanego i rzekę Pasłękę. Szczególnie dzikie kąpieliska, miejsca, w których każdego roku dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i przypominają, że kąpiel w takich lokalizacjach to duże ryzyko. Co trzeci nielegalnie. Od początku roku Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna sprawdziła zatrudnienie ponad 1400 cudzoziemców. 460 pracowało niezgodnie z przepisami.
2: Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od stycznia do końca maja bieżącego roku sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Właściciele firm zatrudniali pracowników z zagranicy bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w branży produkcyjnej i budowlanej po 29%. Na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami najwięcej pracowało obywateli Kolumbii. Stanowili oni największą grupę nielegalnie pracujących, bo prawie 60%. Wśród nielegalnie pracujących byli również obywatele Indii, Indonezji, Uzbekistanu, Wietnamu, Gwatemali czy Gruzji. Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 105 tysięcy złotych.
1: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik straży. Watch Dogs, czyli prawa człowieka w filmie. W Galerii L rusza dzisiaj objazdowy festiwal filmowy organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Do niedzieli wyświetlane będą tam dokumenty z całego świata, otwierające oczy na ważne tematy i inspirujące do dyskusji. Więcej na stronie Galerii L. 2700 zawodników na listach tegorocznego biegu piekarczyka. To absolutny rekord. Najstarszy ma 82 lata, a najmłodszy 5 miesięcy. Na starcie obok Elblążan biegacze z Trójmiasta, Warszawy, Kutna czy Braniewa oraz goście z Kąpień we Francji, miasta partnerskiego Elbląga oraz z Danii, Litwy, Hiszpanii, a nawet Kenii. Start głównego biegu w niedzielę o 10. Zmiana w SP12. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektorów dwóch elbląskich podstawówek. Od września SP numer 12 pokieruje Katarzyna Kurek-Raszlińska, obecna wicedyrektor. Natomiast w SP numer 23 bez zmian stanowisko zachowała Anna Sobolak. Zielone przystanki, Aleja Lipowa to tylko część projektów zgłoszonych do zielonego budżetu Elbląga. Sami elblążanie zdecydują, które będą zrealizowane. Głosowanie trwa do 14 czerwca.
3: Program ten ma na celu włączenie mieszkańców w przemyślane zazielenianie miasta,
1: mówi Alicja Ciereszko z Elbląskiego Ratusza. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej. Szczegóły na stronie miasta. Najlepszy zwrot w Polsce? Zwrot podatku. Wiedzą o tym i oszuści, którzy rozsyłają fałszywe maile. Podają się za skarbówkę, informując o przysługującym zwrocie, ale wymagają podania danych do konta i osobowych. Gdy je podacie, w mig wyczyszczą wam konto.
4: Się nie udaje tu odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami.
1: Ostrzega Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji i apeluje. W takich sprawach zawsze zachowujmy czujność.
5: SK Braniewo News.
6: 10 lat minęło, jak jeden dzień chciałoby się zaśpiewać, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzić będzie jubileusz swojego dziesięciolecia i o przygotowaniach do tego jubileuszu i o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie. No tak, dzisiaj to właśnie żyjemy jeszcze tą dziesiątą jubileuszową nocą muzeum.
6: Dziesiąta rocznica
7: będzie padała dokładnie 3 września tego roku. No i już właśnie kończy się noc muzeów i podejmujemy już działania, które wybiegają do tej daty 3 września. Chcemy zrobić też bardzo fajną imprezę. Nie ukrywam, że złożyliśmy też wniosek do marszałka województwa, do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego o dotację. Chcemy zrobić nie tylko dziesięciolecie muzeum, ale połączyć to z konferencją popularno-naukową, plus planujemy koncert w Bazylice Mniejszej, okazjonalny taki też, znane tuzy polskiej muzyki. Nie będę zdradzał, bo to zależy, czy dostaniemy też pieniążki, bo my własnych środków aż tak dużo nie mamy, żeby finansować takie wydarzenia.
6: O szczegółach na pewno będziemy jeszcze rozmawiali im bliżej tego jubileuszu, a ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej. Jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
7: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum stworzyć, to wydawaliśmy takie publikacje, celulozowe Muzeum Ziemi.

0: Braniewskiej. I tam właśnie jakieś artefakty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składające się z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było Filozofii Muzeum się Braniewskim, później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Rachremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować. No, jaka izba? Tu przed wojną być czy muzeum w Braniewie? To muzeum ma być. No i tak się stało. Jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich. Mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum. Także jesteśmy normalnym muzeum, tylko że społecznym. Pracujemy społecznie, wolontariat. Nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych, przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy. Wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami. Różne funkcje pełnimy.
1: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Braniewa z Towarzystwa Miłośników Braniewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej placówki.
0: No tak, jak placówka powstawała, to było nas chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osoby w tej chwili jest i wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co dusz jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. No to się samo nie robi.
1: Muzeum Ziemi Braniewskiej powstało 10 lat temu i cały czas funkcjonujecie w tym samym miejscu, czyli w byłym kolegium Hozjanum. To też takie klimatyczne i historyczne miejsce z historią, ale cały czas się rozrastacie.
0: Lepszego miejsca się nie znajdzie jak to, bo to właściwie są dwa obiekty. Pierwszy kolegium jezuickie w Polsce, budynek jest z XVIII wiek i wieża pofranciszkańska, XIV-wieczna. Tam cztery pomieszczenia i tu 8-12 pomieszczeń. Otwieraliśmy muzeum, było 5 pomieszczeń, cienko wyposażonych, tych przynosi i powie, a w tej chwili pękamy w szwach, jest 12 pomieszczeń i na litość polską brakuje nam kolejnych. Co najmniej dwa nam potrzebne są. Co najmniej dwa na historię wojskowości braniewskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chorzyszowi.
1: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowych.
0: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich, poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła brańskiego. Kolejna sala główna to jest sala historii miasta. Kolejna sala to jest sala kultury materialnej, pokazująca czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną. Kolejna sala to jest sala Brańskiej Katarzynek, Reginy Protwan. Następna sala to jest sala Hanzy. Związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo i też na rzece Pasłęce, słynna brańska Wenecja, tam przy każdej kamienicy została łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Braniewa. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjanum a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlano-ozdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej. Na dole jest sala rycerska, piętro wyżej jest sala PRL-u, którą chcieliśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u. Sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesji miała być. To jest taki pokój mieszczański właściwie w tej chwili.
1: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
0: Pani Dorota specjalistą jest od papierologii. Ona teczkę ma książkę przyjętych eksponatów. Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorotka mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów.
1: Wszystko. I duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
0: No tak, to na to się składają i darowizny. składają się przedmioty, które zostały nam przekazane przez Kościół, jak Droga Krzyżowa czy inne przedmioty, ale też są rzeczy, które kupiliśmy, nabyliśmy. Po prostu kupno nastąpiło, no bo inaczej nie można tego było nabyć do naszego muzeum, trzeba było kupić. Niewiele eksponatów zostało wypożyczonych. Są wypożyczone eksponaty, jak na przykład z Muzeum w Koszutach, dwór w Koszutach koło, to jest filia Muzeum w Środzie Wielkopolskiej. To jest obraz taki XVI-wieczny Jana Zgalego-Czawskiego, który w Braniewie maturę kończył w 1712 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
1: A najstarszy zabytek?
0: To pieczęć lakowa z drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Branieckiej. To jest bardzo wartościowy temat.
1: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
0: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 70. stare meble gdzieś tam wynosili do
1: historii
0: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szyłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
1: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, marzenia. Tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o lapidarium braniewskim, bo to też wasze dziecko.
0: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu, bo ten czas tak goni, że się gubimy nieraz. W każdym razie, że no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. Ja mówię, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarium poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przecież z cmentarza ewangelickiego, z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne, są z cmentarza świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiego, świętego Locha na Olsztyńskiej. Także właściwie tam, no, ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa czy z Nowej Pasmęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży, płyt.
1: No, to wszystko trafiało do was?
0: Wszystko do nas trafiało, także no, później ludzie przejrzeli na oczy, że to jednak fajna rzecz. Tam są ławeczki, można usiąść sobie kontemplować.
1: Przyjęło się.
0: Przemyśleć to wszystko, bo przecież to nie tylko Niemcy mieszkali. Przecież od pokoju Torunskiego do pierwszego rozbioru Polski te ziemie były Rzeczypospolitej. Dokładnie 306 lat. Także tu też była polskość i na lapidarium są też tablice z polsko brzmiącymi nazwiskami, ale jest też płyta nagrobna profesora Świtalskiego, który był kierownikiem katedry języka polskiego w liceum Hozjanu w Braniewie. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie, taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcono 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach branieckich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta Obojga Narodów. Bardzo fajna rzecz. No i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
1: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
0: Tak, wydajemy publikacji dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana. Kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał. Także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam, trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydają w języku polskim, niemieckim, ale to jest razy dwa trzeba. Cenę publikacji razy dwa wtedy policzyć. No nie zawsze stać nas na to i dlatego wydajemy tyle, na ile nas stać. Wydajemy publikacje w sensie przewodników po muzeum w języku polski, polsko-niemieckim, polsko-angielskim, od tego czasu polsko-rosyjskim też był, bo Rosjan by przyjrzał w językach Niemców. W tej chwili, no wiadomo, że to się skończyło, ale staramy się przy niektórych eksponatach pisać w języku polskim, niemieckim, ale wydać całą historię naszego muzeum, czy na przykład tak jak wydaliśmy w tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum, wydać to w dwóch językach, to no, może kiedyś, jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
1: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić

0: odwiedzić Waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był. A jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego.
1: No tak, ludzie przychodzą, niektórzy po to byli tu 2 lata temu, przychodzą, żeby zobaczyć. Tutaj niedawno leśnicy Państwo byli 2 lata temu, no i tu niedaleko byli gdzieś tam przyjazdem, postanowili przyjechać, zobaczyć, co w te 2 lata się zmieniło. No i pod wrażeniem byli, że pękamy w szwach, że tak dużo wszystkiego jest. Pod wielkim wrażeniem ludzie są, jak tu przyjeżdżają po raz wtóry i porównują to, co było lat 5 albo 2 lata temu, a teraz, nie?
0: To dowód, że warto. Zatem zapraszamy Muzeum Ziemi Braniewskiej, czynne prawie codziennie.
1: Prawie codziennie od 12 do 16, ale jak wiadomo, na telefon możemy otworzyć o godzinie 8, nie teraz o 18 wieczorem. A jak trzeba, to i w poniedziałek jesteśmy w stanie też udostępnić muzeum.
0: Dziękuję bardzo. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
1: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
2: SK Braniewo.
3: Droga Elbląga do metropolii pomorskiej otwarta. Senat przyjął odpowiednią ustawę, mówi senator z Elbląga Jerzy Wcisła.
4: Senat przyjął uchwałę o możliwości powołania Związku Metropolitarnego, Pomorskiego Związku Metropolitarnego. Będzie to drugi ustawowy związek metropolitarny w Polsce, bo już funkcjonuje Związek Górnośląsko-Zagłębiowski, teraz powstanie Pomorski. On musi powstać jako nowy twór. W projekcie ustawy była taka możliwość, aby przekształcić istniejące stowarzyszenie w związek, ale zmieniono ten punkt. Uznano, że to nie jest dobra droga, czyli samorządy będą musiały podjąć uchwały o przystąpieniu do związku i ten związek powstanie. Dla mnie, myślę także i że dla Was, najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt, o który walczyłem od 2020 roku, aby Elbląg, mimo że jest w innym województwie, mógł do tego związku przystąpić. Powiem Państwu, że to nie było łatwe. Główny problem polegał na tym, że albo specjalnie, albo niespecjalnie, bo mówię przede wszystkim o stronie PiS-u, ale także z różnych innych stron były takie pytania, czy Związek Metropolitarny może wykraczać poza granice województwa. I PiS taki wniosek złożył w Senacie, aby wykreślić możliwość przystąpienia do Związku Metropolitarnego samorządom z innego województwa. I w dużej mierze tak to będzie, bo jest kilka miast, które pretendują do miast metropolitarnych i niewiele jest takich przypadków jak u nas na Warmii i Mazur, że jest takie silne powiązanie metropolii z innego województwa z dużym miastem z innego województwa. I to, że Elbląg jest w takiej sytuacji, to jest ewidentny wynik błędu w moim odczuciu. Zresztą pamiętacie ten czas, 1999 rok. W Elblągu protestowaliśmy. Ja byłem wtedy redaktorem naczelnym Gazety Elbląskiej i plakatowałem Elbląg, namawiając ludzi do wzięcia udziału w tym referendum. I przyłączenie Elbląga do Warmii i Mazur było obarczone bardzo dużym błędem. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, bo się często o tym mówi, że Elbląg przyłączono do Warmii i Mazur, mimo że Elbląg jest bardzo silnie powiązany z Pomorzem, o czym będę mówił. Ale główny problem Elbląga polega na tym, że podzielono województwo elbląskie. Podzielono w ten sposób, że Braniewo i Elbląg zostały przyłączone do Warmii i Mazur, a Nowy Dwór Gdański, Malbork, Kwizyn, Sztum do Pomorza. Zlikwidowano subregion elbląski. Co gorsza, podzielono 2 subregiony. I geograficzne, i ekologicznie nierozłączne. Mówię przede wszystkim o Żuławach Wiślanych i o Zalewie Wiślanym. To są jednorodne i dosyć specyficzne regiony, których nie wolno było podzielić. Efekt w każdym razie dla Elbląga jest taki, że Elbląg bez subregionu szybko się degradował. Jesteśmy najszybciej wyludniającym się miastem na Warmii i Mazurach. Straciliśmy od czasu reformy samorządowej tego ostatniego etapu 20 tysięcy mieszkańców. Nie mam żadnych wątpliwości, że przystąpienie Elbląga do metropolii pomorskiej może ten błąd naprawić. Możemy odzyskać rangę miasta subregionalnego. Możemy wiele rzeczy naprawić. Co konkretnie? No to jest moim zdaniem ważne i muszę o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz, wiecie Państwo, że od lat jestem bardzo silnie związany z Żuławami. Żuławy nie mogą być zarządzane z różnych źródeł administracyjnych. Dzisiaj część Żuław podlega pod Pomorze, część pod Warmię i Mazur. My mamy mniej jakby powierzchni, mamy więcej infrastruktury, którą musimy się opiekować. Jako człowiek, który od wielu lat

Zajmuję się sprawami przeciwpołodziowymi, widzę, ile jest problemów, żeby niektóre rzeczy pouzgadniać. A i tak jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, bo my dzisiaj jakby naprawiamy błędy z poprzednich lat, bo tej polityki przeciwpołodziowej, polityki wodnej na Żuławach nie było przez 8 lat. Dzisiaj naprawiamy stację pomp, podnosimy wały, zastanawiamy się, co zrobić z bobrami, dążymy do oczyszczenia tego systemu wodnego, ale tak naprawdę nie zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpołodziowa na Żuławach. Szanowni Państwo, ja 2 dni temu otrzymałem taki alarmistyczny list od rolników z Gronowa Elbląskiego, którzy gospodarzą na jednym polderze i mówią, że ten polder wysechł. Nie to, że nie ma wody, tylko że nie mogą dogadać się z pracownikiem Wód Polskich, żeby otworzył śluzy. Oczywiście ja przekazałem Wodom Polskim, dyrektorowi RZGU tą sprawę i się nią zajmuje, ale to nie jest pierwsza sprawa. I nie może być tak, że tak ważna rzecz dla Żuław, wręcz egzystencjalna, będzie zależała od jakiegoś człowieka, który zarządza śluzami. Tu już dawno powinien być system komputerowy. Tu już powinna być sztuczna inteligencja. Tu powinny być monitoringi pogodowe, dotyczące wiatru, prognozy stanu wód. Te przepływy trzeba regulować, ale na to trzeba stworzyć jednolity system. Ja nie wiem, jak to można zrobić, jeżeli są różne organy administracyjne. Jeżeli to wszystko będzie w obszarze metropolitarnym, mamy tą jedną organizację, w ramach której to możemy zrobić. Druga sprawa związana z Żuławami. Żuławy nie bez powodu nazywa się spichlerzem Polski, który produkuje tyle zboża, że żeby wywieźć to zboże, a ono jest eksportowane, jest bardzo wysoko cenione. Ma wysoką zawartość glutenu, mówię o pszenicy, o rzepaku. Żeby to zboże wywieźć, to trzeba uruchomić w ciągu roku 300 pociągów. Tyle tego zboża jest. Albo 600 zestawów barek. A żeby te 300 pociągów ruszyło, to musi być kolej, połączenie kolejowe. Ja oczywiście rozmawiam z Ministerstwem Infrastruktury i o jednym, i o drugim. Pozyskuję poparcie. Osobno marszałków, osobno Stowarzyszenia Żuławy. Ale wyobraźcie sobie, że ja mówię w imieniu 1 700 000 mieszkańców. W imieniu Metropolii Pomorskiej, która jednoczy ponad 60 samorządów. Jak silniejszy byłby to głos. I to też jest argument za tym, żebyśmy te subregiony zarządzali z jednego miejsca. Synergia portowa. My wszyscy jesteśmy w Elblągu przekonani, że port służy Elblągowi i rozwoju Elblągu. Ale że ja rząd Donalda Tuska namówiłem do tego, żeby zagwarantował, że ten port zostanie dokończony, to nie Elblągiem go przekonałem, ale tym, że ten port uwolni Gdańsk od małych jednostek. Tam są nabrzeża o głębokości zanurzenia do 8 metrów. Mogą tam wpływać statki morskie przywożące po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ton. Co się rozładowuje? Statki, które przywożą 3-4 tysiące ton. Te statki my musimy przejąć, żeby ten port w Gdańsku rozładowywał to, do czego został przystosowany. Taki system istnieje na Zachodzie, u nas będzie to pierwszy system, pierwszy taki model. Rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury i oni o tym mówią, senatorze, jeżeli to wyjdzie, będziemy budowali porty śródlądowe przy innych wielkich portach, bo te porty się zapychają.

do nich towarów. To są miasta przemysłowe. Gdańsk ma problemy z wywozem z portu różnych ładunków. Sieć kolejowa między Gdańskiem a Tczewem jest nie do modernizacji. Tam przy torach są osiedla mieszkaniowe. Jedyny sposób, aby rozładować Gdańsk, to jest zbudować inną linię. I tu jest nadzieja na to, że ta linia przez Elbląg do Warszawy i linia dalej wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej szybko powstanie. Ale przez to, że my budujemy terminal, i będzie połączenie z Trójmiastem, my możemy to miasto obsłużyć. Nasz terminal portowy, a teraz będziemy rozbudowywali port, może służyć nie tylko Elblągowi, może służyć Kwizynowi, bardzo uprzemysłowionemu miastu, Grudziądzowi i Malborkowi. Tu mogą być te przeładunki, w jedną i w drugą stronę. Także to jest też i szansa dla naszego portu. Ratunek dla Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany, taka perełka turystyczna, o którą bardzo dbałem. To jest też cały system turystyczny. Ja to nazywam Elbląski Węzeł Wodny, bo nie mam lepszego pomysłu na nazwę. Ale to jest Pętla Żuławska, to jest kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Ale to jest też problem. To jest problem, bo jak dwie noce i dwa dni zawieje od strony północno-wschodniej, to zalewa Elbląg. Ale zalewa też Żuławy Wielkie. Szkarpawa i rzeka Elbląg jest problemem, tylko że jeden jest na Powiślu, na Pomorzu, drugi jest na Warmii i Mazurach. Musimy znaleźć tą jedną organizację, w której będziemy o tym zagrożeniu rozmawiać. To jest jakość wód. Jakości wód nie poprawimy z Elbląga. Tu musimy rozmawiać z całym tym regionem. To jest też sprawa samorządów nadwiślańskich. To potrzeba takich rozwiązań. Wiemy, jaka jest jakość wód na Zalewie Wiślanym. Piękny akwen, ale nie daj Boże wejść tam i po kostki jesteś w murze. No i rzecz taka bardzo ważna, którą tu w Elblągu wyliczyliśmy w dużej mierze we współpracy z panem prezydentem. 6 tysięcy Elblążan pracuje w Trójmieście. 8 tysięcy leczy się w trójmiejskich szpitalach. 1500 młodych ludzi studiuje w Trójmieście. Ja jeżdżę często pociągiem do Warszawy. Wiem, ilu młodych ludzi i ludzi w ogóle jeździ dalej do Gdańska, bo ja wysiadam w Malborku. Ci ludzie świadczą o tym, że istnieje więź społeczna między Gdańskiem i Elblągiem, że Elbląg jest rzeczywiście powiązany nadal z Pomorzem i z Trójmiastem. Ludzie o tym świadczą. My mamy obowiązek o tych ludziach myśleć. Dlatego to, co się stało i to, że dowieźliśmy ten punkt w ustawie, który pozwala Elblągowi przystąpić do obszaru metropolitarnego, w moim odczuciu jest wielką szansą dla Elbląga. Jest szansą na odbudowanie regionalności elbląskiej. Jest szansą na zbudowanie takiego nieformalnego województwa elbląskiego, który będzie od Wisły w tych regionach, o których mówię. Będzie obejmował Żuławy, subregion Zalewu Wiślanego i Powiśle. I takim miastem centralnym możemy się stać i to jestem pewien, że będzie impuls bardzo rozwojowy dla naszego miasta. I chciałbym też powiedzieć o tym, że bo te pytanie często było mi zadawane, jak pomorski obszar metropolitarny ma się do województwa warmińsko-mazurskiego. Ja powiem tak, nijak. To są zupełnie inne twory. Administracja, podział administracji kraju to jest jedna rzecz, a obszary metropolitarne to są organizacje funkcjonalne. Tam się zrzeszają samorządy, które chcą realizować wspólnie jakieś zadania. O tych zadaniach dla Elbląga, ja tu mówiłem, tych zadań jest bardzo dużo, które świadczą o tym, że nasze miejsce jest w tym związku metropolitarnym. I tu nie ma żadnego problemu. Co więcej, ja to też mówię, gdy spotykam się z naszymi samorządowcami wojewódzkimi. Te sprawy, o których mówię, to są też sprawy województwa warmińsko-mazurskiego. Żuławy to także Warmia i Mazury. Zalew Wiślany to także Warmia i Mazury. Połączenie kolejowe, port, to są sprawy województwa warmińsko-mazurskiego, nie tylko pomorskiego. Także załatwiamy w ten sposób w obszarze metropolitarnym ważne kwestie rozwojowe dla Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze kilka słów powiem o tej drodze, która prowadziła do tej wczorajszej ustawy. To była dosyć długa droga. Ja pamiętam, gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, po raz pierwszy wtedy spotkałem się z Pawłem Olechnowiczem, który przyjechał do Elbląga i powiedział o tej inicjatywie. Przyjechał zaprosić nas do tej inicjatywy. To był 2011 albo 2012 rok. On zapoczątkował pracę nad stworzeniem tego zespołu metropolitarnego. Stworzył stowarzyszenie wtedy, które w zasadzie wykonuje te funkcje, chociaż nie ma do tego legitymacji ustawowej. Ale to się zaczęło za czasów Pawła Adamowicza. Później był rok 2020, gdy to stowarzyszenie miało już gotowy projekt ustawy, ale Sejm w ogóle nie chciał tego wyjąć z szuflady, więc myśmy zastąpili Sejm i przyjęliśmy ten projekt ustawy w Senacie. I wtedy, gdy trafił on do Senatu, to zauważyłem, że brakuje tego punktu, który by otworzył

0: Піна Мазурик, з 4-ї Вармінсько-Мазурської бригади територіальної оборони. Під час навчань у громадських місцях та на дорогах можуть бути помітні військовослужбовці. Військові наголошують, що збільшена присутність армії не становить жодної загрози. Усі дії матимуть виключно навчальний характер і є частиною планового процесу підготовки Збройних сил Польщі. Усі були тверезі. Саме таким позитивним результатом завершилася чергова щотижнева поліцейська акція в Бранівському повіті. Правоохоронці перевірили 366 водіїв на стан сп'яніння. Як підсумували поліціянти, під час перевірок не було виявлено жодного водія, який перебував би під впливом алкоголю. Водночас вони подякували учасникам дорожнього руху за розсудливість та відповідальну поведінку. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує батьків із дітьми віком від 3 до 6 років на творче заняття під назвою «Україні підводних мрій». Захід відбудеться 16 червня о 16:00 у дитячому відділі бібліотеки. Учасники створюватимуть яскравих мешканців морських глибин та поринуть у світ фантазії та творчої гри. Кількість місць обмежена, тому необхідна попередня реєстрація. Музей Миколи Коперника у Фромбурку став інституційним членом спілки польських музейників. Це організація, яка об'єднує музейну спільноту, підтримує працівників музеїв та гуртує фахівців, які на основі музейних колекцій допомагають пояснювати сучасний світ. Черговий раз у Фромбурку стартував конкурс «Сеньор року». Міська рада сеньорів шукає кандидатів віком понад 60 років, які активно працюють на благо місцевої громади, допомагають іншим та надихають власним прикладом. Кандидатів можуть висувати мешканці, громадські організації та органи місцевого самоврядування. Заявки приймаються до 30 червня в управлінні міста та гміни Фромбург. Детальна інформація доступна на сайті міської влади. З 9 червня не працюватиме багатофункціональний майданчик спортивного комплексу «Орлік» у Фромбурку. Про це повідомляє управління міста та гміни. Про дату його повторного відкриття мешканців повідомлять окремо. Водночас футбольне поле та бігова доріжка залишаються доступними для користувачів згідно із чинним графіком. З 1 липня в Бартошицях, Олецьку та Новому місті Любавському розпочнуть роботу нові центри психологічної та психотерапевтичної допомоги для дітей та молоді. Допомогу можна буде отримати без направлення. Вона включатиме психологічні консультації, психотерапію та підтримку для родин.
1: Ескабранєво Ньюс. 31 maja 2025 roku w Braniewie odbyła się beatyfikacja 15 sióstr Katarzynek, nazywanych warmińskimi męczennicami. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko w życiu kościoła czy w życiu braniewskich i nie tylko sióstr Katarzynek, ale i miasta oraz całego regionu. Braniewo tego dnia odwiedzili przedstawiciele stolicy apostolskiej, były siostry Katarzynki z całego świata i wielu gości pielgrzymów. Dziś, w pierwszą rocznicę tego wydarzenia, odwiedzamy klasztor sióstr Katarzynek w Braniewie i rozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, matką prowincjalną i autorką książki o warmińskich męczennicach właśnie. Dzień dobry, witam siostrę bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo Państwa witam, miło mi.
1: To już rok minęło, bardzo szybko ten czas generalnie wszystkim nam mija i za chwilę powiemy, co się przez ten cały rok działo, ale ja może na początku poproszę, żebyśmy przypomniały, kim są siostry męczenniczki, dlaczego są dla Was takie ważne i dlaczego doszło do ich beatyfikacji.
2: Przede wszystkim są fajnymi kobietami konsekrowanymi, czyli siostrami zakonnymi, Katarzynkami, które oddały swoje życie pod koniec II wojny światowej, czyli w 1945 roku. One broniły dzieci chorych w najróżniejszych sytuacjach tutaj, związanych z wejściem żołnierzy sowieckich na Warmię, Mazury, na Powiśle, na Pomorze. Całe perypetie, ale w takim skrócie nie uciekły, zostały z potrzebującymi, próbowały tych ludzi ratować. W konsekwencji też ratowały swoją godność kobiecą, siebie nawzajem. Nie poddały się, oddały życie, stając w obronie właśnie godności kobiecej, broniąc drugiego człowieka, swoich ślubów zakonnych, swojej wiary.
1: I czy te wszystkie siostry były z Braniewa?
2: Wszystkie siostry przybyły do Braniewa jako młode dziewczyny, wstępując do klasztoru. A potem po ślubach zakonnych były wysyłane do różnych miejscowości. One pracowały na wioseczkach, w miastach, głównie warmińskich tutaj, w szpitalu w Olsztynie, w ogóle w wielu miastach takich jak Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta. No i oczywiście w Braniewie także. I tam właśnie spotkało ich to wejście żołnierzy radzieckich i ich fenomen polega na tym, że w takim pierwszym strachu, kiedy ludzie uciekali, bo to był totalny szok, zresztą żołnierze byli bardzo, bardzo agresywni, szczególnie na widok habitu zakonnego, więc wiedziały, co może ich spotkać, bo widziały naocznie, słyszały od świadków, a mimo to jakby taka potrzeba służenia drugiemu człowiekowi, czyli spojrzenie na tych bezbronnych, którymi się opiekowały, dziećmi chorymi, ludźmi w ogóle chorymi, to sprawiało, że one przestały myśleć o sobie i o tym, co może im grozić, a skupiły się na pomocy potrzebującym, na ewakuacji tych ludzi, na szukaniu bezpiecznego miejsca dla nich, na szukaniu transportów, gdzie ci ludzie byliby wywiezieni. To byli ludzie świeccy, dzieci, młodzież, dorośli i one poświęciły im życie. Wielu tych ludzi uratowały, a potem oni po latach zdali relacje i pokazali jakby ogrom tej tragedii, która się wydarzyła, niewyobrażalne w ogóle dla nas, ale też piękno ich powołania, ich życia, świadectwo w ogóle takiej codzienności, ponieważ to ich męczeństwo trwało, no nie, koniecznie kilka minut czy kilka godzin, w wielu przypadkach wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy od początku tego terroru, który się zaczął, aż do ich śmierci.
1: Siostra, przygotowując się do beatyfikacji, bardzo dokładnie poznała historię, na tyle, na ile można ją współcześnie poznać, historię tych sióstr, bo przypomnę, tak jak wcześniej wspomniałam, jest siostra autorką książki Pod prąd, pod wiatr, pod fale, właśnie książki o warmińskich męczennicach i tam każda z tych 15 sióstr, historia każdej z tych sióstr jest dokładnie opisana.
2: Tak, przygotowując się do pisania tej książki, odwiedziłam każdą miejscowość, w których pochodziły, szukałam ich domów rodzinnych. Bardzo często to były córki rolników, jakichś tam bogatych gospodarzy lub biedniejszych, albo leśników, rybaka również, więc w różnych miejscowościach, generalnie na Warmii, na Powiślu się urodziły, ale też wszystkie miejscowości, gdzie pracowały. Przeczytałam wszystkie świadectwa dotyczące ich życia, ich męczeństwa, wszystkich sytuacji, które się wydarzyły. Z każdą z tych sióstr spędziłam dobry miesiąc oddzielnie, żeby dobrze ją poznać i zrozumieć, ale nie pisałam swoich jakby wyobrażeń, tylko fakty i one były z jednej strony takie bardzo trudne, z drugiej strony niesamowicie piękne, pokazujące też całe ich dzieciństwo, ich pracę, ich życie, tutaj w ogóle relacje, stosunki na tej Warmii, Mazurach, w ogóle, czyli w Prusach Wschodnich przed wojną, ale też no, dynamikę i brutalność tych wydarzeń z 1945 roku i niesamowite w ogóle te chwile, ostatnie chwile ich życia, ich wyboru, bo każda z nich miała wybór, mogła uciec, mogła ratować siebie i w zasadzie chyba nawet byśmy nie miały do nich pretensji, bo tak zrobiły tysiące ludzi, no to jest taki odruch zupełnie, ratować swoich najbliższych i uciekać, a one przewartościowały to i dla nich tymi najbliższymi byli ludzie bardzo często nieznajomi, którzy w ostatnim momencie trafili pod ich opiekę i dla nich zostały.
1: Czyli do końca kontynuowały przesłanie waszej założycielki, Reginy Protman.
2: Dokładnie. Regina Protman wyszła do ludzi właśnie takich chorych, potrzebujących, ubogich, bezdomnych, ale też ucząc dzieci, młodzież. I one w zasadzie po tych 400 lat, po 350 latach, one robiły dokładnie to samo, co założycielka. Tyle, że na większą skalę i w wielu miejscowościach, miastach i wioskach. I to przesłanie, to jak Bóg chce, one w tym momencie takiej ogromnej właśnie takiej hekatomby całego tej nienawiści, która je spotkała, no bo naprawdę Sowieci ich nie znali, a na nich wyładowali swoją nienawiść do wiary katolickiej, do tej ziemi, przez którą przechodzili, idąc w stronę Berlina. I te siostry, takie no, poturbowane, pobite, ogromnie prześladowane, właśnie do końca myślały o tym, żeby jeszcze zabezpieczyć innych ludzi, żeby jeszcze pomóc komuś uciec, żeby jeszcze dać jedzenie więźniom innym, albo też przynajmniej pociechę i jakieś słowo wsparcia w sytuacji, kiedy w zasadzie już nie w więzieniu, czy podczas syłki w głąb Rosji, kiedy już nie można było nic nic zrobić, no była tylko modlitwa, jakiś uśmiech i po prostu bycie z człowiekiem umierającym. No takie świadectwo dali ludzie, którzy przeżyli tą tragedię i w ogóle kiedy się zagłębia w tą historię, to jest w ogóle nie do wyobrażenia, bo my znamy wojnę gdzieś z opowieści, znamy z filmów, ale widzimy ją przez kilkadziesiąt minut albo czytamy to, a one to przeżywały przez dzień, noc, każdą minutę i to nie było końca. Po prostu i tego nie było końca. I ci ludzie mieli wrażenie, że wpadli w jakąś taką studnię samego nieszczęścia i że tylko nie czeka ich nic dobrego. I właśnie, że w ogóle nie ma żadnej nadziei tutaj. I te siostry, kiedy nie miały żadnych

0: leków już, nie, żadnych bandaży, kiedy ludzie byli głodni, nie można było im dać nic, ani nawet wody, to jedyne, co można było dać, to dać im odrobinę jakiejś czułości i człowieczeństwa i nadziei, że to się skończy. Że to się skończy i że po tym całym nieszczęściu jest jeszcze może być pięknie i jeżeli nie w tym życiu, to w następnym, nie w życiu wiecznym. I to mogły dać, nie patrząc w ogóle na swoje cierpienie, bo no, one były po wielu gwałtach, głodne tak samo, przerażone, a mimo to trzymały się i co ich trzymało? No coś większego od nich, nie? Czyli wiara, poczucie sensu. A jeżeli już w ogóle nie mogły nic dać tym ludziom, no to po prostu się modliły za nich, a nawet ofiarowały swoje cierpienie, żeby pomóc tym ludziom, przynajmniej duchowo. I to było to wielkie coś, czego po ludzku nie widać, bo to jest coś niematerialnego zupełnie, a tak naprawdę było czymś bardzo wielkim, co pomogło wielu ludziom przetrwać tą Gehennę i powrócić do życia już po wojnie.
1: Niesamowita historia siostry Katarzynek, jak w soczewce oddaje historię tych ziem, bo siostry żyły w Prusach Wschodnich, były obywatelkami III Rzeszy, ale żyły w tym samym miejscu, w którym my żyjemy teraz. Później na tę ziemię, jak siostra powtarza, wkroczyła Armia Czerwona. I zarówno siostry, jak i ludność cywilna przeżyła tą Gehennę, ale mimo tych trudów wszystko się odrodziło i było wiele lat pokoju. I siostra wspomniała, znamy to z książek, znamy to z filmów, ale niestety ostatnimi czasy ta wojna coraz częściej zagląda jednak do nas przez okno, niedaleko. Zagrożenie wojny.
0: Cały czas się modlimy o pokój na świecie, o pokój w naszej ojczyźnie, tak jak to siostry robiły przez setki lat, aby to się nie powtórzyło. Z drugiej strony też, patrząc na historię naszego zgromadzenia, zawsze to nasze Braniewo, to nasza północ tutaj, przez tą północ zawsze przechodziły wojska, jak nie niemieckie, to szwedzkie, francuskie, potem sowieckie. Zawsze tutaj coś się działo takiego trudnego i nigdy nie wiemy, co nas czeka. Zawsze najważniejsze, co możemy dać, to po prostu być człowiekiem i modlić się o pokój. I na przesłanie też jest ważne to, aby cieszyć się z tego, co mamy, bo naprawdę mamy bardzo dużo. Dużo żyjemy jednak w czasach pokoju, względnego pokoju, mamy go w ojczyźnie i szanujmy go, nie? To dotyczy również naszych relacji. Przecież tyle jest kłótni w rodzinach, skonfliktowane jest nie tylko społeczeństwo całe, ale też przecież ile chaosu jest w każdym z nas. Naprawdę warto docenić to, że żyjemy w kraju, gdzie możemy się rozwijać, gdzie są możliwości, a nawet jeżeli wydaje nam się, że tak mało możemy, zawsze możemy dążyć do pokoju i przebaczenia sobie, drugiemu człowiekowi, no bo to jest, tutaj budujemy pokój. Najpierw wojna jest u nas, nie? Najbliżej nas, tam gdzie jej nie widać, w rodzinach, wśród sąsiadów, w pracy, między ludźmi, a dopiero jest ta wielka międzynarodowa. I my możemy zacząć od tego wokół nas, nie? Żeby tutaj doprowadzać do pokoju. Przebaczenie jest pierwszą drogą. To, że te siostry przebaczały swoim oprawcom, nie znaczyło, że nie cierpiały, że nie były na nich wściekłe, że ich to nie kosztowało, ale przebaczały, bo to im dawało też wolność i poczucie sensu. I tak jest też teraz. Każdy z nas, nie musimy doświadczać wojny, aby czuć tą nienawiść, czy zagrożenie, czy przecież ranimy się nawzajem wielokrotnie słowem, zachowaniem. Każdy z nas to zna. I tutaj to jest taka pierwsza baza, gdzie możemy coś sobie dać nawzajem dobrego. Takim przykładem są właśnie te męczennice, nasze siostry, które pracowały przecież na wsiach, miastach, w szkołach, w szpitalach, na gospodarstwach, wśród ludzi, w internatach. I tam starały się robić to, czynić to dobro każdego dnia i pokazywać je. I my możemy to robić przede wszystkim, zacząć od siebie, od swojego wnętrza, przebaczać sobie, bo każdy z nas ma prawo do przecież jakichś tam rzeczy, no do błędów. No, tak to jest w życiu każdego z nas i na pewno błędy popełniały te męczennice też i czegoś tam żałowały i coś mogłyby zrobić lepiej, ale wychodziły. I może byś powiedzieć, że to były takie zwykłe kobiety, najzwyczajniejsze w świecie i może gdyby nie wydarzyły się te straszne rzeczy, to po prostu byłyby jednymi z wielu, ale w sytuacji takiego zagrożenia one nie myślały o sobie właśnie, tylko wzniosły się na szczyt swojego człowieczeństwa. Każdy z nas może to zrobić na swoim malutkim podwórku i tym sposobem będziemy nieść pokój coraz bliżej nas, a ten pokój będzie zataczał coraz szersze kręgi. Tego zacznijmy. Czasami wystarczy dobry uśmiech i powiedzenie po prostu

0: Dzień dobry. Tyle.
1: Piękne przesłanie. Siostra Angela Krupińska, matka prowincjonalna siostry Katarzynek w Braniewie. Tym przesłaniem można by było zakończyć naszą rozmowę, ale ja jeszcze chciałam powrócić do beatyfikacji, którą przeżywaliśmy rok temu. Co się działo przez ten rok? Jak żyłyście z tymi siostrami? Jak się dzieliłyście wiedzą o nich?
0: W naszym klasztorze po beatyfikacji pierwszym takim namacalnym owocem był przyjazd obrazu beatyfikacyjnego. Się okazało, że on jest bardzo duży. Stoi przy kaplicy, też przyjechał relikwiarz ten beatyfikacyjny, stoi w kaplicy. Odwiedzają nas grupy takie, które słyszały o beatyfikacji. Ludzie, którzy różnych parafii, różnych miejscowości słyszeli o beatyfikacji i przyjeżdżają. To są takie rzeczy namacalne. Zrobiłyśmy też strzałki w naszym ogrodzie, żeby wiadomo było, że zapraszamy nie tylko do domu naszego, ale też na cmentarz za domem, czyli do ogrodu, gdzie jest grobowiec męczennic. No i widzę przez okno, czasami zerkam, że tam ludzie przychodzą. To jest takie fajne, to jest takie miłe. Przez ten rok nie mówię o czymś, tak jak myślę o tym roku, który minął, właśnie mija teraz. Nie mówię o czymś spektakularnym, raczej myślę o bardzo małych rzeczach, ale bardzo systematycznych. Praktycznie siostry nasze z Braniewa, ale nie tylko, co tydzień jeździły do różnych miejscowości w Warmii, Mazurach, ale też no, w całej naszej Polsce. Byłyśmy zapraszane do różnych parafii, opowiadałyśmy o właśnie naszych błogosławionych. Dużo było tych wyjazdów, dużo się działo, ale fajne jest to, że to się nie kończy, że mamy dalej zaproszenia, dalej będziemy jeździć i tak jak mówiłam, nie chodzi o jakieś wielkie sprawy, to chodzi o proste spotkania poszczególnego człowieka ze świętością, która jest bardzo, bardzo zwyczajna. No i o to nam chodzi. Najbardziej nas chyba cieszą narodziny noworodków, kiedy ludzie nie mogli mieć dzieci, a się modlili, prosili o pomoc. Myśmy też bombardowali niebo i no nie wiem, już nie pamiętam, czy tych dzieci jest kilkanaście, czy ich dwadzieścia kilka. Naprawdę trzeba to udokumentować, bo na razie to wszystko jest takie w naszych wspomnieniach i podziękowaniach tych ludzi, nie tylko z naszego województwa, ale z różnych stron. Chyba najdalej to z Krakowa się chłopczyk urodził. To są takie piękne owoce, bo to jest życie, nie? One oddały swoje życie dla ludzi i zobaczcie, że to życie przez ich ręce też, przez ich prośby, przez ich stawiennictwo, to życie dalej trwa, no i się rodzą kolejne pokolenie dzieci.
1: Zatem minął rok, ale nie minęło posłannictwo.
0: Tak jeszcze słyszałam, minął odnośnie beatyfikacji, tak myślałam sobie dzisiaj, taka myślała refleksja na temat ogromnego zaangażowania mieszkańców naszego miasta. To jest właśnie rok, dziękuję Panu Bogu, myślę o tym roku i tak sobie przypomniałam, że dla mnie to było takie niesamowite, ile ludzi się zaangażowało. Już nawet nie mówiąc o instytucjach, no bo to było dużo pracy, instytucji najróżniejszych w Braniewie, firm prywatnych, szkół, młodzież. Nie spodziewałabym się nigdy, że tyle ludzi dołoży swoją cegiełkę do tego dnia. I to było takie piękne. I za to dzisiaj wszystkim tym ludziom dziękuję za pośrednictwem tej audycji.
1: I tak beatyfikacja z 2025 roku nie była końcem, a można powiedzieć początkiem kolejnej historii.
0: Ślicznie dziękuję i zawsze zapraszamy do naszego klasztoru na Moniuszki 7 albo do naszego ogrodu na odwiedzenie grobowca męczenniczek albo po prostu do przejścia się alejkami. Zawsze jesteście u nas bardzo mile widziani.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, czekamy na Was.
2: SK Braniewo.
3: Eskowy mikrofon zawędrował dzisiaj na Komendę Miejską Policji w Elblągu. Razem z nami jest nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Elbląskiej Policji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Z którym porozmawiamy o bardzo popularnych w ostatnim okresie oszustwach za pośrednictwem internetu. Panie komisarzu, no można powiedzieć, że to jest plaga współczesnych czasów tego typu oszustwa?
4: Na pewno jest to sposób działania sprawców w ostatnim czasie, który no, powoduje to, że te pieniądze gdzieś po prostu do nich trafiają.
3: No to powiedzmy, z jakich mechanizmów najczęściej korzystają oszuści?
4: Ja mam w ogóle wrażenie, tak w ostatnich kilku latach nawet, że jeżeli się, było kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli się otworzy lodówkę, to można powiedzieć słychać albo widać jakieś, że ktoś mówi o oszustwach, ktoś mówi o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś został oszukany, podawane są metody w ogóle, jakie działają sprawcy.

0: Co więcej, no my sami generujemy bardzo mnóstwo informacji o tym, jak nie zostać oszukanym, więc ta przysłowiowa lodówka i gdzieś te informacje można łatwo znaleźć. Mimo to, mimo wszystko, no te osoby ciągle gdzieś zostają oszukane, tak jakby pierwszy raz stykały się z taką sytuacją. Takie mam wrażenie ostatnio.
1: A z czego to może wynikać?
0: Być może z samego mechanizmu działania oszustw, bo oni pewnie działają też na pewnych emocjach, bo jeżeli zadzwoni ktoś do nas i powie, że naszej bliskiej osobie coś się stało, no to mamy taką ścianę, tak? Nie potrafimy logicznie zadziałać, nie potrafimy logicznie pomyśleć, tylko myślimy o tej naszej bliskiej osobie, której coś się mogło przytrafić. No i na tym pewnie bazują oszuści, którzy korzystają z tego i wyłudzają później te pieniądze.
1: Podszywanie się pod bliskich telefonicznie czy mailowo, to jest jakby jeden z rodzajów, ale często w tej chwili pojawiają się wiarygodnie wyglądające reklamy, które są jakby opatrzone znaną twarzą, choćby jakichś polityków albo aktorów. No i to też jest jakby droga do tego, żeby paść ofiarą oszustów.
0: Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja się często spotykam właśnie z tym, że czytam protokół zawiadomienia o przestępstwie i tam jest napisane, że ktoś widząc reklamę w internecie i widząc wizerunek prezydenta, premiera, czy to byłego, czy obecnego, pokusił się o to, aby wejść w ten link, aby otworzyć taką reklamę i następnie zrobić to, o co prosili oszuści, czyli podać swoje dane, później na ten numer podany ktoś dzwoni i tak zaczyna się to przysłowiowe oszustwo.
1: Też odnoszę wrażenie, że informacji na temat mechanizmów oszustwa w przestrzeni publicznej jest dużo, że no, trąbi się wręcz o tym, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego pochodzenia. Mimo to cały czas te kolejne osoby padają ofiarą tych oszustów. No, nie ma tygodnia praktycznie, żeby ktoś nie był poszkodowany.
0: My, tak jak powiedziałem, no bardzo często informujemy w różny sposób, bo też nasi policjanci, którzy spotykają się chociażby ze starszymi osobami, tak, podczas jakichś spotkań z seniorami, mówią o tych oszustwach. W internecie też bardzo dużo zamieszczamy takich informacji. Telewizja podaje również tego typu rzeczy, więc tych kanałów dotarcia do osób jest naprawdę dużo, ale czasami, no, można powiedzieć, że to już taka czasami głupota osoby, bo inaczej tego nie można już określić, jeżeli ktoś w ciągu pół roku na przykład przekazuje znaczną sumę pieniędzy i gdzieś podświadomie nawet wie, że to może być oszustwo, wie, bo czytał o tym wcześniej, ale mimo to gdzieś ta wyobraźnia jego działa i udaje, że nic się nie zadziało, nic się nie stało. Później dopiero, gdy uświadomi sobie, że stracił ten ktoś 50, 60, 70 tysięcy złotych, przychodzi na policję zgłosić to jako wyłudzenie pieniędzy. Często są to oszczędności całego życia.
1: Czy ofiarami tych oszustów najczęściej są osoby starsze, głównie seniorzy?
0: Nie. I tutaj można powiedzieć, że nie, dlatego że chociażby z wczoraj tego typu oszustwo na metodę na blika, gdzie osoba, która dała się nabrać, ma 23 lata. Więc uważam, że to nie jest oszustwo, które dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych. Oczywiście są pewne rodzaje oszustw, które są skierowane właśnie na osoby starsze, ale tak jak mówimy, ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku.
1: Czy nie odnosi pan wrażenia, że metody działania oszustów są takie coraz bardziej wyszukane?
0: Co do mechanizmu działania oszustów, mi też się czasami wydawało, że te metody mocno ewoluują, ale jak pokazuje nasza praktyka, to oszuści wracają z kolei do oszustwa klasycznego na wnuczka, gdzie dzwoni osoba, podaje się za kogoś bliskiego i mówi, że miała wypadek. I to jest oszustwo, które cały czas funkcjonuje i cały czas jest skuteczne i cały czas osoby dają się na to nabrać.
1: Tak, no bo tu w jednym przypadku jest na wnuczka, w drugim przypadku będzie na policjanta, w trzecim przypadku będzie na jakiegoś tam eksperta ekonomicznego. Jakby za każdym razem jest gdzieś ten mechanizm podobny.
0: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy tu też o młodych osobach, mówimy o oszustwach na blika. Najczęstsze oszustwo to jest to, że ktoś włamuje się na konto facebookowe bądź na konto, gdzie mamy dostęp do komunikatora i poprzez ten komunikator rozsyła wiadomość do znajomych takiej osoby, prosząc o pożyczkę na kod szybkiej płatności. I czasami się zdarza, że ktoś na

0: tego skorzysta i po prostu przeleje pieniądze.
1: No w tym przypadku jakby uniknięcie utraty pieniędzy wydaje się dość proste.
0: Wystarczy sprawdzić. Jest to naprawdę proste. Mało tego, jeżeli potwierdzamy taką transakcję, to tam pojawia się chociażby kwota tej transakcji i to, gdzie ona na przykład będzie wypłacona. Więc to może już nam zapalić taką czerwoną lampkę. Więc tak, potwierdzajmy, sprawdzajmy, oddzwońmy do tej osoby, zapytajmy się, czy to faktycznie ta osoba prosi nas o pieniądze, czy nie przypadkiem ktoś nie włamał się na jej konto.
1: Jedno z takich dość nowych sposobów oszustwa na blika jest przesłanie na czyjeś konto jakiejś kwoty i później skontaktowanie się z prośbą o odesłanie tego.
0: Dokładnie tak. My się nie spotkaliśmy jeszcze tutaj w Elblągu z tego typu oszustwem, ale tak, mamy takie oszustwo, przed którym też ostrzegamy, gdzie ktoś może przelać pieniądze nam i później zadzwonić do nas lub skontaktować się z nami, mówiąc, że no właśnie omyłkowo przelał pieniądze. Przypominamy, na to rozwiązanie jest procedura bankowa. Trzeba skontaktować się z bankiem i najprościej wtedy z tej procedury skorzystać.
1: Mając styczność z różnego rodzaju oszustwami, które się dzieją, czy były takie przypadki, które były dla Pana zaskoczeniem? Na przykład była to, nie wiem, bardzo jakaś skomplikowana operacja, albo z drugiej strony, no...
0: Mnie zawsze zastanawia to, że osoba, nie mając pieniędzy, tak, a ulegając temu, co mówi, tej narracji oszusta, nie tylko poświęca swoje oszczędności, które gdzieś tam są, ale także bierze jakiś dodatkowy kredyt, bierze pieniądze, pożycza pieniądze od swoich znajomych po to, aby dać je oszustowi. Także nie weryfikuje tej informacji gdzieś jeszcze po drodze u kogoś innego, u kogoś ze swoich bliskich, że znalazł się w takiej sytuacji i nie prosi o pomoc. Czasami właśnie porozmawianie o tym, powiedzenie o tym, że mamy taki problem, że ktoś się z nami skontaktował, daje ten czas na to, kiedy chłodne zastanowienie się nad tą całą sytuacją.
1: Czy myśli Pan, że ta wizja szybkiego zysku, którym oszuści mamią swoją ofiarę, sprawia, że gdzieś ta czerwona lampka w głowie się nie zapala?
0: To oszustwo, o którym mówimy, to ono trwa kilka tygodni często, czasami nawet kilka miesięcy, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, przelewa te pieniądze na konto albo daje dostęp do swojego konta oszustom przez różnego rodzaju aplikacje do zdalnej kontroli i to oszustwo przestaje być, że tak powiem, ktoś orientuje się, że został oszukany w momencie, kiedy kończą się pieniądze lub ktoś chce wypłacić pieniądze. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z tych zysków wygenerowanych, które są nam przedstawiane, no to wtedy widzimy, że jednak nie możemy ich wypłacić, że jest to fikcja i wtedy najczęściej taka osoba przychodzi na policję zgłosić, że została oszukana, aczkolwiek pamiętajmy, że to oszustwo trwa długi, długi czas i jeżeli się w porę nie zorientujemy, no to będziemy inwestować tak, dopóki nie skończą nam się pieniądze lub nasza zdolność kredytowa.
1: I jak by Pan przestrzegł, co by Pan doradził osobom, które gdzieś tam buszując w internecie natrafiają na tego typu reklamy oszustów? Co zrobić, żeby nie wpaść w ich sidła?
0: Przede wszystkim zachować taki chłodny umysł. Jeżeli chcemy inwestować pieniądze, mamy konto w banku, pójdźmy do tego banku, zapytajmy się, doedukujmy się, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, bo często te sytuacje wynikają z tego, że po prostu nie wiemy. Ktoś nam podsuwa gotowe rozwiązanie i my w to idziemy, nie mając wiedzy. Tak, gdybyśmy mieli wiedzę, to byśmy wiedzieli o tym, że taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli taki oszust, tak naprawdę do czego my jesteśmy oszustowi potrzebni w tym momencie, tak? Bo jeżeli jest to tak intratna propozycja, to dlaczego ta osoba sama z tego nie skorzysta i sama nie zainwestuje w ten sposób pieniędzy, prawda? Tu jest, można się nad tym zastanowić.
1: Miejmy nadzieję, że dzięki naszej rozmowie chociaż część osób uniknie jakichś niespodzianek niefajnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu i uważajmy.
2: Radio SK Braniewo News.
3: Dzień dobry, dziś w Radiu SK odwiedziliśmy Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, bo w stowarzyszeniu tradycyjnie trwają gorące prace związane z organizacją rajdu.

0: rowerowego imienia Henryka Brzozowskiego. W tym roku, w czerwcu, odbędzie się już 6. trzeźwościowy rajd rowerowy imienia Henryka Brzozowskiego, a o szczegółach porozmawiamy z prezesem Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Andrzejem Kalinowskim. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Państwa i Panią redaktor. Przede wszystkim chciałbym trochę sięgnąć tej historii, tak, bo to jest 6., ale w rzeczywistości to się zaczęło w 1995 roku, jak właśnie Henryk Brzozowski, świętej pamięci, pierwszy rajd zorganizował. I on tam trwał przez jakiś okres lat, gdzie później po prostu został jakby zawieszony. Gdy zostałem prezesem Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, pomyślałem sobie w 2021 roku, że warto by było wrócić do korzeni tego i właśnie uświęcić jeszcze imieniem właśnie byłego tutaj działacza, przede wszystkim klubu Abstynenta, jak wszyscy tam znają, Słodkiej Dziurki, który angażował się bardzo i był też przyjazny i pomocny dla ludzi, nie tylko związanych z uzależnieniem, ale w różnych sprawach i organizowania różnych form spędzania trzeźwości na łonie natury. Na przykład jak lato bez alkoholu. Także myślę, że to warta była taka moja decyzja, żeby dalej to w jakiś sposób organizować.
0: I za chwilę opowiemy o tym, jak będzie dokładnie wyglądał ten 6. trzeźwościowy rajd rowerowy. Ja przypomnę, że jest to taki rajd połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, zatem zapowiada się bardzo atrakcyjnie, ale przy okazji, bo już Pan wspomniał o Waszej działalności, o działalności BSA i działalności Henryka Brzozowskiego, to proszę przypomnijmy, czym jest Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, z kim na co dzień pracujecie, współpracujecie i komu pomagacie?
1: Ja zawsze tak trochę się uśmiecham, bo komu pomagamy? No wszystkim pomagamy, bo jeśli takie osoby potrzebują tej pomocy. Jeśli chodzi o współpracę, to pracujemy tutaj z lekarzami, którzy tutaj mają dyżury, z psychologiem, który też ma dyżur, z terapeutami, którzy też tutaj są, z grupą załóżmy prawnych, radcą prawnym, który też jest tutaj. Przede wszystkim szerokie tutaj pojęcie zakresu tego wszystkiego, z tego względu, że różne sprawy ludzie mają nierozwiązane albo potrzebują jakiejś takiej wiedzy na ten temat, czy jest osobą uzależnioną, czy nie jest, czy albo już jest osobą uzależnioną i potrzebuje takiej pomocy, lub jakiejś innej kwestii, tak jak tutaj powiedziałem, radca prawny odnośnie tam podziału majątku i innych rzeczy.
0: I generalnie Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie kojarzy się z pomocą ludziom, którzy mają problem z alkoholem, ale jak wiemy, współczesny świat to i współczesne uzależnienia i tak naprawdę uzależnić się można w dzisiejszym świecie od wszystkiego i rozumiem, że wy jako stowarzyszenie musicie za tym wszystkim podążać.
1: Tak, oczywiście, dlatego tutaj mamy jeszcze takie grupy wsparcia, jak typu pomoc osobom współuzależnionym, żonom nie tylko, ale czy z drugiej strony może być to mężczyzna i oni też jakby tutaj prężnie działają w swoim tam środowisku, bo spotykają się zawsze w poniedziałek, tak? Grupa wsparcia odnośnie uzależnień od alkoholu to w czwartki się spotykają o godzinie 17. Także tutaj aby tylko była taka ochota, potrzeba z drugiej strony, bo jak mówię, my zawsze wychodzimy do tych ludzi, dlatego też jest organizowany jakby ten 6. rajd pod tym kątem, żeby pokazać i porozmawiać na terenie otwartym i ta otwartość, że można wtedy zadawać nam różne pytania odnośnie co my możemy pomóc, w jaki sposób możemy pomóc. Także to jest też takie przede wszystkim przedsięwzięcie, które zawsze mnie jako prezesa tutaj Braniewskiego Stowarzyszenia intryguje w ten sposób, żeby to przekazać najmłodszym, zaszczepić im chociaż, tak, że to można. Żeby właśnie te różne, jak tu pani redaktor powiedziała, odżywki, które dzisiaj na rynku są dostępne w każdym możliwym stopniu i po prostu wszędzie, gdzie tylko możemy, a zwłaszcza w sklepach, myślę tutaj o energetykach, to jest ten pierwszy taki symptom. A resztę to już nie będę mówił, bo to akurat by tutaj nam nie starczyło czasu.
0: Zatem powiedzmy, jak będzie wyglądał tegoroczny 6. trzeźwościowy rajd rowerowy? Kiedy się odbędzie?
1: Tak, będzie to 12 czerwca w piątek o godzinie, startujemy o godzinie 10 z ulicy

0: Ulicy Długiej przy Stawku. Jedziemy tą trasą jak zwykle do Podgórza, do Pana Tatara, gdzie tam już wtedy odbędą się takie, załóżmy, plenerowe spotkanie z nadleśnictwem, z policją, ze strażą pożarną. Także mam tutaj zapewnienia, że inspektor sanitarny będzie, odnośnie z tego względu, że zbliżają się wakacje i najważniejsze jest też zachować tą ostrożność. Po skończeniu szkoły, po wyjściu, jak ja mówię, po ostatnim dzwonku, ale też mieć w głowie to, że trzeba bardzo siebie pilnować, żeby nie doprowadzić do jakiejś takiej newralgicznej sytuacji albo jakiejś takiej sytuacji, która by zagrażała życie.
1: I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, czyli zajęcia i zabawy dla dzieci, ale dorośli też tam będą i też mogą porozmawiać o problemach i nie tylko.
0: Oczywiście, to jest dla wszystkich, dlatego Branickie Stowarzyszenie, jak również mówię, stawia na młodzież przede wszystkim, ale także członkowie czy zaproszeni goście, którzy zawsze uczestniczą, również przyjezdni, mieszkańcy Braniewa czy powiatu branieckiego, również mogą z tego skorzystać i po prostu przyjechać, bo jak mówię, to, że jest rajd rowerowy, to nie znaczy, że wszyscy mają jechać rowerami, tak? Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy go posiadają, nie wszystkich jest. Ale jeśli nie mogą jechać rowerem, to zapraszam samochodem, można też do nas dojechać i też właśnie po to jest bardzo szeroki wachlarz, będzie ruch drogowy, który będzie też mówił o bezpieczeństwie, jak się zachować na drodze. Straż pożarna oczywiście o zagrożeniach wodnych będzie mówiła, żeby jak było najmniej tych utonięć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i oprócz tych spotkań można będzie podejść do sanepidu i też panie, które tam będą, one też udzielą różnego nam rodzaju informacji na temat jakichś zagrożeń i tak dalej.
1: A propos wycieczki rowerowej, czy tego, czym się dostać do Podgórza, to można się też przespacerować.
0: Ależ oczywiście, że tak. Każda forma jest dozwolona. Także my jesteśmy otwarci. Ja zawsze mówię, że przecież to jest ten moment, żeby odpocząć i zrelaksować się, tak? I żeby się spotkać. To nie jest długi odcinek, ja zawsze mówię, to jest krótki odcinek, ale można i spacerować, i można jechać, i można nawet samochodu użyć.
1: Zatem zapraszamy 12 dzień czerwca, 6 trzeźwościowy rajd rowerowy połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.
0: Tak, to będą niespodzianki oczywiście. Najlepiej to będzie, jak już będziemy na miejscu i wtedy te niespodzianki będą takim właśnie bodźcem do tego, że warto było przyjechać na ten rajd i skorzystać z tego rajdu 6 imieniem Henryka Brzozowskiego.
1: Jak długo będziecie się bawić?
0: Od 10 do 13.30. Jeśli będzie przedłużenie, to oczywiście do 14 będziemy się bawić. Jeśli taka będzie wola wszystkich, to do 14 mamy zaplanowane.
1: Zapisywać się wcześniej nie trzeba. Wystarczy 12 czerwca stawić się na starcie przy ulicy Długiej.
0: Tak jest, żadnych zapisów, żadnych wpisowych. Spotykamy się, jeszcze raz podkreślę, na Długiej przy Stawku i po prostu przychodzimy z dziećmi lub bez. Możemy, tak jak już tutaj wcześniej pani redaktor podkreśliła, że to jest też, są osoby dorosłe, które też by chciały skorzystać. Serdecznie zapraszam wszystkich, bez wyjątku, żeby to było właśnie takie spotkanie plenerowe właśnie gdzieś tam i później sobie porozmawiać i popytać, jeśli coś jest niejasne.
1: Dziękuję bardzo. Na rajd rowerowy i piknik rodzinny zapraszał Andrzej Kalinowski, Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam serdecznie.
2: SK Braniewo.
3: Stolkmicko kojarzy się z małym, spokojnym miasteczkiem nad Zalewem Wiślanym, a tymczasem ma za sobą burzliwe dzieje i długą drogę od pruskiego grodu po współczesne miasteczko, którą dziś prześledzimy krok po kroku.
4: Dziś wygląda niepozornie, ale jego historia jest gęsta jak kronika dużego miasta. Archeologia pokazuje, że w okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród Prusów, a ślady osadnictwa sięgają wczesnej epoki żelaza, od połowy VII do IV wieku przed naszą erą.
3: Czyli zanim pojawili się krzyżacy i mury miejskie, ludzie tu już żyli, handlowali, bronili się, mieli swoje wierzenia.
4: Do XIII wieku ziemie te należały do pruskiego plemienia Pomezanów, zanim rozpoczął się podbój przez zakon krzyżacki. Między rokiem 1233 a 1283 Prusowie zostali podbici. Część ludności wymordowano lub wysiedlono. Sprowadzono osadników niemieckich. Wtedy zaczyna się historia Tolkmicka jako miasta w sensie prawnym.
3: Czyli od grodu pruskiego przechodzimy do miasta lokowanego na prawie chełmińskim.
4: Między rokiem 1296 a 1300 osada otrzymała przywilej lokacyjny, a pierwszy zapis nazwy Tolkemit pochodzi z 1326 roku. W XIV wieku Tolkmicko nabiera miejskiego charakteru. Pojawia się kościół, odnawia się przywilej miejski, a przywilej na rybołówstwo czyni zalew podstawą utrzymania mieszkańców.
3: Czyli to już nie tylko mury i kościół, ale port, łodzie, sieci i handel rybą.
4: W 1370 roku miasto otoczono murem i fosą. Nadano prawa miejskie i herb. W 1376 roku powstał kościół pod wezwaniem Panny Marii i apostoła Jakuba, a późniejszy kościół ewangelicki z końca XIX wieku to dziś świątynia polsko-katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
3: Zanim Tolkmicko stało się miastem krzyżackim, ten rejon miał już swoje nazwy i legendy. Pojawia się tajemnicza Lanzania.
4: Lanzania to dawna nazwa krainy, na której leży Tolkmicko. Według legendy nazwa miejscowości pochodzi od pruskiego księcia Tolka i jego córki Mity, władającej grodem na tzw. wałach Tolkmita, czyli Owczej Górze. Sam Tolko miał być jednym z 12 synów Widuta, potężnego władcy Prusów.
3: Brzmi jak gotowy serial. 12 synów, księżniczka, grody na wzgórzach, wały obronne.
4: A jednak to tylko legenda. Fakty są takie, że w okolicach Tolkmicka odkryto przedmioty ze Skandynawii i z rejonu Morza Śródziemnego, co pokazuje, że już w starożytności i we wczesnym średniowieczu teren leżał na ważnych szlakach handlowych.
3: Czyli małe miasteczko nad zalewem, a w tle kontakty z północy i południa Europy.
4: Tak, w III wieku naszej ery pojawiają się tu Goci i Gepidowie, a w XIII wieku zaczyna się chrystianizacja Prusów. W 1210 roku król duński Waldemar II zajmuje Lanzanię. Kilka lat później Lanzania i Pogezania przyjmują chrzest i uznają zwierzchnictwo biskupa Christiana z Oliwy, co zatwierdza papież Innocenty III.
3: A krzyżacy już wtedy patrzą na ten teren z dużym zainteresowaniem.
4: Tak, choć pierwsza próba przejęcia kontroli kończy się niepowodzeniem przez interwencję księcia pomorskiego Świętopełka. Dopiero po 1273 roku, w czasie drugiego powstania pruskiego, zakon ostatecznie podporządkowuje sobie te ziemię.
3: I wtedy zaczyna się etap, który widać w dokumentach. Lokacja miasta, mury, przywileje, a potem konflikty z samym zakonem.
4: W połowie XV wieku wiele miast buntuje się przeciw krzyżakom. Tolkmicko w 1454 roku przystępuje do Związku Pruskiego, a 14 lat później burmistrz

0: Letniej, zakończonej w 1466 roku, Tolkmicko trafia do Prus Królewskich i pozostaje w Rzeczypospolitej aż do pierwszego rozbioru w 1772 roku. W XVI wieku wchodzi w skład dominium warmińskiego, a w 1508 roku król Zygmunt I Stary przekazuje starostwo tolkmickie biskupowi warmińskiemu.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
2: Historia Tolkmicka to nie tylko polityka i zmiany granic, ale też dramaty, pożary, epidemie, wojny, które przechodzą przez miasto jak walec.
0: W XVII wieku Tolkmicko przeżywa dwa wielkie pożary, a w 1710 roku epidemię dżumy, po której przy życiu zostaje tylko połowa mieszkańców.
2: Połowa miasta znika w ciągu jednego roku. To musiało zostawić ślad w pamięci lokalnej społeczności.
0: A to nie koniec. W 1767 roku kolejny pożar niszczy dom piwny, ratusz i kościół. Miasto znów musi zaczynać od nowa.
2: Do tego dochodzą wojny. W czasie wojny polsko-szwedzkiej w czerwcu 1626 roku w Tolkmicku zatrzymuje się król szwedzki Gustaw II Adolf.
0: Później miasto jest wielokrotnie najeżdżane i okupowane. Najpierw przez Krzyżaków, potem przez Szwedów w XVII wieku.
2: Czyli mieszkańcy muszą się przyzwyczaić do zmieniającej się władzy, obcych wojsk, rosnących podatków i zniszczeń.
0: Tak, a mimo to miasto się rozwija. W XVIII wieku powstają browary i słodownie, a w 1785 roku pierwsza szkoła. Pod koniec wieku kończy się budowa nowego ratusza.
2: A w tle zmienia się mapa polityczna. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Tolkmicko trafia do Królestwa Pruskiego.
0: I pozostaje w jego granicach przez cały wiek XIX. W czasie powstania listopadowego stacjonuje tu około 240 polskich żołnierzy, a w tym samym roku wybucha epidemia cholery.
2: Czyli znów wojna i zaraza idą w parze.
0: Niestety tak. Wkrótce powstaje pierwsza apteka. Działa też szpital o tradycjach sięgających czasów krzyżackich, który leczy i opiekuje się starszymi oraz pielgrzymami.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
2: W drugiej połowie XIX wieku Tolkmicko wchodzi w etap intensywnego rozwoju gospodarczego i pojawia się coś, co do dziś mocno kojarzy się z tym miastem. Port.
0: Między 1862 a 1883 rokiem powstaje port rybacki, wtedy największy port śródlądowy w Europie. Wraz z nim rozwijają się warsztaty szkutnicze produkujące barkasy, czyli łodzie rybackie z jednym prostokątnym żaglem.
2: Czyli Tolkmicko staje się ważnym punktem na mapie rybołówstwa Zalewu Wiślanego, a wokół portu rośnie całe zaplecze.
0: Tak, w 1873 roku powstaje szosa do Elbląga przez Suchacz, później kolejne drogi, a na początku XX wieku słynna kolej nadzalewowa, łącząca Elbląg z Braniewem.
2: Kolej nadzalewowa to dziś trochę legenda. Tory są, ale pociągi już nie kursują jak dawniej.
0: W dwudziestoleciu międzywojennym miasto inwestuje w infrastrukturę, a w 1938 roku zaczyna się historia przetwórstwa owocowo-warzywnego. Powstaje fabryka marmolady, później dolnosaksońska fabryka marcepanu, marmolady i konserw, a po wojnie zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego.
2: Czyli od ryb i barkasów do marmolady i marcepanu.
0: A od strony miasta basen portowy zamyka budynek zakładu przetwórstwa rybnego Pokój, działającego od 1959 roku do końca lat 80. na rzecz spółdzielni rybackiej.
2: Czyli przez dziesięciolecia Tolkmicko żyło z rolnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa, a wcześniej także z browarnictwa.
0: Tak, to była gospodarka oparta na lokalnych zasobach. Ziemi, wodzie, rybach i owocach.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Braniewo.
2: Nie da się mówić o Tolkmiku bez wątku II wojny światowej. To jest moment, który miasto odczuło bardzo boleśnie.
0: W czasie wojny Tolkmicko zostało poważnie zniszczone. Pod koniec działań z miasta uciekła około połowa mieszkańców. W styczniu 1945 roku wkracza Armia Czerwona. 26 stycznia zajmuje miasto. 3 lutego Niemcy je odbijają, a dzień później Rosjanie ponownie je zdobywają.
2: Czyli w ciągu kilkunastu dni miasto przychodzi z rąk do rąk, a walki dodatkowo je niszczą.
0: Tak, według przekazów miasteczko ostrzeliwał z wód Bałtyku niemiecki krążownik Lietow. Po wojnie Tolkmicko już nigdy nie odzyskało dawnej świetności, a odbudowa jest powolna.
2: Kiedy pojawia się polska administracja?
0: Pierwszy polski zarząd miasta powstaje w maju 1945 roku. Burmistrzem zostaje Bolesław Żytyński z Morskiej Grupy Operacyjnej. Nad bezpieczeństwem czuwa milicja wodna, później milicja morska, przekształcona w komendę 21 odcinka Wojsk Ochrony Pogranicza.
2: Warto też wspomnieć o nazwie miasta, bo ona zmieniała się kilkakrotnie.
0: Do 1945 roku funkcjonowała nazwa Tolkemit. Po wojnie pojawiały się formy Tolkemity, Tolemko, Tolkemicko, a nawet Świteś. Ostatecznie po 1947 roku utrwaliła się nazwa Tolkmicko, co

0: Dobrze pokazuje, jak bardzo to miejsce leży na styku kultur i języków.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
2: Na koniec zostaje jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element okolicy Tolkmicka. Święty Kamień.
0: Około 4 km od Tolkmicka, w kierunku Fromborka, w wodach Zalewu Wiślanego leży duży głaz narzutowy, około 20 metrów od brzegu. Ma obwód około 13 metrów, wystaje ponad 2 metry nad wodę i nazywa się Święty Kamień. Tak samo nazywał się dawniej przystanek kolei nadzalewowej i pobliska osada.
2: Według podań ten kamień miał być dla dawnych Prusów ołtarzem.
0: To miejsce łączy przyrodę, legendę i historię. Można tam dojść wzdłuż torów dawnej kolei nadzalewowej albo przez las do leśnitówki Nowy Wiek, a potem zejść nad brzeg zalewu.
2: Tolkmicko to więc nie tylko daty, wojny i przywileje, ale też konkretne miejsca, które wciąż można zobaczyć. Wały dawnego grodu, port, ślady kolei nadzalewowej i Święty Kamień.
0: To właśnie sprawia, że Tolkmicko jest tak ciekawym miejscem. W jednym miasteczku skupia się historia od epoki żelaza, przez państwo zakonne i Rzeczpospolitą, aż po powojenną odbudowę.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
2: Skoro znamy już burzliwe dzieje Tolkmicka, od pruskiego grodu po współczesność, przyjrzyjmy się teraz, jak ta historia odcisnęła się na samym mieście. Skąd wzięło się to miasto i kiedy zwróciło się ku wodzie?
0: W czasach Prusów istniała tu osada wiązana z legendarnym Tolkiem, lokalnym władcą. Od jego imienia wzięła nazwę miejscowość, którą pod koniec XIII wieku lokował komtur elbląski Ludwik von Schippe. W połowie XIV wieku zakon nadał Tolkmicku prawo rybołówstwa na Zalewie Wiślanym i odtąd połów ryb stał się głównym źródłem utrzymania mieszkańców.
2: W herbie miasta też widać emocje – róże, dąb, krzyż. Skąd ten zamęt?
0: Herb wiąże się z wielkim mistrzem Winrychem z Kniprody. Jedna tradycja mówi o tarczy z trzema listkami róży, inna o pniu drzewa z trzema liśćmi dębu pod krzyżem. Część mieszkańców chciałaby powrotu do wersji z różami, bez czarnego krzyża, więc symbol miasta wciąż budzi dyskusję.
2: A jak wyglądało średniowieczne Tolkmicko i jego centrum życia?
0: Otaczał je ceglany mur z wieżami, furtami i bramami, a strumień, dzisiejsza Stradanka,

0: Eska Braniewo.
1: XV wiek to bunt przeciw zakonowi. Jak zachowało się Tolkmicko?
2: 19 czerwca 1454 roku mieszkańcy złożyli przysięgę wierności królowi Polski, a Tolkmicko stało się starostwem. Od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku miasto przeżywało rozkwit.
1: Co działo się wtedy na Zamkowym Wzgórzu?
2: Powstał tam dwór i urząd dla pruskiej i polskiej szlachty. Związani byli z nim barzyńscy, działyńscy, michałowscy, szembekowie i karnkowscy. Miasto miało browary, młyny, folwarki, a burmistrzem i piwowarem był rzeźbiarz Krzysztof Perwanger, autor rzeźb w Tolkmickim kościele.
1: Wspomniałaś o pożarach. Który był najdotkliwszy?
2: 29 lipca 1767 roku spłonęło miasto z ratuszem. Najpierw odbudowano kościół, a ratusz, istniejący od około 1370 roku, po kolejnych odbudowach dotrwał aż do 1945.
1: Po pierwszym rozbiorze Tolkmicko trafiło do Prus. Jak to zmieniło miasto?
2: Urząd starosty zniesiono, a poseł z Tolkmicka złożył w Malborku hołd królowi Fryderykowi II. Ratusz odbudowano w 1793 roku już w realiach pruskich, a miasto zaczęło się rozwijać jako ośrodek żeglugi i rzemiosła.
1: I wtedy na scenę wchodzą słynne tolkmickie statki – lumy.
2: Od 1772 do 1945 roku budowano tu drewniane, płaskodenne statki z dębu o wyporności około 70 do 80 ton. Pływały po całym Bałtyku, wożąc drewno, cegły, piasek i specjalizując się w połowie kamieni z dna morskiego do budowy portów. Tak zwanych 12 apostołów to 12 statków poławiaczy kamieni.
1: Obok statków były też barakasy i miasto garncarzy.
2: Barakasy, łodzie z prostokątnymi żaglami, budowały stocznie rodzin Lingnerów i Moderzyckich, dzięki czemu Tolkmicko stało się największym portem śródlądowym Prus. Rozwijało się też garncarstwo. Pod koniec XIX wieku działało tu 46 warsztatów i cegielnia, co dało miastu przydomek miasta garncarzy.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
1: W XX wieku dochodzi jeszcze marmolada i marcepan. W 1938 roku powstała filia hamburskiej fabryki braci Engelken. Zatrudniała do 200 osób i produkowała do 50 ton marmolad dziennie. Wcześniej okolica była owocowym zagłębiem Prus Wschodnich. Istniało tu 95 gospodarstw rolnych.
2: A potem rok 1945. Między 25 stycznia a 5 lutego toczyły się walki, po których 31. Brygada Pancerna zajęła miasto. Zniszczono większość centrum, ratusz, hotel Niemiecki Dom. Spłonęły wszystkie statki w porcie. Z dawnego świata ocalał tylko dzwon pożarowy.
1: Co stało się z tym dzwonem?
2: Po wojnie rozpoczęła się odbudowa. Wiele lekko uszkodzonych budynków rozebrano, ale dzwon przetrwał. Od 1993 roku wisiał na wieży kościoła. Dziś jest eksponatem i łącznikiem między dawnym a współczesnym Tolkmickiem.
1: Jak wyglądało powojenne miasto od strony gospodarczej?
2: Do 1989 roku działały dwa duże zakłady. Przetwórstwa owocowo-warzywnego, których spadkobierczynią jest dziś Masfrost, oraz przetwórstwa rybnego, słynne z konserw i węgorza w Koprze. W porcie było ponad 50 motorowych łodzi rybackich.
1: I wreszcie miejsce dzisiejszego ratusza, kiedyś zupełnie inne centrum życia.
2: Przez lata działała tu restauracja Fregata, ulubione miejsce spotkań mieszkańców i gości. Dzisiejszy ratusz wyrasta więc na gruncie historii, która prowadzi od pruskiej osady, przez krzyżacką twierdzę i pruskie portowe miasto, aż po powojenne centrum rybołówstwa i przetwórstwa.
0: Eska Braniewo.
3: Kolejna ważna dla miasta data. 8 czerwca w roku 1454 do Elbląga przyjechał król polski Kazimierz Jagiellończyk. Przybyłby przyjąć hołd od mieszkańców, mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
4: Po wojnie 13-letniej Elbląg razem z innymi miastami pruskimi, które stanęły na czele Związku Pruskiego i powstania przeciwko Krzyżakom, właśnie zakończonym po wojnie 13-letniej pokojem i włączeniem Prus do Prus królewskich do Polski, przyjazd Kazimierza Jagiellończyka miał wielkie znaczenie dla miasta. Miasto przygotowywało się do tego bardzo mocno i wydało dużo pieniędzy, żeby przywitać godnie króla. No niestety nie było w mieście jeszcze takiej kamienicy, takiego dworu Artusa, w którym można by było króla gościć, ale jeden z mieszczan użyczył swojej kamienicy kamienicy i dzisiaj tę kamienicę znamy jako Dom Królów w podtekście polskich, ale to właśnie na Starym Rynku. Natomiast król udzielił Elblągowi szeregu ważnych przywilejów, które miały decydujący wpływ na rozwój miasta w okresie

0: легкоатлетичний турнір «Бранівський легкоатлетичний четвер». Початок змагань о 18:00 на вулиці Ботанічній, 4. У програмі бігові та технічні дисципліни для учасників різних вікових категорій. Організатори запрошують спортсменів, тренерів, батьків і всіх уболівальників на справжнє спортивне свято в атмосфері вечірніх стартів. І наразі це були усі новини з Браніва та повіту. А більше інформації, як завжди, читайте на сайті SK.pl.
1: SK Braniewo News.
2: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z Fromborka, pozdrawiamy wspólnie z burmistrzem Damianem Krasińskim. Witam bardzo serdecznie, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Przyjechałam do Fromborka, żeby zobaczyć, jak miasto przygotowuje się do sezonu letniego, do tegorocznych wakacji, bo one już tuż, a że miasto przygotowuje się do tego sezonu, to widać gołym okiem, bo inwestycje dla mieszkańców i dla turystów powstają u Was jak grzyby po deszczu.
3: O, to bardzo ciekawe porównanie, ale tak, taka nasza najważniejsza inwestycja, czyli ten teren rekreacyjny z tężniami we Fromborku, kolejne zagospodarowane miejsce, już niedługo otwarcie tego pięknego miejsca, 11 lipca podczas drugiego dnia Dni Fromborka, na które serdecznie państwa zapraszam, jednakże już teraz można podziwiać ten obiekt i zrewitalizowane tereny. To jest jedno z takich bardziej spektakularnych inwestycji, które w naszym mieście się wydarzyły, ale...
2: I zatrzymajmy się może przez chwilę na tej inwestycji, bo rzeczywiście ona robi wrażenie, bo to nie tylko tężnia, ale i cała infrastruktura wokół.
3: Tak, dokładnie. Tak jak ja to zawsze mówię, mamy tam strefę cienia, w której możemy sobie odpocząć w zrewitalizowanym parku, więc ławeczki nie tylko. Jest to miejsce, w którym możemy te urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jakim przecież jest tężnia, wykorzystać do tych walorów leczniczych, ale także na nowo powstałym amfiteatrze skorzystać z być może przyszłych kameralnych uroczystości, ale także kąpieli słonecznych.
2: No właśnie, wspomniane słowo uzdrowisko. Od razu chciałam się zapytać, czy Frombork jest w końcu tym uzdrowiskiem? Czy jeszcze nie? Czy tylko aspiruje?
3: Fromborg na razie bardzo mocno aspiruje do tego, aby status uzdrowiska osiągnąć. Jak już kiedyś się rozmawialiśmy i tutaj tak naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło. Jesteśmy w bardzo dużej ekspansji strefy B obszaru ochrony uzdrowiskowej, czyli tej, która jest taką otoczką strefy A, a żeby Fromborg mógł stać się uzdrowiskiem, czyli przejść z tego statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, no musi powstać zakład lecznictwa uzdrowiskowego w strefie A. Na to bardzo liczymy, stąd wiele tych inwestycji, które według nas, według mieszkańców, według rozbudowanego ruchu turystycznego, miejmy nadzieję, że przyniosą za sobą także osobę, która będzie osobę, bądź grupę osób, które będą chciały zainwestować właśnie w strefie A, w zakład lecznictwa uzdrowiskowego, co przyczyni się właśnie do zmiany statusu na status uzdrowiska.
2: To rozszyfrujmy jeszcze te pojęcia strefa A, strefa B.
3: Mamy w sumie 3 strefy we Fromborku, bo Frombork jest objęty 3 strefami, to są takie otuliny tej strefy A, ja to tak to nazywam. Strefa A to jest taka strefa, w której bezpośrednio znajdują się wody lecznicze, nasz odbiór wód leczniczych, wód solankowych.
2: Czyli to jest miejsce niedaleko byłego basenu odkrytego?
3: Tak, dokładnie. To jest taki obszar 100 hektarów, który znajduje się właśnie w obrębie tego naszego odkrytego basenu. Następnie mamy strefę B, która no, jest taką otuliną strefy A i w tej strefie B dzieje się teraz najwięcej we Fromborku. Jest to głównie miasto Fromborg i strefa C, czyli otulina tej strefy B.
2: Czyli wracając do inwestycji, o której zaczęliśmy rozmowę, to strefa B. Tężnia funkcjonuje w strefie B, czyli tak naprawdę w miejscu niedaleko Zalewu Wiślanego, niedaleko promenady, niedaleko dworca. Również dworca, który też rewitalizujecie.
3: Tak, to jest kolejna taka wielka, spektakularna inwestycja we Fromborku, czyli nasz dworzec, w którym plan jest, aby powstało centrum kulturalno-biblioteczne oraz punkt informacji turystycznej. No, nie ma lepszego miejsca jak miejsce przy największych parkingach, miejsce, gdzie do portu wpływają tysiące turystów, miejsce, gdzie przybywają goście do naszego miasta, aby właśnie w tym miejscu rozpoczęli swoją podróż kulturalną, swoją podróż biblioteczną, ale także informacją turystyczną, wspierając się, aby móc wędrować poprzez wszystkie annały naszego miasta i gminy.
2: Czyli to oznacza, że generalnie marzenia o powrocie kolei do Fromborka zostaną zasypane?
3: Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli byłyby takie pomysły, żeby kolej nadzalewowa wróciła w różnej formie, czy to w tej formie towarowej, czy w formie zabezpieczenia, czy w formie transportowej, czy przewozu ludzi, osób i tak dalej, i gdyby było zapewnienie centralne, że gminy nie musiałyby partycypować w kosztach utrzymania takiej kolei, to byłaby to kolejna wspaniała atrakcja na naszym terenie. Nasz dworzec będzie nadal blisko torów, więc przygotowanie pewnych rzeczy, które byłyby wymagane do spełnienia wymagań kolei, myślę, że to nie

0: byłoby problematyczne w obecnych czasach.
1: Jak długo potrwa remont dworca? Kiedy tam będzie mogła ruszyć ta informacja turystyczna?
0: Myślę, że jest to sezon 2027, czyli przyszły rok. Planujemy pierwsze terminy odbiorowe na marzec przyszłego roku. W chwili obecnej, jak się do Fromborka wjeżdża, jak się przejeżdża ulicą właśnie dworcową, to dworzec widać na przestrzał, bo jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie tej inwestycji, ale wymaga wielu takich prac przygotowawczych, które później sprawią, że już te wszystkie mocno wizerunkowe będą bardzo, bardzo szybkie i ten budynek może nie będzie rósł, bo nie zmieniamy jego kubatury, ale będzie na pewno pięknym obiektem służącym dla mieszkańców, dla gości, dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić Fromborg.
1: No właśnie, a co z mozaiką, która jest kultowym, designerskim elementem tego miejsca?
0: No mozaika zostaje w 100%. To jest element, który nawet w drugim zadaniu, ponieważ to zadanie dworca z racji ograniczeń troszeczkę budżetowych w naszej gminie zostało podzielone na dwa zadania. W drugim zadaniu jest renowacja tej mozaiki, więc ona zostaje i tutaj no, na pewno będzie takim miejscem i historycznym, i troszeczkę takim miejscem pamięci, ale też pewnie będzie ciekawym miejscem do odwiedzenia już w nowym obiekcie, który będzie miał troszeczkę tej historii na sobie.
1: Zatem na dworzec czekamy, a z tężni już prawie korzystamy. Póki co można tam spacerować i wspomnieliśmy o ich uzdrowiskowym charakterze, ale nie tylko, bo jest jeszcze jedna ukryta funkcja tego terenu.
0: Tak, troszeczkę staraliśmy się przemycić poprzez nasze tężnie jeszcze jedną bardzo mocno spektakularną funkcję tego obiektu. Ukryliśmy tam scenę z zadaszeniem, a w taki sposób ustawione są przy tężniach ławeczki i leżaki, aby można było bacznie śledzić to, co się na tej scenie dzieje. Tak więc bliskość dworca, który będzie centrum kulturalnym, kulturalno-bibliotecznym, a także możliwość w bliskiej odległości organizowania wydarzeń scenicznych, no zapewni takie kompleksowe rozwiązanie tych różnych ciekawych wydarzeń. Być może nie w formie masowej, ale w takiej kameralnej na pewno.
1: Rozmawiamy o inwestycjach, które już cieszą oko i będą cieszyły oko. Proszę powiedzieć, skąd miasto wzięło pieniądze, żeby je realizować?
0: To jest pokłosie jeszcze środków finansowych, które pozyskaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych i teraz po prostu realizujemy te zadania, które wymagały od nas no, dość długiego czasu przygotowania dokumentacji, przygotowania się do tego, żeby to móc realizować, ale także przygotowania no, środków własnych, które przeznaczamy na te zadania. Tak więc te dwie duże inwestycje to jest Rządowy Fundusz Polski Ład.
1: A my pozostajemy nadal w strefie B i przechodzimy na rynek, bo tam może nie spektakularna zmiana od razu na pierwszy rzut oka, ale też bardzo atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.
0: Tak, dokładnie. To tak, jak ja to nazwałem w pewnym materiale wideo, jest to w starym, dobrym stylu, ponieważ fontanna nasza, która no, już od dłuższego czasu borykała się z licznymi awariami, przepięciami i takim dosyć problematycznym funkcjonowaniem, no tutaj razem z Radą Miejską we Fromborku, razem z mieszkańcami postanowiliśmy tą fontannę odrestaurować w formie odnowienia technologicznego i uzyskała nowe serce, czyli nową formę sterowania, nowe światełka, nowe atrakcje związane z technologiami wykorzystywanymi do pokazów tej fontanny. Jedną taką dyszę dodatkową, która jest taką dyszą centralną, ale wszystko to w starym, dobrym stylu, pokazujące jak ciekawie można spędzić czas na naszym rynku. Szczególnie ważne są elementy iluminacyjne w nocy, bo fontanna będzie także działała w godzinach wieczornych, więc te podświetlenie będzie robiło dodatkowe wrażenia takie wizualne.
1: Ja zapytałam się o te takie najważniejsze inwestycje. Coś może jeszcze ma pan w zanadrzu?
0: Oj tak, ten kalendarz tych naszych inwestycji jest bardzo duży i bogaty. No już staramy się o środki na to, co jest też potrzebne bardzo mieszkańcom, czyli dalszy rozwój infrastruktury i chodnikowej, i drogowej. Niedługo będzie realizowane zadanie dachu na ulicy Katedralnej. Już teraz dzieje się blisko 5-milionowe działanie, którego tak naprawdę w ogóle nie widać, ale jest to rewitalizacja i rekonstrukcja i budowa nowych odcinków wodociągowo-kanalizacyjnych, zmiana stacji uzdatniania wody oraz poprawa naszej oczyszczalni ścieków. Więc tych zadań takich, które jeszcze przed nami, bardzo dużo. Staramy się o te środki takie mocno, dużo inwestycyjne, ale nie zapominamy także o tych działaniach miękkich, dofinansowaniach, dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, czyli tutaj jakby staramy się na każdym polu, czy to mniejsze środki, czy większe środki, ale realizować tak, żeby się rozwijać i iść do przodu.
1: Pojawiają się już w mieście pierwsi turyści?
0: Tak, oczywiście. Już weekend majowy pokazał, że Fromborg jest bardzo atrakcyjnym miejscem i jak to niektórzy mieszkańcy mówili, że tutaj takie kluczowe wydarzenie we Fromborku, czyli odpust 15 sierpnia, zawsze zgromadzał największą liczbę turystów, no to weekend majowy już przez niektórych mieszkańców odbierany był jako odpust, więc to jest oznaka tego, że Fromborg popularny jest. Nie tylko Fromborg. Fromborg, gmina, nasze tereny tutaj powiatu braniewskiego, czy Warmii, Mazur i Powiśla. To jest taki temat, który jest miły dla oka i cieszy, bo widać, że te działania, które realizujemy, przynoszą

0: przynoszą efekt turystyczny, a wszyscy chcemy, żeby też za tym przyniósł efekt inwestycyjny.
1: A ja rozumiem, że mimo tych inwestycji, tych przygotowań, jesteście już gotowi na wakacje, na letni sezon i na przyjęcie turystów w większej liczbie.
0: Administracyjnie miasto jest przygotowane, kalendarz wydarzeń pęka w szwach, można powiedzieć, co tydzień coś ciekawego każdy dla siebie znajdzie, aż trudno jest wymienić jakieś takie spektakularne wydarzenia, ponieważ można powiedzieć, że spektakularnością każde z nich słynie i one są realizowane zarówno na terenie gminy, na sołectwach, jak i w naszym mieście, przez różne instytucje i naszych partnerów, więc zapraszam do śledzenia naszych portali społecznościowych i naszych partnerów, ponieważ tam jest bardzo, bardzo duży i bogaty kalendarz uroczystości, nie tylko tych letnich.
1: Ale myślę, że na zakończenie możemy zaprosić na Dni Fromborka, bo częścią tych dni będzie właśnie otwarcie tężni, od których zaczęliśmy naszą rozmowę.
0: Tak, Dni Fromborka, ja odkąd zostałem burmistrzem, staram się organizować w takich trochę ciekawych miejscach i tym razem, też bardzo ciekawe miejsce, startujemy w Kościele Świętego Mikołaja, pierwszy dzień Dni Fromborka, w którym będą wyjątkowe wydarzenia, m.in. nadanie tytułu honorowego obywatela Fromborka, będzie także wręczenie statuetek de Revolutionibus Trophy, po raz pierwszy będziemy wręczali pamiątkowe odznaczenia z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego, a całość zwieńczy koncert Mateusza Ciułko. I to jest taki pierwszy nasz dzień, a drugi dzień właśnie od godziny 15 rozpoczniemy otwarciem uroczystym tężni i później zabawa na promenadzie.
1: Oby tylko pogoda dopisała.
0: Tak jest, pogoda tutaj jest najważniejsza, wiele z tych imprez jest plenerowych i patrząc na te wydarzenia, które już się odbywały, pogoda była super, więc chyba jest to dobry zwiastun.
1: Dziękuję bardzo i pozostaje nam zaprosić do Fromborka, nie tylko podczas tegorocznych wakacji, ale przez cały rok.
0: Tak, nasze tereny są wyjątkowo piękne i nieodkryte i myślę, że można je odkrywać godzinami, dniami, tygodniami, więc zapraszamy wszystkich chętnych do spędzania czasu w najróżniejszy sposób. Do zobaczenia.
1: A zapraszał burmistrz Damian Krasiński. Dziękuję bardzo.
2: SK Braniewo.
3: Bobry mają na sumieniu 170 szkód i 2,5 miliona strat. Wilki 30 szkód wartych 100 tysięcy. To dane za ubiegły rok z powiatu elbląskiego i braniewskiego. Żeby ograniczyć straty, RDOŚ opracował specjalny program.
4: Mamy przygotowane konkretne pakiety od ogrodzeń elektrycznych i flagr chroniących przed wilkami, przez specjalne urządzenia przelewowe do kontrolowania rozlewisk bobrowych, aż po interwencyjne przesiedlenia bobrów z najbardziej konfliktowych miejsc.
3: Mówi Justyna Januszewicz, rzecznik RDOŚ w Olsztynie. Żeby skorzystać z programu, wystarczy wypełnić prosty wniosek. Szczegóły w sieci.
2: SK Braniewo News.
5: Historia, którą dziś warto przypomnieć, zaczyna się od lipcowego dnia, lasu i poziomek, ale szybko zaprowadzi nas do niezwykłych zdolności chłopca, który zostanie franciszkaninem, wizjonerem, zielarzem i duszpasterzem tysięcy ludzi. Dwoje dzieci zbiera owoce, burza nadciąga po cichu. Deszcz zaskakuje je nagle, więc chowają się pod krzakiem.
6: W tej zwyczajnej scenie pojawia się pierwszy znak niezwykłych zdolności jednego z dzieci. Chłopiec widzi na dłoni dziewczynki brodawki. Sięga po jaskółcze ziele. Łamie łodygę i sokiem naciera jej dłonie. Jakby ktoś mu podpowiedział, że właśnie to zioło przyniesie ulgę. Po kilku dniach brodawki zniknęły bez śladu. Ten chłopiec nazywał się Czesław Klimuszko. Późniejszy franciszkanin Andrzej, jeden z najsłynniejszych polskich zakonników XX wieku.
5: Jak to się stało, że ten chłopiec z lasu stał się zakonnikiem, do którego przyjeżdżały setki osób po poradę?
6: Urodził się 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierośno, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
5: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
6: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
5: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
6: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
5: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
6: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
5: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
6: Śluby

0: zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
1: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
0: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób, a do klasztoru przyjeżdżały setki osób. Cierpliwie słuchał, zadawał pytania, dobierał zioła i wielu chorym przynosił realną poprawę.
1: A jednak w pamięci wielu zapisał się także jako ktoś, kto widział więcej niż inni. Skąd wzięła się opinia o jego zdolnościach jasnowidzenia?
0: Już w czasie wojny mówiono, że ma dar przewidywania. Miał sen o hitlerowskiej napaści na Polskę, zanim wybuchła wojna, a z czasem zaczęto mu przypisywać zdolności jasnowidzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
1: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
0: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie, co zrozumiano dopiero później.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym. Z drugiej człowieka, o którym mówi się jasnowidz. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
0: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze, a w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem, do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
1: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak jego nazwisko wciąż wraca w rozmowach. Jak dziś patrzy się na postać ojca Andrzeja Klimuszki?
0: Dla jednych jest wybitnym znawcą ziół, dla innych człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem widzenia przyszłości. Niezależnie od interpretacji, jego biografia pokazuje, jak z połączenia ubóstwa, wrażliwości na przyrodę i odwagi może narodzić się życie, które inspiruje kolejne pokolenia.
1: I może dlatego ta scena z poziomkami i burzą tak mocno zapada w pamięć. Pokazuje, że czasem jeden gest, jedna intuicja staje się zapowiedzią całego życia.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
1: Skoro znane już wojenne losy i niezwykłe zdolności ojca Andrzeja Klimuszki, czas prześledzić historię, która brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. A jednak wydarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Radomia, Pomorze i powojenną Polskę.
0: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo, aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
1: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
0: On jednak ryzykuje, wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia. Jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
1: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci dzięki nagłym przeczuciom, impulsom, każącym mu zmienić miejsce, drogę albo plan.
0: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
1: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
0: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
1: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
0: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografie, opisuje co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
1: Nie ogłasza się wizjonerem. Testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
0: Po wojnie jedzie na Pomorze. Zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
1: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera, człowieka, który zna się na ziołach i potrafi odczytywać losy ludzi ze zdjęć.
0: Najpierw przychodzą parafianie z fotografiami zaginionych w czasie wojny. Pytają, czy ich bliscy żyją, gdzie mogą być. a dla wielu rodzin jego słowa stają się jedyną nadzieją na odpowiedź.
1: W kraju pełnym nieoznaczonych grobów i zaginionych dokumentów ludzie chwytają się każdej możliwości, nawet jeśli wydaje się niezwykła.
0: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy, a wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
0: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Chlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
1: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci Kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
0: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
1: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
0: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1948 roku ucieka z Prabud w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
1: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy, trzeba też przechytrzyć system.
0: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach, używa fałszywego nazwiska, stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
1: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia części siebie przed służbami.
0: Przebywa w Lubomierzu, potem w Wyszogrodzie, następnie w Nieszawie, gdzie poznaje ojca Lucjusza Chodukiewicza, z którym zaprzyjaźnia się na długie lata.
1: Ta przyjaźń okazuje się kluczowa, bo ojciec Lucjusz zostaje później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
0: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
1: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
0: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za to kłopoty z władzami komunistycznymi i z przełożonymi kościelnymi.
0: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
1: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
0: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. Przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
1: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
0: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
1: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
0: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki,

0: oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
1: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki,

0: zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
1: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
0: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
1: Tak, wtedy milicja była bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
0: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
1: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
0: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
1: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
0: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
1: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
0: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
1: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał sobie pozwolić. Czuł, że jego miejsce jest przy ludziach stojących pod klasztorną furtą i do końca pozostał wierny tej misji.
2: Braniewskie zabytki w magazynie reporterów Eski Braniewo.
0: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę, gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
1: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym i że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego Jasnowidz powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy z serdecznym współczuciem.
0: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
1: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, to nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
0: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
1: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w Prawutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny Jasnowidz, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
0: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
1: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
2: Eska Braniewo.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie.

0: promocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: Autopromocja.

0: SK Praniewo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la